0: mieszkańcy, widząc duże stacje paliw, które nie wystawiają faktur w KSeF-ie, myślą, że no, system można bezkarnie ignorować, tak?
1: I potem rodzi się problem, czy na przykład można odliczyć VAT od faktur, które na pewno powinny być wystawione w KSeF, ale jednak nie są. Ministerstwo Finansów prosi o cierpliwość i tłumaczy, że okres przejściowy wkrótce minie, wyjątki od reguły znikną i docelowo wszystko powinno zacząć działać dużo sprawniej.
2: Start pełnej wersji KSeF planowany jest od nowego roku. Do tego czasu za błędy w korzystaniu systemu nie obowiązują kary. Właściciele czworonogów będą mieć nowy obowiązek. Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Przepisy wprowadzają obowiązek ich czipowania i rejestracji, co ma ułatwić identyfikację i pomóc w walce z bezdomnością zwierząt. Nowe prawo wejdzie w życie za 2 lata. Cała procedura ma kosztować około 50 zł, a za brak rejestracji będą grozić surowe kary. Znamy prognozy pogody na rozpoczynający się dziś wieczorem długi czerwcowy weekend. W największym skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety także mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu. Lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr. I największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
2: W sobotę i niedzielę temperatury spadną. Kilka kresek będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. A nadchodzące lato będzie bardzo upalne, tak przynajmniej przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie wartości w Polsce mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca. Całe lato według prognoz ma być długie, suche i bardzo ciepłe. Wszystko między innymi przez globalne zjawisko El Niño w strefie Pacyfiku, które w tym roku może być rekordowe w historii, tłumaczy Radio Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
4: To znaczy, że ocean uwalnia spore ilości ciepła, co podgrzeje nam trochę naszą planetę. Nie wszędzie tak samo oczywiście i to nie będzie tak równomiernie, natomiast no, może to wpłynąć akurat na to, że te fale upałów w Polsce będą dłuższe, coraz bardziej intensywne.
2: Ekspertka zaznacza, że nie oznacza to, że latem nie będzie w Polsce chłodniejszych dni. Częściej możemy jednak spodziewać się gwałtownych burz niż spokojnego deszczu. Na koniec sport. Nasi piłkarze trenowali wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie przed dzisiejszym towarzyskim meczem z Nigerią. Liczymy na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
5: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria o 20:45. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. To był jego pierwszy rok w policji. Pamiętał tamten wypadek. Przynajmniej tak zakończyło się śledztwo, jako nieszczęśliwy wypadek. Ksiądz potknął się i spadł ze schodów. Skręcił sobie kark. Śmierć na miejscu. Sprawę prowadził zmarły przed 5 laty inspektor Józef Szydło. Cuchnęła na kilometr, ale szybko przyklepał wersję sióstr Hieronimek. Śledztwo zamknięto. Życie toczyło się dalej. Pamiętam tę sprawę. Nie prowadziłem jej, ale słyszałem rozmowy starszych kolegów. Opowiadali o różnych nieprawidłowościach. Nieprawidłowościach. Brudny parsknął. Ten sierociniec to piekło, a hieronimki to zwykłe sutenerki. Mógłbym wskazać ze 20 zwyrodnialców, którzy używali sobie na wychowankach. Przynajmniej połowa z nich wciąż. Brudny wykonał dłonią ironiczny gest. Pełni posługę. Czy pan też? Nie. Brudny nie dał dokończyć pytania. Sam nie wiem dlaczego, ale po tym jak zabiłem tego księdza, a nie bójmy się użyć tego słowa, wcale tego nie żałowałem. I do dziś nie żałuję. Gwidona już nigdy nie wysłała mnie do pokoju z żadnym innym. Chyba nawet zaczęła się mnie bać. W każdym razie wspólnie z pilnującym interesu biskupem Albertem Kozinogą, zresztą też pedofilem, zatuszowali sprawę. Ale później Gwidona zaczęła się mścić. Tłukła mnie, dawała surowe kary. A gdy dostrzegła, że nie jest w stanie mnie złamać, zagoniła do roboty innych wychowanków. Czysta patologia. Nie mieli litości. Dlaczego więc nie próbował pan tego ujawnić? Odciąłem się. Dlatego zmieniłem nazwisko, wyprowadziłem się do Warszawy i zostałem policjantem. Chciałem ścigać bandytów. Choć chyba nie miałbym odwagi stanąć twarzą w twarz z tymi sukinsynami, których widywałem, gdy przychodzili gwałcić te dzieciaki. Niektóre miały po 7-8 lat. Nie wiem, czy po prostu nie zatłukłbym ich przy pierwszej okazji gołymi rękami. Woda z kranu nie przestawała kapać. Paprotka wciąż błagała o odrobinę wilgoci, a mucha uparcie bzyczała i uderzała w szybę. Brudny zgasił papierosa i dopił kawę. Teraz zna już pan moją historię, inspektorze. Rzekł Brudny i odchylił się na krześle. Dziękuję za szczerość. Bardzo ją doceniam. Tylko co my teraz z tym zrobimy? Albo zadam pytanie inaczej. Jak to może pomóc w odnalezieniu mojej kobiety? Czarnecki wychwycił gwałtowną reakcję Zawadzkiej. To było tylko spojrzenie, ale bardzo wymowne. Niby ledwo zauważalny tik w kąciku prawego oka, ale zdradzał więcej niż 1000 słów. Czy skrzywdził pan kogoś w tym sierocińcu? Czy ktoś mógłby żywić jakąś urazę? Myślałem nad tym, ale nikt nie przychodzi mi do głowy. Zresztą zwykle to oni znęcali się nade mną. A fakt, że pan nie był molestowany, może ktoś zajął pana miejsce i teraz pana o to obwinia. Nawet nie próbowałem sprawdzić tych wszystkich chłopaków, ale oczywiście było kilku, którym zalazłem za skórę. Zrobiłem co mogłem, ale niestety większość po opuszczeniu placówki pozmieniała imiona i nazwiska. Ślad prawie zawsze się urywa. O tym rozmawiał pan z siostrą Gwidoną? Tak, ale nie tylko. Pytałem też o moją historię. W skrócie, skąd się wziąłem? Na to nie udzieliła mi odpowiedzi, choć już wiem, że kłamała. Jakby była przygotowana. Jakby wiedziała, że przyjdę i będę rozpytywał. Pewnie oglądała wiadomości. Ale to coś innego. Zwykle potrafię rozpoznać, gdy ktoś kłamie. Podczas rozmowy z Gwidoną nie miałem tej pewności. Nie zastanawiała się, nie szukała odpowiedzi, nie kluczyła. Łgała jak profesjonalistka. Co pan chce przez to powiedzieć, komisarzu? Wyglądało na to, jakby ktoś ją przygotował. Jakby ktoś był u niej wcześniej i przećwiczył z nią wszystkie odpowiedzi. stara zawsze była przebiegła i wyrachowana, ale nie na tyle, aby tak łatwo mnie zwieść. Myślę, że ktoś jej pomógł. Profesjonalista? To jedyne wytłumaczenie. Sugeruje pan, że mogę mieć w zespole kreta? Albo mordercę? Nie wiem. W tym śledztwie nic już mnie nie zdziwi. Czarnecki pogładził się po podbródku i zamyślił. Do tej pory nie brał takiej możliwości pod uwagę. Dobierał ludzi bardzo skrupulatnie i ufał im bezgranicznie. Większość znał od lat. Pracował z nimi przy dziesiątkach spraw. Razem przeżywali wzloty i upadki. Ale w ciągu 30 lat pracy w tym zawodzie nauczył się jednego. Nigdy nie zamykać się w kokonie własnych idei, pomysłów i koncepcji. Nie wykluczać choćby najbardziej absurdalnych i niedorzecznych tropów. I przynajmniej wysłuchać, zastanowić się, rozważyć. Ta możliwość też wymagała rozważenia. Bezwzględnie. Nawet jeśli mu się to bardzo nie podobało. Załóżmy, że ma pan rację, komisarzu, i mam w zespole kreta. To by wyjaśniało podrzucane dowody. Ale komu mogłoby zależeć na tym, aby pana wrobić? Jak to ma się do doktora Trochana i gdzie tu motyw? Tego jeszcze nie wiem. Ale uważam, że warto się temu przyjrzeć. Sprawdzę to. Ma pan moje słowo. W związku z tym, co mi pan powiedział, nie uważa pan jednak, że mordercy należy szukać wśród byłych wychowanków sierocińca? A czy nie możemy połączyć obu tych spraw? To znaczy... Czarnecki poczuł się jak ignorant. Że jeden z moich ludzi mógł wychować się w tej placówce? A czy jest pan to w stanie wykluczyć, inspektorze? Cholera jasna. Czarnecki znał dobrze swoich ludzi, ale nigdy nie wchodził w bliskie relacje poza miejscem pracy. Był profesjonalistą i jak profesjonalista prowadził każde śledztwo. Nie przywiązywał się, nie chodził z podwładnymi na piwo, nie opowiadał o swoich problemach z żoną. Wybierał ich, biorąc pod uwagę dziesiątki rzeczy, ale nigdy nie sięgał do dzieciństwa. Polegał na wywiadzie sporządzonym przez ludzi, którzy kiedyś uznali, że dany obywatel może zostać policjantem, technikiem, profilerem czy prokuratorem. Każdy z nich musiał zostać prześwietlony, ale rzadko kiedy służby zgłębiały temat wnikliwie. Częstokroć jeśli dany kandydat nie był karany, nie miał rozbudowanej kartoteki, a jego rodzina nie należała do półświadka, to gdy zdał egzaminy, miał chęci i był na tyle głupi, aby z pełną premedytacją pchać się w to gówno, po prostu zostawał przyjęty do rodziny. Jego zespół liczył 7 osób. Kobiety mógł wyeliminować. Pozostało 5 mężczyzn. Z racji wieku wykluczył kolejnych 3. Protokolanta Janusza Kosińskiego, lat 27, starszego sierżanta Łukasza Warszawskiego, lat 31, oraz młodszego aspiranta Jakuba Wichę, lat 32. Najstarszy z nich był młodszy od Brudnego 6 lat. Wątpliwe więc, aby mógł mieć z nim jakiś kontakt w sierocińcu. Pozostało 2. 2, których znał najdłużej i którym ufał najbardziej. Podinspektor Grzegorz Zimny, lat 45, i prokurator Krzysztof Lis, lat 42. Pomyślał o dzisiejszej rozmowie z tym ostatnim. Przez głowę przeleciała mu wizja prokuratora zdzierającego skórę z twarzy Oliwii Malinowskiej. Wzdrygnął się. To było niedorzeczne. Wtedy w kieszeni marynarki odezwała się jego komórka. Dzwonił podinspektor Zimny. Czarnecki przeprosił i odebrał. Chyba coś mamy, Romek? Cześć, a konkretnie? Sprawdziłem adresy tych kradzionych wozów. Wyselekcjonowałem 3, które mogą nas zainteresować. 2 dostawczaki i 1 SUV. Mów dalej, Grzegorz. Pierwszy, Renault Kangoo, został skradziony przedwczoraj w Dąbiu. 2, Citroen Berlingo 4 dni temu w Łagowie, a Volvo XC90 w Czerwieńsku przed tygodniem. Biorąc pod uwagę, że tamten Passat został rąbnięty w Drzonowie, a ofiary pochodziły z Krosna Odrzańskiego, to myślę, że możemy wstępnie określić miejsce zamieszkania sprawcy. Analizowałeś to dokładnie? Promień nie większy niż 25 kilometrów, od północy ograniczony przez rzekę. I to właśnie wzdłuż Odry szukałbym jego nory. Konkretnie, jakie miejscowości, Grzegorz? Połupin, Suchy Młyn, Szczawno, Ciemnice, Laski, Nietków. Czarnecki chwycił długopis i w swoim notesie zapisał kolejne nazwy. Romek, tych miejscowości jest całkiem sporo i trzeba to jakoś zsynchronizować. Co zsynchronizować? Nie dzwonili do ciebie z zaginionych? Nie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zaginęło jeszcze 4 mężczyzn. W wieku od 56 do 68 lat. Profil każdego z nich jest bardzo podobny do naszych Zdzicha i Zenka. Wszyscy nie wylewali za kołnierz, 2 to bezrobotni, 1 emeryt, 3 z nich karanych. 1 za gwałt, 2 za 2 gwałty i kradzieże, 3 za molestowanie młodego chłopaka. I ja do jasnej cholery dowiaduję się o tym dopiero teraz? Przepraszam, Romek, myślałem, że wiesz. Mariolka miała do ciebie zadzwonić. Nie zadzwoniła. Dobra, policzę się z nią później. Gdzie oni mieszkali? 2 w Leśniowie Wielkim, 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim i 1 w Pomorsku. Posłałeś ludzi do tych miejscowości? Tak, rodziny i sąsiedzi zostali przesłuchani. Raporty powinieneś mieć już w skrzynce. Czarnecki pomyślał, że nie zaglądał do poczty od paru godzin. Miał poważniejsze rzeczy na głowie. Nie mógł się rozdwoić. A do tych wytypowanych wiosek? Jeszcze nie, tylko pod adresy tych kradzionych wozów. To dobrze, wstrzymaj się. Nie chcę przestraszyć mordercy. Dopóki nie przygotujemy porządnego planu, niech dalej myśli, że może z nami pogrywać. W porządku, w takim razie, jeśli nie masz nic przeciwko, pojadę do domu trochę się przespać, jestem wykończony. Ale bądź pod telefonem. Jasne. Dzięki, Grzegorz. Znakomita robota. Nie ma za co, Romek. I przepraszam za tych zaginionych. Naprawdę byłem przekonany, że... Wiem, nie przejmuj się, to nie twoja wina. Czuję się z tym kiepsko. Odpocznij, należy ci się. Na razie. Czarnecki rozłączył się, schował smartfona i spojrzał na zapisaną kartkę. Przez chwilę wpatrywał się w nazwy kolejnych miejscowości, po czym położył notes na stole i obrócił go w stronę Brudnego i Zawadzkiej. Czy te nazwy coś wam mówią? Oboje pochylili się nad kawałkiem papieru. Spojrzeli na siebie wymownie. Nietków, rzucili jednocześnie. To tam spędziliśmy dziś pół dnia, dodał Brudny. Bo stamtąd pan pochodzi, komisarzu, czyż nie? Tak, ale skąd pan? Rozmawiałem z matką Filipa Trochana, raczej macochą. Wyjawiła mi prawdę o swoim synu. To by się zgadzało z wersją Głuszka, włączyła się do rozmowy Zawadzka. Kim jest Głuszek? Spytał inspektor. Jacek Głuszek, były ministrant w parafii w Nietkowie. Jedna z ofiar księdza Wilczka, który sprzedał Filipa państwu Trochanom, a Igora wobec braku chętnych oddał do Hieronimek. Czyli wracamy do Nietkowa, Brudny potarł skronie. Jest jeszcze coś, rzucił Czarnecki. Mamy kolejnych 4 zaginionych. Wszyscy pokroju Kowalskiego i Borucha. Zniknęli w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 3 z nich było karanych za przestępstwa seksualne. Wszyscy pochodzą z bliższych bądź dalszych okolic Nietkowa. Czy nie jechaliśmy tam przez przylep? Spytała Zawadzka. W istocie. Brudny podniósł się z krzesła i chwycił płaszcz. Tam ostatni raz Oka logowała się do sieci. Minęliśmy się. Ona jest teraz w Nietkowie. Co pan zamierza, komisarzu? Czarnecki wyraźnie zaniepokoił się gwałtowną reakcją Brudnego. Pojadę tam i ją znajdę. A jak pod lufę nawinie mi się ten popierdoleniec, to odstrzelę mu łeb.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Ksiądz Adam Klich właśnie kończył oglądać taneczny reality show, gdy poczuł wilczy głód. Rzadko jadał o tej porze, ale zwykle poukładany grafik zakłóciła tym razem wizyta dwójki policjantów. Tak go poruszyła, że stracił apetyt i nie zjadł obiadu ani żadnego innego posiłku. Nie był w stanie myśleć o jedzeniu, bo jego głowę zaprzątało zupełnie co innego. Coś, co wprowadziło w jego spokojną i harmonijną egzystencję dokuczliwy ferment. Nie mógł opędzić się od wrażenia, że już gdzieś widział inspektora Brudnego. I wcale nie było to związane z zalewem informacji w mediach, w kółko wałkujących temat morderstw i podejrzanego o ich popełnienie Filipa Trochana, który wyglądał jak komisarz. Z każdą kolejną minutą Klich czuł to coraz mocniej. W końcu podejrzenie zaczęło graniczyć z pewnością. On już widział te oczy, tę mroczną, hebanową, złowrogą głębię. W budynku przy kościelnej plebanii było chłodniej niż zwykle. Klich nie lubił włączać ogrzewania na cały regulator. Nie z powodu oszczędności, po prostu lepiej czuł się w temperaturze oscylującej w okolicach 17-18 stopni. Aby o tej porze roku taka się utrzymała, w ogóle nie trzeba było uruchamiać pieca. Dziś Klich zaczął jednak odczuwać nieprzyjemny chłód. Inny, niespotykany. Jakby jego odczuwanie nie było związane jedynie z temperaturą otoczenia. Najchętniej nie ruszałby się z kanapy, ale głód nie odpuszczał. Do tego dłuższego czasu kubek z ciepłą herbatą stał już pusty. Klich wziął się więc w garść, ściągnął z nóg ciepły koc i poszedł do kuchni. Otworzył lodówkę, zlustrował jej zawartość i pomyślał, że jutro trzeba będzie zajść do Żurkowskiej na zakupy. Na szczęście zostało jeszcze kilka plastrów żółtego sera i kawałek szynki drobiowej, które ksiądz położył na pajdę chleba i obficie polał keczupem. Od razu ugryzł kęs. Niestety tak nieporadnie, że keczup upaćkał mu biały podkoszulek. Odłożył kanapkę na deskę do krojenia, wziął ścierkę i przetarł plamę. Wezwał imię Boga nadaremno, za co od razu skarcił się w myślach. W końcu uznał, że dziś już nic z tym nie zrobi i machnął ręką. Z powrotem wziął kanapkę, a drugą ręką włączył gaz i nastawił czajnik. Wyjął torebkę z Earl Greyem i spojrzał na znajdujący się w rogu termometr. Wskazywał 15,5 stopnia. Z kanapką w dłoni poszedł do przedsionka, w którym znajdował się elektroniczny czujnik ciepła. Ustawił temperaturę na 18 stopni i wrócił do salonu. Program w telewizji jeszcze się nie skończył. Ostatni taniec tego odcinka miał należeć do jednej z lichych celebrytek, która słynęła ze swojej niewiarygodnej głupoty. Klich rozsiadł się wygodnie i szczelnie przykrył kocem. Wtedy usłyszał pukanie. Nie należał do tych hipokrytów, którzy na kazaniu mówią jedno, a po mszy robią drugie. Zwykle pomagał parafianom o każdej porze dnia i nocy, jeśli zachodziła taka potrzeba. Tym razem najchętniej udałby jednak, że nikogo nie ma w domu. Znów skarcił się za grzeszne myśli. To mógł być każdy. Człowiek potrzebujący pomocy, umierający albo matka, która właśnie podrzuciła niemowlę. Zrzucił z siebie koc i podszedł do drzwi. Nie miał wizjera. Kto tam? Zapytał. Proszę otworzyć, ojcze. Klich znał ten głos. Może zdawał się trochę bardziej zachrypnięty niż w oryginale, ale od kilku dni pogoda nie rozpieszczała i człowiek mógł się przeziębić. On też miał wrażenie, że zaczyna brać go jakieś choróbsko. Chwileczkę, nie spodziewałem się gości o tej porze. Po minucie Klich był gotowy. Otworzył drzwi. Gdy tylko to zrobił, szerokie ostrze wbiło się z impetem u podstawy szyi i zatrzymało dopiero, gdy zaryło w obojczyk. Ponury cień wyciągnął tasak i zamachnął się po raz drugi, tym razem celniej. Ostrze weszło głębiej i bardziej płasko. przecięło tętnice, mięśnie gnykowe, przełyk i naruszyło kręgi C4 i C5. Wtedy Klich po raz ostatni ujrzał znajomą twarz. Była zbryzgana jego własną krwią, nawet oczy, ciemne, hebanowe, w których próżno było szukać jakichkolwiek emocji. Uderzeń numer 3 i 4 już nie zarejestrował, a jego głowa zaraz wylądowała w worku po ziemniakach.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi Wojsk Obrony Terytorialnej Czesław R. W niedzielę wieczorem na prywatnej posesji w Podzamczu w powiecie łęczyńskim oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Lubelska prokuratura postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W czasie ataku podejrzany był pijany, utrudniał też świadkom udzielenie pomocy. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Mężczyzna miał się awanturować, synowi groził, a jego kolegę wprost naraził na śmierć. Jak mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prawdopodobnie poszło o sprawy prywatne.
4: Były jego problemy osobiste, rodzinne.
3: Jak dodaje prokurator, lekarze cały czas walczą o życie poszkodowanego.
4: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała. Mowa jest o 70% powierzchni ciała.
3: Podejrzany żołnierz został już wydalony ze służby. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Były żołnierz trafił też do aresztu. Kolejna transza z Krajowego Planu Odbudowy już w Polsce, chodzi o 31 miliardów złotych, to pierwsza część pieniędzy z tegorocznej puli KPO, mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Właśnie kolejne 31 miliardów z KPO spływa dosłownie w tym momencie do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku.
2: W sumie w tym roku Polska dostanie w ramach KPO 100 miliardów złotych. Michał Drewnicki jest kandydatem PiSu na nowego prezydenta Krakowa. Poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek i zaapelował do innych środowisk patriotycznych o poparcie tej kandydatury. Drewnicki to wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miasta. Koalicja Obywatelska swojego kandydata jeszcze szuka. Przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa są konieczne po tym, jak w referendum 24 maja z urzędu został odwołany Aleksander Miszalski. Data wyborów nie jest jeszcze znana, ale zgodnie z kodeksem wyborczym powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Rząd wypowiada wojnę fikcyjnej weryfikacji wieku w internecie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie dzieci przed treściami dla dorosłych. Po jej wprowadzeniu platformy będą musiały skutecznie sprawdzać wiek użytkowników. W innym razie dostaną wysoką karę, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych. Więc wszyscy, którzy te przepisy będą chcieli omijać, będą musieli mieć świadomość, że zapłacą karę.
2: Jednym z rozwiązań, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie wieku, będzie tak zwany europejski portfel tożsamości, który do końca roku ma się pojawić w aplikacji Obywatel. Cyberprzestępcy włamali się do systemu obsługującego karty mieszkańca w Słupsku i Ustce. Władze obu miast uspokajają, że nie wykradziono najbardziej wrażliwych danych, a system został wyłączony. Jakie dane wykradziono i ilu osób dotyczy problem? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Cyberprzestępcy wykradli dane około 40 tysięcy osób. To ich imiona, nazwiska i adresy e-mail. Na szczęście w bazie nie było danych najbardziej wrażliwych, takich jak PESEL-e, ale władze Słupska i Ustki apelują do posiadaczy karty mieszkańca o czujność, bo hakerzy mogą posłużyć się ich mailami do ataków phishingowych, czyli wysłania maili z linkami dającymi im dostęp na przykład do kont bankowych.

0: historia udowadnia, że alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla osób młodych.
1: O losie jej koleżanek, zwłaszcza praktykantki ze sklepu, zdecyduje teraz sąd rodzinny. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Takie alkomeleksy jeżdżą po ruchliwych ulicach w samym centrum, a podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
2: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
1: Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski przyznaje, że problem z rosnącą liczbą meleksów w Śródmieściu narasta, dlatego Straż Miejska i Policja będą karać za każde złamanie przepisów.
3: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
1: Rozwiązaniem, które ma ukrócić alkoholowe podróże meleksami, jest wprowadzenie w Śródmieściu Gdańska parku kulturowego, co ma się stać w przyszłym roku. Coraz więcej połączeń lotniczych do wyboru. Linie dobrze przygotowały się do początku sezonu. Nasz narodowy przewoźnik odbiera kolejne samoloty. Więcej na ten temat reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Kolejne świeże Boeingi 737 prosto z amerykańskiej fabryki regularnie docierają do Polski i od razu wchodzą do obsługi nowych połączeń. Z Warszawy właśnie zaczęły latać do Porto w Portugalii, na Kretę i Majorkę, a także do Astany, największego miasta w Kazachstanie. Już od pewnego czasu swoje bezpośrednie trasy największy polski przewoźnik uruchomił też z Gdańska i Krakowa. Wszędzie tam konkurować musi z tanimi liniami, które konsekwentnie rozwijają swoje siatki połączeń. To dobrze wpływa na ceny biletów, które nie poszły w górę tak bardzo, jak mogłoby to wynikać z drożejącego po rozpoczęciu konfliktu w Zatoce Perskiej paliwa.
1: Dużo więcej lotów niż dotąd ruszy latem z najmniej obleganych lotnisk. Z Radomia na przykład na wakacje będzie można polecieć bezpośrednio do 7 miejsc, między innymi w Grecji, we Włoszech, w Albanii i w Turcji. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
6: Dzień dobry, z nami jest Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica. Dzień dobry, pani poseł.
7: Dzień dobry państwu.
6: I pierwsze pytanie, to o czym słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radia Z. Smartfony znikają z podstawówek od 1 września, taka jest intencja rządu. Nie będzie można ich używać podczas lekcji, podczas przerw. Czy Sejm to przyjmie, a prezydent podpisze?
7: Ja myślę, że Sejm na pewno to przyjmie i prezydent zachowałby się trochę dziwnie, myślę, gdyby tego nie podpisał. To jest jednak, wynika to z badań, oczekiwana społecznie zmiana. Oczywiście szkoły będą miały możliwość też decydowania, w jaki sposób te telefony będą zabezpieczane na czas pobytu dzieci w szkołach, bo to są albo w klasach, albo przy wejściu, różnie. Niektóre szkoły już w tej chwili mają te rozwiązania wdrożone jeszcze przed wejściem ustawy, więc nie ma też co im narzucać jakby zmiany tego sposobu procedowania z telefonami dzieci. To dotyczy podstawówek, podkreślam, dlatego, że też w liceach mamy, czy w szkołach branżowych, do czynienia z osobami już dorosłymi, będącymi jeszcze uczniami. Także tutaj trudno ich pozbawiać tego dostępu do ich własności. Dla mnie najważniejsze jest też to, żeby to nie było końcem tematu. To znaczy samo uniemożliwienie dzieciom korzystania z telefonów podczas lekcji nie załatwia całego tematu związanego z tym, jakie problemy powodują w social media też, bo to też są na to badania w mózgach dzieci, bo to zmienia po prostu sposób funkcjonowania też i odbierania treści przez ludzki mózg. Tutaj jest konieczna też edukacja. Edukacja związana na przykład, taka jak jest w Finlandii, związana z odróżnianiem, umiejętnością odróżniania na przykład fake newsów. I z tym, żeby z taką higieną cyfrową, żeby wiedzieć, tak, kiedy przestać.
6: Były też plany na przykład, żeby ograniczyć wiekowo, jeśli chodzi o dostęp do mediów
7: społecznościowych. To jest trochę odrębna sprawa, ale innymi słowy, to znaczy, to nie jest też tak, że szkoła wszystko załatwi, a bez rodziców, bez
6: oczywiście
7: ich aktywnego udziału, to może być tak, że 5 godzin w szkole dziecko będzie bez telefonu, a potem 8 będzie w domu siedziało.
6: Jasne.
7: W telefonie,
6: tak,
7: jeżeli
6: będzie
7: rodzic
6: w drugą
7: na to
6: stronę
7: pozwoli. No właśnie.
6: Pytanie numer 2. Czy premier Tusk powinien zgodzić się na odebranie orderu Orda Białego prezydentowi Zełenskiemu? No to decyzja należy do pana prezydenta. Kapituła zbierze się w przyszłym tygodniu. Potrzebna jest na pewno kontrasygnata premiera.
7: Tak.

0: jest potrzebna, moim zdaniem nie powinien, bo to jest już taka bardzo mocna reperkusja. To oczywiście, co się stało, co decyzja pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów chyba, tak, imienia UPA.
1: Bohaterów UPA,
0: jest decyzją skandaliczną, ale niestety jestem sobie w stanie wyobrazić też różne inne rzeczy, które by się mogły potencjalnie wydarzyć. Pytanie, czy musimy z takiego już naprawdę dużego arsenału korzystać w tym momencie. Są też środki niższe, to już wykorzystane, czyli wezwanie ambasadora na dywanik, nota protestacyjna. Tak, znaczy ktoś musi być mądrzejszy w tej relacji. Nie ma sensu eskalować, naprawdę. Natomiast inna sprawa, nie możemy zostawić polityki historycznej odłogiem i muszą być reakcje tylko na innym poziomie, na poziomie dyplomatycznym, na poziomie MSZ-u, na poziomie też IPN-u. Nie możemy pozwolić na to, żeby ukształtowała się w Ukrainie taki pogląd, że właściwie to UPA to jest to samo co AK. No nie, nie jest.
1: I nie możemy. Nie, ma tutaj symetrii. Absolutnie nie. I pytanie numer 3. Mamy rok od wyborów prezydenckich. Jak pani ocenia ten niespełna rok prezydentury Karola Nawrockiego w skali od 1 do 6?
0: Znaczy, dużo obiecywał, niedużo zrobił, dlatego że w naszym systemie politycznym prezydent nie jest w stanie dużo zrobić samodzielnie, jeżeli nie współpracuje z rządem.
1: A Konfederacji mówią, że dotrzymuje niemal każdego zobowiązania.
0: Nie, no świetnie, no to w takim razie jest prezydentem Konfederacji i szkoda, że tylko, że był wyłoniony przez partię pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość.
1: I tutaj stawiam pauzę. Anna Maria Żukowska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pani poseł też, sądzę, zachęca i zaprasza.
2: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Jeszcze dopytam o tę sprawę. Mianowicie były dwa sondaże wczoraj, które się okazały i więcej niż co czwarty ankietowany wskazał Karola Nawrockiego jako najlepszego prezydenta po 1989 roku. To był sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Na pierwszym miejscu był Aleksander Kwaśniewski.
0: No właśnie, cieszę się, że pani o tym wspomina.
1: Tak, 40, bodajże prawie 41% ankietowanych wskazało, że to był najlepszy po 1989 roku prezydent Polski. Na drugim miejscu był prezydent Lech Kaczyński. Tam było bodajże chyba 24 z małym haczykiem, tak, jeśli mnie pamięć nie myli. No i na trzecim miejscu był Karol Nawrocki. No w sumie wyprzedził i Komorowskiego Bronisława i wyprzedził Andrzeja Dudę. No, i
0: no
1: to
0: mało powiedzieć, że wyprzedził Andrzeja Dudę. Andrzej Duda ma w tym sondażu praktycznie tyle, co Jaruzelski. Ja bym się nad tym raczej zastanowiła.
1: Tak, jest na przedostatnim miejscu, tak, na razie. Ale żeby tak już po kronikarsku. 211 ustaw podpisanych. Okay. 33 weta, czyli to nie jest tak, że prezydent wetuje wszystko,
0: nie,
1: jak leci.
0: Nie, jest, nie. Ja
1: 20 projektów przygotowanych przez kancelarię prezydenta powędrowało, skierowano do Sejmu, z czego 19 trafiło do zamrażarki sejmowej tak zwanej, czyli tutaj jest zasługa,
0: to
1: nazwijmy to. No tak, no prezydenta, nie prezydenta, tylko marszałka Czerzastego, który być może chciał być prezydentem.
0: No, zobaczymy, ale przyszłość przed nami.
1: No tak, oczywiście, chociaż myślę, że pan marszałek jest zadowolony z tego miejsca, gdzie teraz jest. Ale na przykład prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
0: Bardzo świetnie, bardzo się cieszę, jestem zadowolona. To jest nasza ustawa, ustawa ministra Czerniaka, wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa o znakowaniu psów i kotów. Łatwiej będzie identyfikować zwierzęta, które zaginą, zostaną skradzione, uciekną.
1: A samorządy już tego nie robimy?
0: Nie, no bo to jest tak, że to można prywatnie zaczipować i oczywiście to kosztuje.
1: No tutaj też będzie kosztowało.
0: No okej, okay, ale
1: jak ktoś tego nie zrobi, to będzie płacił karę.
0: No i o to chodzi. Dlatego, że musi być taki obowiązek, żeby nikt się potem nie wypierał, że przywiązał psa łańcuchem do drzewa i zostawił w lesie.
1: A jeśli wracam do tego orderu Orła Białego, bo wokół tego rozpętała się ogromna awantura, to konfederaci pierwsi zaproponowali, żeby odebrać prezydentowi Zełenskiemu właśnie to zaszczytne, najstarsze zresztą odznaczenie polskie. I wiceminister Bosak mówi tak. Premier powinien podpisać się pod ewentualnym wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pani mówi, że nie jest to konieczne, wręcz niewskazane, żeby nie dolewać oliwy do ognia, ale co mówi dalej Krzysztof Bosak? Że Polska powinna przejść też do bardziej konkretnych gestów, żeby wywrzeć jednak presję na Ukrainę. Na przykład takim instrumentem mogą być zablokowanie pomocy dla Ukrainy, która płynie przez lotnisko w Rzeszowie.
0: Nie, to jest naprawdę najgłupsze, co można zrobić. Trzeba odróżnić jednak realpolitik od polityki symbolicznej, która też jest ważna. Ale to
1: panią nie oburzyło?
0: Nie, no co? To propozycja Bosaka? No oburzyła mnie, bo to jest po prostu kontrproduktywne.
1: Nie, to, że Wołodymyr Zełenski nadał takie...
0: Oczywiście, że nie oburzyło, no. Jak najbardziej. Znaczy wszyscy, którzy śledzą moje wpisy pewnie na Twitterze, wiedzą, że mnie oburzyło i to mocno. I uważam, że nie można tego pozostawić bez reakcji, ale nie tego rodzaju reakcji na poziomie... Już uważam, że to jest mocny kaliber, który zawsze trzeba mieć w zanadrzu. Trzeba nim móc postraszyć też. Ale nie wiem, czy jest konieczny w tym przypadku. Bardziej konieczne jest powiedzenie sobie jasne, jako całej klasy politycznej polskiej, że w przypadku rozpoczęcia wniosku, a no już właściwie się zaczął ten proces, ale akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, my musimy położyć na stole nasz warunek prawdy historycznej, co nie jest wcale takim niezwykłym zjawiskiem.
1: Czyli co powinniśmy akcentować? Albo po prostu postawić to jako warunek?
0: Postawić jako warunek uznanie winy i przeproszenie za zbrodnię wołyńską, bo do tej pory Ukraina, owszem, władze Ukrainy, prezydenci, no, czy inni oficjele przepraszali ofiary i rodziny ofiar, mówili, że im przykro, oczywiście, no bo trudno nie dostrzec, jednak no, nie można udawać, że tych ofiar nie było, to jednak jest 100 tysięcy ludzi, są groby, więc nie można udawać, że tych ofiar nie ma. Tylko Ukraina nigdy nie powiedziała, kto spowodował, że te ofiary były, kto je zabił. Tak na przykład było w przypadku naszej akcesji do NATO, kiedy musieliśmy rehabilitować pułkownika Kuklińskiego. I my, jako Polska, powinniśmy ten element prawdy historycznej postawić.
1: Tak?
0: Postawić
1: jako Ukraina powinna przeprosić, tak po pierwsze, a po drugie?
0: Tak, oficjalnie powinna przeprosić jako kraj, bo tego do tej pory nie zrobiła. To nie jest prawda. Niektórzy twierdzą, że to zrobiła. Nie, mówienie o tym, że się współczuje ofiarom, to nie jest dokładnie to samo, co wzięcie na siebie odpowiedzialności i przyznanie tej odpowiedzialności. Tak jak my zrobiliśmy w przypadku na przykład pogromu w Jedwabnem, prezydent Kwaśniewski przeprosił, bo to niezależnie od tego, bo tak samo Polska wtedy nie istniała jako kraj, była okupowana. Ukraina też nie istniała jako kraj, ale jednak tych zbrodni dokonały konkretne osoby o konkretnej narodowości.
1: No i w grę wchodzi naprawdę bardzo dużo ludzi można domniemywać, czy też są konkretne źródła historyczne, z których wynika, że były to bardzo brutalne działania wobec polskiej ludności.
0: Myślę, że coś, czego
1: ludności.
0: Ukraina nie rozumie, to nie jest to, że nam chodzi o liczby. Bo oni mówią, a tutaj 100 tysięcy, a nas tam 20 tysięcy.
1: Nie, symetrii nie ma tutaj żadnej.
0: Po pierwsze, nie ma symetrii w liczbach, ale nam nie chodzi nawet o liczby, myślę. Myślę, że mówię to w imieniu wszystkich Polaków. Bardziej to, co nas bulwersuje, jest sposób mordowania. To jak się zginie, niestety, no, jakby to powiedzieć, też ma znaczenie, a to było bardzo brutalne. To było okrutne. To było celowe. Celowe też torturowanie i też kobiet i dzieci przed, no, doprowadzeniem finalnie do śmierci. To jest najgorsze.
1: Bartosz Cichocki był ambasador Polski w Ukrainie. Zwrócił ukraińskie oznaczenie za zasługi. Stwierdził, że prezydent Ukrainy dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją. Ocenia to bardzo krytycznie. A pamiętam, że Bartosz Cichocki to był jeden z tych nielicznych ambasadorów, którzy nie ewakuowali się z Kijowa po wybuchu wojny.
0: Ja uważam, że to był bardzo dobry ambasador, mimo że tak powiem, pisowski, znaczy zarządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest jego suwerenna decyzja, to on osobiście otrzymał to odznaczenie czy nagrodę i to jest jego decyzja. Uważam, że miał prawo to zrobić, że to jest też jakiś sygnał, który może zostanie odebrany jakoś przez stronę ukraińską, do której dotrze, co zrobił prezydent Zełenski, z czym to się wiąże, jakie są konsekwencje, ale nie wiem, bo czytam dużo rzeczy, które piszą Ukraińcy i to nie jestem na ten moment optymistyczna.
1: A może nasza władza powinna kłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się wycofał z tej decyzji, choć też mi się wydaje, to mało prawdopodobne.
0: Powiem tak, toczą się w tej sprawie działania, ale one oczywiście nie powinny się toczyć przez media, więc o nich nie opowiem.
1: Ale przez MSZ? Nie może pani powiedzieć, rozumiem. A czy pani zdaniem prezydent Zełenski świadomie, celowo położył na szali relacje z Polską?
0: Tak. Uważam, że on zakłada, że po pierwsze zrobił to na użytek wewnętrzny, tam jest kwestia korupcji, afery korupcyjnej w ukraińskim rządzie, jest kwestia też mobilizacji ukraińskiego żołnierza, którego brakuje poborowych, więc jeżeli się ewentualnie zniechęci Ukraińców do pobytu w Polsce, to może wrócą na Ukrainę, może wtedy uda się ich zwerbować do wojska, ale myślę, że zrobił to celowo też dlatego, że w jego pewnie kalkulacji wojna się niedługo skończy, zresztą by tak było, i właśnie zaczną się te negocjacje do przystąpienia do Unii Europejskiej. I on się już pozycjonuje. I nie ma co ukrywać. Polska i Ukraina, jeżeli by tutaj miało dojść do akcesji, będą ze sobą rywalizowały o kwestii choćby rynku rolnego. I to jest trochę takie, no, pokazanie Polski, że nie potrzebujemy was, my się z Niemcami dogadamy, a Niemcy bo to też wybrzmiewa w tych pisach. A Niemcy wam każą zrobić, a co będą chciały, a wy i tak zrobicie, bo się zawsze Niemców słuchacie. No, jest to trochę naprawdę niepokojące i dlatego my musimy jasno pokazać, że tak nie będzie.
1: Przemysław Czarnek, jak wiadomo, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, tak przynajmniej pozycjonowany, no wzywa też Donalda Tuska i marszałka Sejmu, dlatego pytam Włodzimierza Czerzastego, żeby wznowić pracę nad projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości zakazującej propagowania banderyzmu. Ten projekt ustawy chyba leży w Sejmie już 245 dni. Czy taki zakaz powinien zostać wprowadzony? Czy powinno się wrócić do prac nad takim
0: Mówiąc szczerze, nie wiem, czy on jest na etapie komisji, nie wiem, w którym jest w tej chwili momencie. Prac sejmowych, że no, tylko zakazanie banderyzmu nie jest tym samym, co
1: propagowanie banderyzmu.
0: Wiele spraw, które i tak będzie pewnie próbował robić ukraiński rząd, będzie się wymykało tej definicji, a zresztą to nie będzie dotyczyło ukraińskiego rządu, bo przecież to będzie prawo, które będzie tylko stosowane, aplikowane w Polsce. Więc rozumiem, że w Polsce można by ukarać jakiegoś Ukraińca, który machałby flagą UPA, natomiast nie zmieni to polityki Ukrainy w stosunku do Polski.
1: No jest jeszcze jedno, o czym wspomina Przemysław Czarnek, że prezydent, w ogóle Ukraina powinna natychmiast zgodzić się na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko Polaków, którzy nadal spoczywają w polach na Ukrainie.
0: Dobrze,
1: jak to określił.
0: Informuję, że w tej chwili toczy się 60 ekshumacji, w 60 miejscach.
1: Ale tych miejsc jest dużo więcej.
0: Ale czy pani uważa, że my mamy też tyle osób, które są w stanie być przy tych ekshumacjach naraz, w setkach, tysiącach miejsc?
1: Ale przyzna pani, że ten proces jest naprawdę bardzo bolesny.
0: Jest bolesny, ale on się zaczął. Za Prawa i Sprawiedliwości się nawet nie zaczął. Zaczął się za naszych rządów i tak jak mówię, w tej chwili toczy się 60 ekshumacji w różnych miejscach na Ukrainie. Będzie ich więcej, będzie to sukcesywnie kontynuowane i bardzo dobrze, bo to jest ostatni moment tak naprawdę, kiedy jeszcze są świadkowie tamtych wydarzeń, którzy żyją i są w stanie wskazać te miejsca. A obawiam się, że Ukraina przewlekała ten proces właśnie po to, żeby no nie było już nikogo, kto by pamiętał, bo przecież wiemy, że te wszystkie wioski już zarosły trawą, już tam nawet nie wiadomo, że tam w ogóle stały domy.
1: Pani zdaniem prezydent nie podpisze tej, nie da tej kontrasygnaty, nie podpisze tego...
0: Premier. Myślę, że nie, bo to prezydent. Myślę, że nie, ale w ogóle poczekajmy jeszcze na decyzję kapituły tak naprawdę.
1: No to kapituła zbiera się z tego, co pamiętam, 8 czerwca,
0: zobaczymy.
1: No ale jak czytałam wypowiedzi szefa tejże kapituły, profesora Kleibera, osoby jednak bardzo tak dość powściągliwej, powiedziałabym, wstrzemięźliwej, no to pan profesor jest również za tym, żeby ten order Orła Białego odebrać panu prezydentowi. Andrzej Duda wreszcie się zabrał głos w tej sprawie. Onet bardzo, że tak powiem, zabiegał o to, że jakiś komentarz prezydenta Andrzeja Dudy, bo to Andrzej Duda tak przyznał to znaczenie w 2023 roku. No i pan były prezydent mówi, że Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego w innym czasie. Warunki były inne, teraz one się zmieniły. Zachowanie Zełenskiego także i to wyraźnie. No oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły, z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności, fakty. No tak strasznie na okrągło można powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć. A te są różne, no nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane. No dla pana prezydenta Dudy to bardzo mocno też niezręczna sytuacja.
0: Myślę, że tak naprawdę pan prezydent Andrzej Duda chciał przyznać jakieś odznaczenie, uhonorować cały naród ukraiński, a nie imiennie akurat prezydenta Zełenskiego. I że to miał być taki wymiar symboliczny. No może trzeba przemyśleć tę politykę dotyczącą wręczania orderów Orła Białego osobom niebędącym obywatelami polskimi.
1: Czy pani Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, żona pana ministra Kierwińskiego, szefa MSWiA, która pracuje jako dyrektorka do spraw strategii rozwoju w kolejach mazowieckich i zarabia więcej niż prezydent Warszawy, no nikomu niczego nie wspominając, takie są fakty, czy powinna zrezygnować? Czy to jest też przejaw jakiegoś, nie wiem, kolesiostwa, nepotyzmu?
0: Nie wiem, bo jeżeli ktoś ma swoją karierę zawodową ukierunkowaną w jakąś stronę i się na czymś zna, to nie jest tak, że rodziny polityków, no to nie wiem, mają być bezrobotne, no gdzieś muszą pracować. I nie umiem się wypowiedzieć w tej sprawie, po prostu nie znam dokładnie sytuacji.
1: No sama pani Gierzyńska-Kierwińska zapewniła, że w tych Kolejach Mazowieckich jest zatrudniona od 5,5 roku.
0: A no i... to faktycznie sensacja.
1: Tak. I że spółka pod jej
0: skrzydłami... Przepraszamy, za Prawa i Sprawiedliwości jeszcze, tak? Zarządów.
1: Aha. Ale Koleje Mazowieckie w 100%
0: należy do samorządu. Tak, wiem, pod PSL podlegają, tak.
1: No właśnie, województwa mazowieckiego, a którym rządzi od wielu, wielu lat.
0: Marszałek Struzik, 20 lat.
1: Dokładnie, no tak pewnie... Wiecznie rządzący tutaj, więc dlatego pytałam to, czy to jednak nie jest jakiś przejaw kolesiostwa, no ale no pani dyrektor też mówi, że zna się na pozyskiwaniu funduszy unijnych, no i że pozyskała w kilka miliardów złotych właśnie na dofinansowanie nowego taboru. Pan minister też się tłumaczył z tego, że to tak właśnie, że od prawie 6 lat jego żona tam pracuje, no... Różnie to jest oceniane. Dobrze, wracam jeszcze do spraw kilometrówek, które wzbudziły bardzo, ale to bardzo ogromne emocje. Czyim autem pani jeździła w takim razie w 2025 roku?
0: Swoim, tylko że problem z...
1: Ale nie było w oświadczeniu nic, zero informacji.
0: Trochę mnie pani rozczarowała, pani redaktor. Dlatego, że oczekiwałabym od dziennikarzy jednak rzetelności, a nie powtarzania plotek. Jakby pani wyszła na stronę Sejmu, co zapewne może pani zrobić, tylko skończę po tym programie, wiedziałaby pani,
1: że...
0: No i weszła pani. I z którego roku są oświadczenia majątkowe na stronie?
1: No na koniec 2025.
0: A z którego, roku jest sprawozdanie biura?
1: Oczywiście, no.
0: Czyli porównują państwo, jako dziennikarze, którzy powielają tę tezę, dwa różne... roki.
1: Oświadczenia składa się na koniec kwietnia 2000, każdego
0: roku. I tego
1: roku.
0: Oświadczenia i za zeszły rok, który mam wpisany swój samochód, jeszcze nie ma na stronie Sejmu. Niebawem, mam nadzieję, będzie, bo rozmawiałam z marszałkiem Czerzastym, dlaczego to tyle trwa. I zobaczą sobie państwo wpisany mój samochód.
1: No tak, bo mamy jednak, właśnie, bo powinny już te oświadczenia być, a jest
0: tak, bo zostały, tak, na koniec kwietnia trzeba złożyć oświadczenie, zostało ono złożone, jest tam wpisany mój samochód, także niebawem będzie publikacja.
1: A tutaj niektórzy słuchacze pytają, że skoro nie ma pani jazdy prawa jazdy, dlaczego pani prowadzi auto? Jak pani prowadzi auto,
0: muszę
1: mieć pani...
0: Ile jest absurdów jazdy w tej sprawie? Nie wiem,
1: trzeba wyjaśnić to do spodu generalnie.
0: Ale błagam, no naprawdę.
1: A dobrze, to jest jeszcze jedno pytanie. Pani poseł, czy może pani spojrzeć prosto do kamery w oczy swoim wyborcom i powiedzieć, że pani sprawozdanie z kilometrówek zawierają 100% prawdy?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No to jest sprawozdanie, znaczy nie sprawozdanie, to jest po prostu oświadczenie. I chciałam powiedzieć, że właśnie dzisiaj, tak się składa przypadkowo, odbyła się kontrola mojego biura poselskiego z Kancelarii Sejmu.
1: Ale którego? Bo pani ma
0: biura,
1: 7, tak?
0: Nie, to jest tak, tylko że to jest, znaczy traktuje się jako całość. W ten sposób.
1: Biuro
0: kontroluje, już sprawdzam tutaj, bo dyrektor mojego biura mi napisał właśnie, że wzorowo prowadzone biuro, zero uwag, a w kwestiach finansowych byli bardzo zadowoleni, że jest porządek, nawet będą podawać przykład, jak należy prowadzić zestawienia finansowe.
1: Tak, czyli jest pani wzorowa, kontrola. Jeśli chodzi o rozliczanie się z pieniędzy tych państwowych, sejmowych, no, poselskich, nazwijmy to, ale to są wszystko nasze pieniądze, ale tak naprawdę pan marszałek Czerzasty wprowadził pewne korekty, jeśli chodzi o to, jak...
0: Tak, i one będą uwidocznione dopiero w przyszłym roku, bo to weszło od stycznia, gdyż marszałkiem został w grudniu.
1: Tak. I ono się będzie odbywać w ujęciu rocznym na podstawie liczby przejechanych kilometrów w poszczególnych miesiącach, tak?
0: Tak, to jest taki formularz, którego wcześniej nie było, gdzie trzeba wpisywać daty, miejsca przejazdu, miejscowości i ilość przejechanych kilometrów.
1: A dlaczego nie można po prostu przedstawić rachunku? Jak to byłoby najprostsze? Nie byłoby w ogóle żadnych wątpliwości.
0: Powiem pani szczerze, ja to postulowałam w rozmowie z panem ministrem Woźniakiem, który odpowiada za ten sektor w Kancelarii Sejmu. On powiedział, że to jest jakiś problem ewentualnie z kwestiami samochodów elektrycznych, ale to był mój własny postulat, żeby po prostu dawać faktury, czy tam paragony, nie faktury, bo to i tak jest, nie jesteśmy VAT-owcami, paragony za paliwo i że to by było najprostsze.
1: No właśnie, no to nie rozumiem. Nie rozumiem. A kiedy w Sejmie ruszą prace nad projektami, które będą łagodzić prawo antyaborcyjne? Bo ja tutaj czytam Rzeczpospolitą, że jeszcze przed wakacjami mają ruszyć prace nad projektami liberalizującymi prawo do przerwania ciąży i że to jest taki statement, oświadczenie pani przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej. Tam są 4
0: pani
1: z tego, tak. Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej, rzeczniczka zresztą klubu. Tam są 4, z tego co pamiętam, projekty ustaw. No i co, toczą się jakieś negocjacje w tej sprawie?
0: Na razie czekamy na decyzję prezydenta w sprawie związków partnerskich i myślę, że wtedy ruszą prace nad kolejnym projektem, który dotyczy praw człowieka, czyli, czyli właśnie kwestii związanych z prawami reprodukcyjnymi, czyli z prawem do przerywania ciąży.
1: Czyli rozumiem, że raczej przed wakacjami to się nie rozpocznie?
0: Nie, myślę, że jest. Przypomnę, że w lipcu są jeszcze trzy posiedzenia, nawet nie dwa, tylko trzy posiedzenia Sejmu. Tak?
1: Aha,
0: jak
1: czyli jest
0: najbardziej.
1: Jakaś szansa, tak? Że coś się w tej sprawie jeszcze ruszy do przodu, chociaż powiedzmy sobie szczerze, nie będzie takiej ustawy w Sejmie przegłosowanej.
0: Myślę, że ustawa...
1: Wprowadzić prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia.
0: No to jest postulat Lewicy i koalicji i też Obywatelskiej. W tej chwili są cztery, przypomnę, projekty w komisji. Cały czas są cztery,
1: ostatnia
0: dwa
1: komisja
0: są nasze.
1: Zebrała się w lipcu 2024 roku, ta nadzwyczajna.
0: Dlatego, że wrócił ponownie złożony przez nas projekt dotyczący dekryminalizacji. W tym czasie, w tym momencie już złożony nie tylko przez nas, ale też razem z posłami Koalicji Obywatelskiej. Ten projekt nasz o aborcji możliwej zgodnie z decyzją kobiet, jeżeli ona taką podejmie do 12 tygodnia ciąży, i projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego, no jeszcze wtedy Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, zbieżny z naszym, czyli tam jest różnica do 12 tygodnia, ale z konsultacją u psychologa.
1: No dobrze.
0: Cztery
1: są. I czym to się skończy, pani zdaniem?
0: Nie wiem w tej chwili, w czym to się skończy. Będziemy się starali, żeby przynajmniej jeden projekt wyszedł z komisji i jednak został poddany pod głosowanie na sali plenarnej.
1: Były jakieś spory, daleko idące, rozumiem, między wami a PSL-em, tak? Nie mogliście się dogadać w tej sprawie zupełnie, tak?
0: Polskie Stronnictwo Ludowe oczywiście by chciało, tak jak w przypadku ustawy o związkach partnerskich, mocno ograniczyć postulaty, które są, rozwiązania prawne, które są proponowane w tych projektach. Będziemy jeszcze o tym rozmawiali. No, myślę, że akurat kwestia dekryminalizacji, przypomnę, o co chodzi, czyli pomocy, czyli jeżeli siostra, brat, żona, partner, partnerka, generalnie udziela pomocy, czyli daje numer telefonu, zawozi do jakiejś kliniki, czy w ogóle wspiera psychicznie w sytuacji, w której kobieta chce przerwać swoją ciążę, co przypomnę, w polskich przepisach już w tym momencie nie jest nielegalne. Samo przerwanie własnej ciąży nie jest nielegalne. Karany jest lekarz ewentualnie. To jest naprawdę, bo to jest absurdalne. No, karanie osoby bliskiej za to, że pomaga osobie bliskiej rozwiązać swój problem życiowy jest nieetyczne, więc może tutaj przynajmniej będzie zgoda Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety nie widzę szans na to, żeby na ten moment decyzja kobiety była decydująca, ale jest jeszcze kwestia ewentualnie właśnie karania lekarzy, dlatego że w tej chwili właściwie większość aborcji dokonywana jest farmakologicznie, czyli dokonują jej same osoby będące w ciąży. To, co jest takim momentem, gdzie jednak wchodzi prawo, bo tak jak mówię, w przypadku przerwania własnej ciąży nie wchodzi, to jest sytuacja, gdzie jest na przykład płód ciężko nieodwracalnie uszkodzony, ale już to zostało stwierdzone na tym etapie ciąży, gdzie nie można tego dokonać farmakologicznie, i wtedy jest to kazus pani doktor Jagielskiej, która przerywała
1: ciążę. No dziewiąty miesiąc jest to mocno, tak powiem...
0: Dla mnie też, bo myślę, że jest moment na decyzję naprawdę wcześniej i informacja o tym, że płód jest uszkodzony, też jest na ogół wcześniej, chociaż nie wykluczam, że zdarzają się jakieś bardzo nieliczne takie sytuacje, kiedy to się na przykład pojawia. Nie wiem, nie jestem lekarzem też później, ale mnie osobiście, ja nie dopuszczam takich tez, które gdzieś są formułowane.
1: Ale wszystko to bardzo...
0: Lewicy zachodniej, że aborcja to w ogóle do oporu, że tak powiem. Nie, to ja się z tym nie zgadzam. 12 tydzień uważam, że jest tą granicą, kiedy jest ten czas na podjęcie decyzji. Że tak powiem, albo w lewo, albo w prawo. Potem na pewno, oczywiście mówię, nie wtedy, kiedy zagraża płód na przykład samej matce, bo też się tak zdarza z różnych przyczyn. Kiedy matka jest, nie wiem, chora onkologicznie,
1: ale to
0: są inne sytuacje.
1: Ten warunek jest przecież uzgadniony, tutaj jest dopuszczalna aborcja.
0: Tak, zagrożenie życia matki jest oczywiście tak. Także ja mówię tylko o tych kwestiach, które są związane z decyzją samej ciężarnej.
1: To teraz zacytuję posła Komarowicza. Kojarzy pani?
0: Tak.
1: Z klubu Centrum, do niedawna Polska 2050.
0: Szczerze, dopiero od niedawna go kojarzę właśnie z tych wypowiedzi.
1: Krakus. Tak, Krakus, tam poszła plotka, bo to są na zasadzie w kuluarach, mówi się, że może byłby kandydatem jakiejś innej partii na prezydenta Krakowa.
0: Ale jakiej?
1: No jakiejś innej generalnie, ale musiałby wystąpić z tego klubu Centrum generalnie. I mówi tak w rozmowie z Wirtualną Polską, to oczywiście to są tak zwane rozmówki kuluarowe. I w rozmowie z Wirtualną Polską pod imieniem i nazwiskiem w wywiadzie pan Komarewicz mówi, co by nie powiedzieć o PiSie, to jednak ta partia za czasów swoich rządów była sprawcza. Markujemy w koalicji, że coś robimy, a to wszystko jest pod politykę.
0: To jest akurat sukces propagandowy Prawa i Sprawiedliwości z tą sprawczością, bo wiele rzeczy tak raczej nie było sprawczością, tylko opowiadaniem o sprawczości, typu Centralny Port Komunikacyjny, bo już nie powstał za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Co więcej, była afera z działką.
0: Tak, więc no, jak panu Komarewiczowi tak przeszkadza rzeczywiście bycie w rządzie, no nie wiem, wydaje się, że on prędzej czy później ten klub opuści. Problem w tym, że wtedy nie będzie już tego klubu.
1: No nie będzie tego klubu i w takim razie, czy taki klub powinien mieć na przykład...
0: Bo się starał marszałka, słyszałam.
1: O tak, tak, wicemarszałka Sejmu taki, to Aleksandra Leo podobno miała być.
0: No ale poczekajmy na razie, no może właśnie na posła Komarowicza. Nie, no nie wydaje mi się, no po prostu nie było tego klubu na początku kadencji.
1: Jedno,
0: to nie
1: jedno
0: ten
1: miejsce ewakuuje rzeczywiście u Prawa i Sprawiedliwość, tak, tam swojej reprezentantki.
0: No bo nie, bo zgłasza,
1: reprezentanta.
0: Dobrze. Nie ma naprawdę tutaj kwestie takie trochę śmieszne. Naprawdę w korytarzu marszałkowskim już nie ma miejsca na kolejny gabinet dla wicemarszałka. Po prostu nie ma miejsca.
1: Ale pan Komarewicz podaje jeszcze taki oto przykład, że choćby temat kryptowalut. No jak można składać drugi raz i trzeci praktycznie ten sam projekt ustawy, wiedząc, że prezydent to zawotuje? Przecież to jest absurd. Chęć prowadzenia wyłącznie walki politycznej, a nie rozwiązywania problemu. I tutaj się trudno z tym nie zgodzić. Naprawdę, no jak można składać, wiedząc generalnie, że osiągnie się dokładnie taki sam efekt, no.
0: Uważam, że akurat w tej kwestii, bo ona powinna być uregulowana i to jest paradoks, że my się w tej kwestii, czyli że powinna zostać uregulowana, zgadzam się ze wszystkimi. Prawo i Sprawiedliwość też tak uważa, nawet Konfederacja tak uważa i prezydent też tak uważa.
1: Tylko, że każdy ma inny pomysł, jak to trzeba uregulować.
0: Wiem, ale no powiedzmy tak, nawet mała, mniejsza, nie taka jakbyśmy sobie wymarzyli, no tak, regulacja i tak będzie lepsza niż ta brak regulacji.
1: Ale prezydent 16 poprawek, a uwzględnił tylko jedną, no to...
0: Nie wiem, nie zasiadam w tej komisji, akurat to nie jest mój sektor, więc naprawdę nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, przykro mi.
1: A start Lewicy z Partią Razem jest w ogóle w wyborach w przyszłym roku możliwy?
0: Nie wydaje mi się.
1: No bo on o was mówi, on, czyli Adrian Zandberg, że nowa lewica podąża w orszaku Donalda Tuska. No i to w związku z tym osłabia to lewicową tożsamość. No i w związku z tym Partia Razem musi budować samodzielnie swoją pozycję, wzmacniać tę lewicowość i pójdzie samodzielnie do...
0: Pójdzie samodzielnie. Celem Partii Razem jest to, żeby nas wepchnąć w objęcia Donalda Tuska, co się nie wydarzy. To znaczy my będziemy startować z własnej listy, więc rozczaruję tutaj bardzo mi przykro Adriana Zandberga, który bardzo by o tym marzył.
1: Nie będzie żadnej wspólnej listy, rozumiem, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy wspólnej jakiejś tam z innymi partiami.
1: Ale nie będzie Koalicji Obywatelskiej z Lewicą,
0: nie,
1: tak?
0: Nie. Będziemy startowali z własnej listy. Partia Razem też będzie startowała z własnej listy, dlatego, że trudno jest wytłumaczyć...
1: A to nie osłabia w ogóle w takim razie szansę
0: obydwu partii? Trudno będzie wytłumaczyć wyborcom zarówno jednej partii, jak i drugiej.
1: No też mi się tak wydaje.
0: No bo Partia Razem atakuje rząd. No i nagle mówi, o kochani wyborcy, atakowaliśmy ten rząd 3 lata, ale jednak zdecydowaliśmy się znowu startować z nową lewicą. No, wyborca Razem wtedy mówi, what? A nasz wyborca, który chce głosować na rząd, nasz, koalicji plus, nie, zobaczymy jak to się ułoży, ale generalnie kontynuację tej kadencji, pomyśli sobie, kurczę, to znaczy mój głos ma się dołożyć do tego, że poseł Iciński, znaczy osoba z Partii Razem, zostanie posłem, tylko że posłem opozycji, no bo przecież Razem nie wejdzie do żadnego rządu.
1: No ale szykuje się też rywalizacja w Krakowie między wami.
0: Będzie.
1: No będzie radna Owca, nie pamiętam jak pani Owca ma na
0: Ola,
1: na,
0: Aleksandra.
1: Ola, Aleksandra. No i wasza kandydatka Daria Popiołek, tak?
0: Nie mogę potwierdzić.
1: Dosek Popiołek.
0: Nie jestem wykluczony.
1: No, ale to słyszę, że wszyscy zachwalają, że tak, świetna kandydatka.
0: Dobrze, no decyzje zapadną niebawem, będziemy je ogłaszali pewnie w przyszłym tygodniu.
1: Jest też taki sondaż, kto stworzy rząd po kolejnych wyborach parlamentarnych? I tak, 26% opowiedziało się, że rząd będą tworzyć ugrupowania, które teraz są w opozycji. 23%, że partie, które tworzą teraz rząd, mają szansę. Ale to jest ciekawe, że 41% ankietowanych oceniło, że obydwie strony sceny politycznej mają takie porównywalne perspektywy.
0: Jest, jak się
1: patrzy. Czyli będzie na żyletki.
0: Tak. No i głosując na nas, będzie się głosowało jednak za tym, żeby to nie były rządy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
1: A dlaczego lewica, czyli pani, no przynajmniej no, jest tak niechętna zmianie drugiego progu podatkowego, żeby podwyższyć to do 140 tysięcy?
0: Nie, to, będzie, o co się, ja jestem zwolenniczką...
1: To, o czym mówi Polska 2050.
0: Okay. Jestem zwolenniczką...
1: Bo pani napisała, że no, to właściwie pomoże najbogatszym.
0: No bo jest to 10% najlepiej zarabiających na etacie, podkreślmy. Dlatego, że dotyczy to tylko skali podatkowej, a na tej rozliczają się głównie
1: wpadli, po prostu wpadły też na przykład nauczyciele, wpadli, no to nie zarabiają jakichś nie wiadomo kokosów.
0: Ale nie
1: no.
0: możemy zmieniać systemu podatkowego wyrywkowo. To jest nieodpowiedzialne, bo to właśnie tworzy to, co mamy teraz. Że mamy tak, mamy skalę podatkową, mamy ryczałt, mamy podatek liniowy. No po prostu jest tego multum i niestety to tworzy różne furtki do unikania opodatkowania. Ci, którzy mogą, czyli no, nie być na etacie, bo zarabiają więcej, często rezygnują z bycia na etacie, bo im się to opłaca, uciekają na liniówkę i to nie jest sprawiedliwe. Więc jak mamy do tego siadać do systemu podatkowego, proszę bardzo, rozpocznijmy poważną dyskusję, ale o całym systemie, a nie tylko o takim kawałeczku, bo to nie zmieni głównej niesprawiedliwości właśnie, która jest w tym systemie podatkowym, tylko że najbogatsi właśnie w ogóle nie rozliczają się na skali podatkowej. Żadne 32%, 19%.
1: Jan Szyszko z Polski 2050 też było to pytane w Wirtualnej Polsce, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i powiedział tak, no bardzo bym chciała, żeby pani przewodnicząca Żukowska pojechała do takiego nauczyciela i powiedziała mu, że jest w 10% najlepiej zarabiających w Polsce i powinien generalnie siedzieć cicho.
0: Nie powinien siedzieć cicho, natomiast mam wrażenie, że to my chyba jednak współpracujemy ze Związkiem Zawodowym ZNP bliżej niż partia pani Pełczyńskiej-Nałęcz.
1: Jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jest nowy raport Warsaw Enterprise Institute, taki think tank, z którego wynika, że dotyczy to ETS-u, generalnie mówiąc, że Polska może należeć do krajów najmocniej dotkniętych unijnym systemem, a jeszcze będzie jeszcze gorzej, kiedy w życie wejdzie ETS-2, nowe opłaty dotyczące transportu i ogrzewania budynków.
0: Moim zdaniem nie wejdzie.
1: No, póki co jest to odroczone w czasie do 2028 roku.
0: No i będzie ad calendas graecas.
1: Myśli pani?
0: Tak.
1: Bo z tych analiz wynika, że uwaga, no to jest po prostu porażające. Raport ostrzega, że ceny ogrzewania mogą wzrosnąć nawet o między 31 a 41%.
0: Nie wzrosną.
1: To niewyobrażalne. Po prostu.
0: Nie wzrosną,
1: a koszty transportu około 25%.
0: Nie wzrosną, bo nie wejdzie w życie, natomiast nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo zapóźnieni energetycznie w transformacji energetycznej. Ona jest konieczna, bo węgiel w polskich kopalniach skończy się prędzej czy później. Jednak musimy...
1: No wygaszamy do 2049, z tego co pamiętam.
0: No pewnie nie wszystkie i pewnie może trzeba zacząć myśleć w inny sposób. To znaczy zostawmy
1: ale
0: sobie...
1: Ale Niemcy poszerzają na przykład
0: zostawmy sobie ten węgiel na godzinę na nie wiadomo kiedy, nie wygrzebujmy całego, nie wydobywajmy wszystkiego, co my mamy. Kiedyś mieliśmy złoto w Polsce, były kopalnie złota, o czym świadczą nazwy wielu miejscowości, już nie mamy, bo żeśmy wydobyli chyba, w średniowieczu chyba wszystko. Więc może zostawmy ten węgiel naprawdę, nie wiem, na jaką godzinę w rezerwie, a nie wydobywajmy wszystkiego, zróbmy transformację energetyczną, bo ten prąd będzie też po prostu tańszy, bo wydobycie, bo to też jest kwestia często mylona. Kwestia ETS nie zmienia kosztów wydobycia. Koszty wydobycia węgla w Polsce są dużo wyższe niż w Malezji, niż w Kanadzie, bo ten węgiel jest głęboko położony, mamy ryzyko wybuchu metanu, im głębiej, tym bardziej, więc to się nie zmieni. To ETS na to nie ma wpływu.
1: Ale też pani przyzna, że termomodernizacja budynków, jako że w Polsce jest mnóstwo takich budynków z lat 70., 80., to jest stara technologia, no i ma jeszcze drewniane okna, no to naprawdę kosztuje bardzo dużo pieniędzy. No. To są często po prostu budynki należące już w tej chwili do emerytów. No skąd oni mają być pieniądze na takie
0: rozumiem. Modernizacje. Dlatego rozwiązaniem jest atom. I bardzo się cieszę, że mój rząd podpisał jako pierwszy w historii
1: no tak, ale,
0: umowę na budowę tego.
1: Ale kiedy to?
0: Atomu.
1: Najwcześniej do 2036?
0: No kiedy? No takich rzeczy, okay, takich rzeczy nie buduje się z dnia na dzień.
1: A to na
0: jest
1: pewno
0: jednak
1: nie.
0: Naprawdę elektrownia atomowa i to musi być bezpiecznie zbudowane. No wiadomo, jakie tutaj elementy historii chciałabym przypomnieć, albo lepiej może ich... Znaczy lepiej o nich pamiętać. Więc to musi być dobrze zrobione po prostu. Nie może być zrobione z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Cieszę się, że powstanie, bo to jest nasz filar i powinien być filar bezpieczeństwa energetycznego. My sami w Polsce będziemy mieli energię atomową i to mnie cieszy.
1: A na jakiej podstawie mówi pani, że jednak ETS-2 nie wejdzie w życie, że zostanie po prostu odłożony na świętego gdy, co go nie ma nigdy, no?
0: Na podstawie tego, co mi wróbelki opowiedziały.
1: A te wróbelki to skąd?
0: Z Unii Europejskiej.
1: Ale to europosłowie, czy to jakieś osoby wysoko postawione?
0: No, możemy, znaczy ja przyjmuję, że tak będzie, przekonamy się o tym niebawem.
1: Pytania słuchaczy. Maciej pyta. Wasz rząd, no tutaj jest napisane ukradł, rozumiem, że cofnął 180 milionów dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Dlaczego nie odbieracie dotacji dla muzeów ofiar Holokaustu? Dlaczego dyskryminujecie dzieci, którym banderowcy i tutaj podają bardzo takie mocne porównania, przypomnienie, co też się mogło dziać wtedy podczas Rzezi Wołyńskiej?
0: Znaczy, uważam, że licytowanie się na różne tragedie, które miały miejsce, nie ma sensu. To znaczy, nie można stawiać jednych ofiar, takie, które nie żyją przeciwko drugim, bo żadne nie są ważniejsze. W związku z tym, co się dzieje, jaka jest polityka rządu Ukrainy, no nie wiem, nie umiem rozstrzygnąć, ale nie jest to koncepcja, którą bym a priori odrzucała.
1: Kiedy Sejm proceduje nowelizację budżetu 2026?
0: Chyba w lipcu.
1: Tak? Jakoś, no. I czy będą tam, i o ile wzrosty nakładów na naukę?
0: Nie umiem powiedzieć. Nie wiem w tej chwili, jakie będą postulaty dotyczące tej nowelizacji.
1: O, już wiemy, kto będzie kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
0: A ktoś już ogłoszony, tak?
1: No, rzecznik Bochenek poinformował.
0: Tak?
1: Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa.
0: To jest?
1: No, tamtejszy radny. Okay. Też tam jakoś był zaangażowany w to.
0: Czyli jednak nie dogadali się z Konfederacją.
1: No jednak nie. No sposób pewnie zainicjowany przez Przemysława Czarnka był taki, jaki był, ale myślę, że niezależnie od tego...
0: To jest rzeczywiście dziwna strategia negocjacyjna.
1: Tak. Od razu z buta, można powiedzieć. No ale myślę, że Konfederacja jednak była od początku nastawiona na to, żeby mieć swojego po prostu kandydata, koniec, kropka. Też chcą po prostu wzmocnić swoją pozycję. Będą na tym też
0: bazować. Myślę, że każdy poza PSL-em będzie chciał mieć swojego kandydata.
1: No pewnie tak. No,
0: to jest dziwne, bo akurat Kosiniak-Kamysz jest z Krakowa.
1: No ale chyba jednak prezydentem Krakowa mu nie w głowie. Chyba jednak woli być wicepremierem oraz szefem MON. Natomiast nakłady na polską naukę są jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zdecydowanie. Niedawno był protest przecież naukowców przed Sejmem.
0: Ale którzy postulowali o 3%. Co mamy zrobić w przypadku wydawania 5% PKB na armię, na zbrojenia? Nie można mieć wszystkiego.
1: Tak powiem... Leży i kwiczy. Już nie mówię o służbie zdrowia. Służba zdrowia.
0: Służba zdrowia moim zdaniem gorzej niż nauka, ale niestety. Ale mam nadzieję, że to ulegnie zmianie, gdyż przedstawiliśmy projekt podatku zdrowotnego. Namawiamy, będziemy składać zresztą ten projekt jako projekt poselski, gdyż nie udało się przekonać ministra Domańskiego, że to jest dobry pomysł, żeby jednak więcej pieniędzy przynieść na ochronę zdrowia niż jest w tej chwili, żeby spółki prawa handlowego, czyli płacące CIT, dokładały się do tego, a większość Polaków jednak nawet zmniejszy się obciążenie z tej składki zdrowotnej. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem po prostu, jak można nie chcieć być ministrem finansów i nie chcieć mieć więcej wpływów do budżetu niż jest w tej chwili. Przy takiej sytuacji, czy to w nauce, czy to w ochronie zdrowia, moim zdaniem to jest konieczne po prostu.
1: A artyści powinni mieć dopłatę do świadczeń emerytalnych? Ci, którzy mają po prostu nieregularne dochody albo zarabiają poniżej 5800 zł.
0: Tylko to rozwiązanie dotyczy tych, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej.
1: No nawet więcej niż średnia krajowa, bo średnia krajowa to jest tam 4800, a to miało być 5800 z tego, co pamiętam, brutto.
0: Powiem pani tak. Coś, co rozwiązałoby problem artystów bardzo mało zarabiających, jak i innych osób, które są w takich sytuacjach życiowych podobnych jak artyści, czyli jednego miesiąca zarabiają, innego w ogóle nie zarabiają, to byłoby rozwiązanie postulowane przez ministra Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, czyli ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych. To jest najlepsze rozwiązanie, bo nie byłoby też takiej grupy społecznej atakowanej, tak jak w tej chwili są artyści, bo ona jest niby tutaj wybiórczo potraktowana. Nie wiem w ogóle, czy ta ustawa, nie wiem, co się z nią stanie. Ja nie jestem pewna losów tej ustawy. Uważam też, że Polska 2050, mając dwa swoje flagowe projekty, ten oraz projekt dotyczący asystencji osobistej, uważam, że ważniejsze jest jednak pomoc tym osobom, które nie mogą pracować, choćby nawet chciały, niż tym, które mogą mieć różne też zawody, ale są w stanie w ogóle pracować. Osoby, które są z dużą niepełnosprawnością, choćby się zawściekły, to niestety nie.
1: Sylwester pyta. Od początku kadencji do 1 czerwca tego roku z tytułu zasiadania w Neo-KRS zarobiła pani blisko 250 000 zł, pani poseł. I proszę wskazać trzy reformy, których jest pani autorem i przypomnę, że pogonienie pisowców i wskazanie swoich, nie wiem, czy tam wsadzanie w swoich, to nie jest reforma.
0: Ale reformy w ramach Krajowej Rady Sądownictwa?
1: Jakieś trzy reformy.
0: Inicjatywy ustawodawczej. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące praworządności, przedłożyliśmy wspólnie jako koalicja rządząca projekt dotyczący i Trybunału Konstytucyjnego, i Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent wcześniej Duda, teraz Nawrocki, je zawetował. Niestety nie mamy na to wpływu. Jest nam przykro, ale w tej chwili te ustawy są, jakie są. Czyli te jeszcze z rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tomasz pyta, dlaczego zablokowała pani większość, jeśli nie prawie wszystkich użytkowników na X-ie? Czy to jest właśnie tolerancja i otwartość, którą głosi tak głośno lewica?
0: A nie głosi. Ja nie jestem w ogóle tolerancyjna. Nie jestem tolerancyjna dla chamstwa, dla bucerki, dla seksistów. Dlaczego mam być tolerancyjna?
1: Czyli pani od razu to blokuje, tak?
0: Proszę, jeżeli czytam, wchodzę na jakieś konto i widzę, że ona wypisuje tylko takie tego rodzaju rzeczy, hasła, to w ogóle nie mam ochoty mieć kontaktu z tym kontem więcej.
1: Jaka powinna być reakcja Polski, jeśli ukraiński rząd zdecydowałby się na ponowny państwowy pogrzeb Bandery z honorami, o czym możemy czytać od jakiegoś czasu?
0: Jeszcze raz, jeżeli jaki był...
1: Gdyby ukraiński rząd zdecydował się na ponowny państwowy pogrzeb Bandery z honorami.
0: Nie wyobrażam sobie. Znaczy, to by był już naprawdę skandal. Uważam, że mocna prowokacja i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo to... No właśnie, to jest ta sytuacja, o której mówiłam. To znaczy na takie momenty może powinniśmy zachować tę retorsję w postaci odbioru orderu Orła Białego, gdyż właśnie niestety potencjalnie jesteśmy sobie w stanie... No, może ja nie jestem, ale może niestety to mam za małą wyobraźnię. Zachować na gorsze jeszcze historie, które mogą się wydarzyć, a nie na tę, bo tę można rozwiązać moim zdaniem i ona zostanie pewnie rozwiązana innymi drogami dyplomatycznymi.
1: Ja szczerze mówiąc o tym nie czytałam, ale prawdę mówiąc jest...
0: Znaczy są starania strony ukraińskiej o tym, żeby sprowadzić to ciało. Mhm.
1: Wolne słowa jeszcze. Dlaczego jako reprezentantka partii, która głosowała za zakazem sprzedaży aut spalinowych, nie promuje pani jazdy pociągami po Polsce, tylko zatruwa pani biedne środowisko autem spalinowym na koszt podatnika jeszcze?
0: Bo jestem złą kobietą.
1: No ale nie, no już tak teraz serio. Jednak jazda pociągiem, co można przeczytać prawie na każdym bilecie, że to jest najbardziej ekologiczny transport.
0: Tak, najbardziej zeroemisyjny. Tak, to zgadzam się. Natomiast do wielu miejscowości nie ma połączeń pociągów, w tym na Mazowszu, gdzie jestem jedyną posłanką Nowej Lewicy. I ja zawsze jednak staram się wracać do domu na noc. Do tej pory jeszcze, teraz może to już moja córka jest pełnoletnia, ale wcześniej zdecydowanie, każdy, kto ma nastoletnią córkę, to wie, że lepiej wrócić do domu na noc. Jako rodzic i ja nie jestem święta, zresztą taka prawda, no.
1: Dwa pytania o system kaucyjny. Czy ktoś, kto zbiera butelki, potem oddaje do butelkomatu, powinien zapłacić od tego podatek?
0: Nie, uważam, w ogóle to jest jakaś manipulacja jednego z portali, bo to nie jest żadne... Tak, dlatego, że to nie jest żadna, nie wiem, decyzja kierunkowa czy wytyczne żadnej izby skarbowej w Polsce. To wymyślił sobie ekspert jednego z portali finansowych, który sobie wymyślił, to takie tutaj Polacy wam to grozi. Nie, nie grozi.
1: I jeszcze dwa pytania. Czy powie pani otwarcie, że nie było, nie ma i nie ma szans w tym Sejmie na prawdziwe ustawy o aborcji i związkach partnerskich?
0: W obecnym składzie Sejmu? Mm-hmm. Żeby je przegłosować, uchwalić. Niestety nie. Głosujcie państwo na lewicę. Będzie nas więcej, będzie większa szansa.
1: I jeszcze jedno. Czy zgodzi się pani, że największym szkodnikiem jest PSL? Czy nadal jednak Prawo i Sprawiedliwość?
0: Ale w kontekście czego?
1: No, nie wiem.
0: W kontekście państwa prawa i innych rzeczy to na pewno Prawo i Sprawiedliwość. A że PSL jest konserwatywny, ja trochę nie rozumiem PSL-u, bo z jednej strony starają się być taką konserwatywną kotwicą, a z drugiej strony bardzo się starają o to, żeby akurat pani posłanka Pasławska była przewodniczącą komisji dotyczącej tych związków partnerskich, więc trochę mi się to, mówiąc szczerze, i składają jeszcze ustawę o tym zakazie adopcji, trochę mi się to rozjeżdża, mówiąc szczerze, ja nie wiem do jakiego elektora to jest kierowane.
1: Ale co, to znaczy, że pani Pasławska nie powinna się była tym zajmować, czy o co
0: nie,
1: chodzi?
0: Nie, znaczy, że z jednej strony PSL bardzo zabiegał o to, żeby twarzą związków partnerskich w Polsce została pani Pasławska z PSL-u, a z drugiej strony składa ustawę zakazującą adopcji parom jednopłciowym. Nie widzę tu logiki.
1: No może to jest jakaś rywalizacja z Konfederacją?
0: Ale z kim?
1: Nie. No Konfederacja przecież ma złożyć taki projekt.
0: No tak, ale,
1: czy też już złożyła?
0: Ale o jakiego wyborcę? Homofobicznego wyborcę? Dobra, nie moja partia, niech oni tam się zastanawiają. Powodzenia, oczywiście trzymam kciuki, ale tak.
1: Anna Maria Żukowska była z nami, szefowa klubu Lewicy i wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica.
0: Dziękuję
1: bardzo i życzę dobrego popołudnia, wieczoru, no i w ogóle.
0: Ja także.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Armia USA podała, że z powodzeniem odparła serię irańskich ataków rakietowych i dronowych na państwa Bliskiego Wschodu, a także przeprowadziła w samoobronie ataki na irańską wyspę Keszm. Jak przekazano, Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich krajów w regionie, lecz żadna z nich nie trafiła w zamierzony cel. Dwa pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały do celu lub rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu. A jak napisał dziennik Wall Street Journal, prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanyahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem. Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Netanyahu jest pod presją, by wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Liderzy USA i Izraela rozpoczęli wojnę przeciwko Iranowi w niezwykle skoordynowany sposób, ale obecnie spory dotyczące Libanu i negocjacji z Teheranem kładą się cienie na relacjach między przywódcami, zaznaczył dziennik. Według doniesień mediów w piątek Trump spotkał się z doradcami w Situation Room w Białym Domu i powiedział, że chce lepszej propozycji pokojowej od Iranu. Zażądałby, w projekcie znalazły się gwarancje, że Teheran nigdy nie będzie dążył do posiadania broni nuklearnej oraz że dokument będzie zawierał jasne ustalenia dotyczące pozbycia się przez Irańczyków zapasów wzbogaconego uranu. Rosyjskie ataki na Ukrainę poprzedniej nocy zabiły w sumie 22 osoby i raniły 130, informuje Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu i podkreśla: każdy, kto pomaga Kremlowi, uczestniczy w zbrodni. Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że żaden z pocisków, których użyto w atakach, nie mógł być wyprodukowany bez komponentów z innych krajów. Zełenski ponownie zaapelował o zwiększenie pomocy dla Ukrainy, bo obecny poziom dostaw amunicji dla obrony powietrznej nie pozwala na niszczenie znacznej części rosyjskich rakiet. W zmasowanych atakach poprzedniej nocy w Kijowie zginęło 6 osób, a 90 zostało rannych. Z kolei w Dnieprze zginęło 16 osób, w tym dwoje dzieci, a 42 osoby zostały ranne. Środa w tym mieście będzie dniem żałoby. Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się w poniedziałek wnioskiem prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania tego najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Do takiej decyzji potrzeba jednak także zgody premiera Tuska. Premier nie powinien się godzić. To już jest dość mocna reperkusja, przekonywała w Radiu Z Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, która była gościem programu Trzy pytania na koniec dnia. Posłanka mówiła m.in., że nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej na Ukrainie to skandaliczna decyzja prezydenta Zełenskiego. Według Żukowskiej nie należy jednak korzystać z tak dużego arsenału i odbierać prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, bo to doprowadziłoby do eskalacji złych emocji.
4: Są też środki niższe, to już wykorzystane, czyli wezwanie ambasadora na dywanik, nota protestacyjna. Tak, znaczy ktoś musi być mądrzejszy w tej relacji. Nie ma sensu eskalować. Naprawdę.
3: Szefowa klubu Lewicy zaznaczyła jednak, że nie możemy pozostawić polityki historycznej odłogiem. Muszą być reakcje, ale na poziomie dyplomatycznym, czyli MSZ i IPN. Polityczka zdradziła, że toczą się w tej sprawie działania, ale więcej o nich mówić się nie chciała. Wszystko to po to, by nie pozwolić, by na Ukrainie ukształtował się pogląd, że właściwie UPA to jest to samo co AK, mówiła Żukowska. A cała rozmowa jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Strzelał do przypadkowej grupy obywateli Ukrainy został zatrzymany. Do wydarzenia na ulicach Jelcza-Laskowic mężczyzna odpowie za groźby karalne z powodu narodowości pokrzywdzonych. O szczegółach tej sprawy reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: 47-latek miał najpierw grozić bronią przypadkowo spotkanej grupie. To 4 osoby, kobiety i mężczyźni, obywatele Ukrainy. A potem podejrzany według ustaleń policji oddał 2 strzały z broni hukowej, na którą niepotrzebne jest zezwolenie. Nikomu nic się nie stało. Policja zatrzymała mężczyznę po kilku godzinach, a teraz po usłyszeniu zarzutów ma

0: wojskowego.
1: Teraz Polska będzie negocjowała kontrakty zawierane wspólnie z innymi państwami. Jednym z nich będzie zakup 2 samolotów przeznaczonych do tankowania naszych myśliwców w powietrzu. Mają trafić one do sił powietrznych do 2030 roku. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia, uzależnienie od internetu, depresja czy e-papierosy. To wnioski z badania Młodzież 2025 przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom. Widać, że młodzież nie radzi sobie z problemami psychicznymi, częściej dotykają one dziewcząt. Im młodzi więcej spędzają czasu w internecie, tym większe jest ryzyko pojawienia się u nich depresji, mówi dyrektorka centrum Bogusława Bukowska.
2: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków. Jest to kolejne badanie, które potwierdza, że nie obserwujemy żadnej poprawy w tym zakresie od ostatniego pomiaru, a wręcz odwrotnie.
1: I wśród młodzieży rośnie popularność gier hazardowych online. Część obstawia też w zakładach bukmacherskich. Maja Chwalińska zagra dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka jest rewelacją paryskich kortów. 24-latka w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co mówi o swojej rywalce?
3: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A Maja Chwalińska przez tegoroczny Roland Garros idzie jak burza. Polka pokazuje w Paryżu, że w tenisie nie zawsze wygrywają najwyżsi, a z sukcesów naszej zawodniczki cieszy się Sandra Zaniewska, trenerka tenisa.
4: Myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek, bo nie ma fizycznych gabarytów na to, żeby grać tak jak większość dziewczyn na turze, więc brawo za styl, za to, że wytrwała w tym, żeby tutaj dojść.
1: My trzymamy kciuki, początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11. Teraz to już wszystko, kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
5: Radio Z, pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
6: A gość to wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
6: No i na początek, jak w amerykańskim sądzie, krótka piłka, czyli konkretne pytanie, konkretna odpowiedź, tak lub nie. Czy sędziowie cieszą się w Polsce autorytetem?
7: W ostatnim czasie stopień zaufania do sądów dość wyraźnie wzrósł. Był już taki moment po niesławnej kampanii billboardowej, gdzie on spadł, ten stopień zaufania, do poniżej 25%. Według ostatnich badań to jest chyba gdzieś około 40%. Także jest dużo
6: lepiej.
7: Czyli
6: pan mówi raczej tak.
7: Jest dużo lepiej niż było w najgorszych czasach.
6: No to tak na Radio ZPL jest sonda z tym samym pytaniem. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Ale porozmawiajmy o tym, który sędziów unika jak ognia. Czy pan chce, żeby Zbigniewa Ziobrę ścigała w USA policja imigracyjna?
7: Ważne jest, żeby Zbigniew Ziobro został przekazany do Polski. Drugorzędną kwestią jest, czy to odbędzie się w trybie ekstradycji, czy w trybie wydalenia na podstawie przepisów imigracyjnych.
6: No minister Żurek właśnie mówi o tym, że ICE może nam pomoże. Pytanie, czy napisał już do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji w sprawie Ziobry właśnie?
7: Tego nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze nie, natomiast jest to poważnie rozważane. Mówię, tryb nie jest tak istotny. Ważne, żeby pan minister Ziobro został oceniony przez polski wymiar sprawiedliwości.
6: Ale czy Zbigniew Ziobro wyłudził na Węgrzech paszport, na podstawie którego wjechał do USA?
7: Tego na razie nie wiemy, natomiast no, samo to, że został tam uznany za więźnia politycznego w sytuacji, gdzie przedstawione mu zarzuty mają charakter czysto kryminalny, mogłoby na to wskazywać.
6: Ale czy dzisiaj pan wie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych?
7: Dzisiaj to jest, znaczy to są spekulacje, ale wiemy, wiemy, że nie miał normalnego paszportu, więc jedyny dokument podróży, jaki mógł mieć, żeby opuścić Europę, to mógł być ten tak zwany paszport genewski wydawany uchodźcom, który mógł uzyskać na Węgrzech. No należy przyjąć, że tak było.
6: To co z ekstradycją? Wy się wycofaliście z tego pomysłu?
7: Nie, absolutnie nie. Ekstradycja jest na pewno podstawową ścieżką do tego, żeby ubiegać się o wydanie osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa, z tym, że w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi praktyka wskazuje na to, że chociaż nie wynika to z umowy ekstradycyjnej Polsko-USA, jednak Amerykanie wymagają, żeby postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

0: aresztowaniu było prawomocne.
1: Czyli czekacie na prawomocną decyzję sądu w sprawie aresztu dla Ziobry?
0: No tak byłoby sensownie wystąpić z wnioskiem o ekstradycję po prawomocności tej decyzji, więc pomimo, że wniosek o ekstradycję jest gotowy, lepiej jest poczekać na uprawomocnienie.
1: Czyli ten wniosek będzie złożony w lipcu, jeśli sąd potwierdzi tę decyzję o aresztu?
0: Zakładam, że tak, jak najbardziej.
1: A jakie są szanse na to, że nawet jeśli ruszy procedura ekstradycyjna, to ona się skończy przed wyborami w Polsce?
0: Tego nie potrafię powiedzieć, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Postępowania ekstradycyjne ze Stanami Zjednoczonymi nie należą do najprostszych, o czym mógł się przekonać sam minister Ziobro, kiedy ubiegał się o wydanie biznesmena Mazura.
1: To ile to może potrwać?
0: Naprawdę nie ma takich danych statystycznych, które by mówiły, ile trwa przeciętne postępowanie ekstradycyjne.
1: Natomiast ale to są tygodnie, miesiące, lata?
0: To są miesiące, lata.
1: Czyli do wyborów to się może po prostu nie skończyć.
0: Ale myślę, że jest jednak realna szansa, że się skończy.
1: A jeśli wyślecie do USA wniosek o ekstradycję, to czy ten dokument, takie pismo, zablokuje możliwość wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych?
0: Tutaj jest w zasadzie potrzebna inna kwestia. Jest potrzebne cofnięcie mu statusu uchodźcy na Węgrzech. Dlatego, że Interpol odmówił wydania takiego międzynarodowego listu gończego, tak zwana czerwona nota, red notice warrant, dlatego właśnie, że panu Ziobrze przyznano status uchodźcy na Węgrzech. I teraz musimy na pewno występować do Węgier o to, żeby ten status uchodźcy został mu tam uchylony.
1: Wtedy występować. Wystąpiliśmy już o to?
0: Zwracaliśmy się o to. Natomiast
1: jeszcze
0: odpowiedzi nie mamy. Czekamy na tą odpowiedź. Natomiast kiedy ten status uchodźcy, jeżeli zostanie cofnięty, to wtedy będzie możliwość wydania tego międzynarodowego listu gończego. Także w razie zatrzymania w jakimkolwiek państwie na świecie, to państwo od razu będzie miało informację z Interpolu, że osoba jest międzynarodowo poszukiwana.
1: Ale dzisiaj, jeśli dobrze rozumiem, sytuacja jest taka, że Zbigniew Ziobro może wyjechać ze Stanów Zjednoczonych do jakiegoś kraju, z którym nie mamy umowy, na podstawie której można by go ściągnąć do
0: Polski. Na dzisiaj tak sytuacja wygląda.
1: W Ameryce Południowej mógłby się na przykład ukryć.
0: No tak. No nie wiem, czy jest to miejsce marzeń dla ministra Ziobry, ale formalnie wydaje się, że taka możliwość jeszcze istnieje.
1: A czy jako wiceminister sprawiedliwości wie pan, czy drugi z poszukiwanych ministrów, Marcin Romanowski, jest dzisiaj w Europie?
0: No, tego nie wiemy. Według informacji dzisiejszych prasowych miałby się ukrywać w Turcji.
1: Tak,
0: no
1: nasz dziennikarz Mariusz Gierszewski podaje, że możliwe, że jest Marcin Romanowski w Turcji.
0: No, jeżeli by to było prawdą, to powiem szczerze, no byłbym naprawdę zdumiony, bo uciec się pod ramiona pana Recepa Erdogana to troszeczkę dość zbliżone do ucieczki na Białoruś. To
1: jest europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje w Turcji, więc Romanowski może tam spać spokojnie.
0: Tak, może tam spać spokojnie. Ja przypominam, że w 2015 roku w ramach sfingowanego zamachu stanu tam zamknięto około 3000 sędziów i prokuratorów w więzieniach. Także rzeczywiście to jest kraj dla osób, które uciekają. Jest to reżim, który może im pomóc się skrąć, ale nikomu to chwały nie przynosi skrycie w objęciach takiego reżimu.
1: No, spekulujemy, domyślamy się, pytamy, ale nie wiemy. Pan nie wie, czy Romanowski jest w Europie, czy jest w Unii Europejskiej, no, czy jest w Serbii? Nie macie pojęcia.
0: Nie, ja nie mam takiej wiedzy, ale chcę też podkreślić, że organem, który jest właściwy do ścigania, jest prokuratura i służby, nie Ministerstwo Sprawiedliwości, także ja nie jestem pierwszą osobą, która dostaje na ten temat na bieżąco informację.
1: Były wiceminister Romanowski, jako wiceszef resortu sprawiedliwości, odpowiadał za tak zwaną twierdzę szyfrów w Zamościu, czyli Wydział Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy dzisiaj może mieć wsparcie swoich byłych pracowników, którzy mogą mu pomóc się ukrywać i uciekać?
0: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, natomiast też wbrew niektórym spekulacjom nie przeceniałbym wiedzy jakiejś fachowej, którą pan Romanowski mógłby wynieść poza nasz kraj, bo no nie, jako osoba, która w jakiś sposób być może nadzorowała tą instytucję, nie sądzę jednak, żeby miał on wiedzę jakąś specjalnie cenną.
1: A wierzy pan w obietnicę szefa MSWiA, który mówi na pewno, na bank, Marcin Romanowski zostanie do Polski przywieziony?
0: Czas pokaże, ale myślę,
1: czyli
0: że...
1: nie wierzy pan na 100%.
0: Nie, myślę, że minister wie, co mówi.
1: A ma pan poczucie, że od losów Ziobry i Romanowskiego zależy dzisiaj los ministra Żurka?
0: Nie wydaje mi się. To znaczy, Prawda jest taka, że no niestety nie żyjemy w najlepszym z możliwych światów i są miejsca, które można nazwać azylami ekstradycyjnymi. Jest, tak naprawdę to jest mniejszość państw, z którymi Polska ma dwustronne umowy ekstradycyjne. No i jakby jeżeli ktoś ma środki, jeżeli bardzo się uprze, no to może uciekać przez czas jakiś.
1: No ale jak tak wam będzie uciekał, to premier w końcu powie, no nie, no nie daliście rady, nie złapaliście go, nie dotrzymaliście słowa. Znaczy, ktoś musi za to odpowiedzieć. Niech odpowie Żurek.
0: W moim przekonaniu należy ocenić jednak poprzez miarę realnych możliwości działania. No one są w jakiś sposób ograniczone. Tak jak mówię, świat jest wprawdzie, no może szczęśliwym miejscem, ale jest daleki od ideału.
1: Panie ministrze, czy pan jako, tak jak inni politycy z rządu czy z koalicji, uważa, że trzeba pokazowych i bardzo surowych kar dla tych, którzy wywołują w Polsce fałszywe alarmy?
0: Znaczy, to jest na pewno bardzo niebezpieczne przestępstwo. Ja przypominam sobie taką sytuację chyba gdzieś sprzed 10 lat, gdzie po takim fałszywym alarmie bodajże bombowym ewakuowano szpital łącznie z OIOM-em, nie licząc kosztów, no tam było przede wszystkim potężne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
1: Więc... No jasne, problem jest ogromny, tylko pytanie, czy pokazowe kary, jak mówią niektórzy pana koledzy z rządu czy z koalicji, to jest to, co w praworządnym państwie może się wydarzyć?
0: Znaczy, kary powinny być sprawiedliwe. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na to, oczywiście w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, że to może być przestępstwo o bardzo dużym stopniu społecznej szkodliwości. Jeżeli tak jest w danym konkretnym przypadku, to kara powinna być odpowiednia, proporcjonalnie surowa.
1: No to zanim zostaniemy tylko w sieci, trzy konkretne pytania znów z krótkimi odpowiedziami, czyli krótka piłka po raz drugi. Panie ministrze, pytanie pierwsze. Trybunał Konstytucyjny ma dziś legalnego szefa, tak czy nie?
0: Nie, nie ma legalnego szefa, gdyż pan Święczkowski został wybrany z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów. Jest to przesądzone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia ubiegłego roku.
1: Trybunał Stanu w Polsce jest fikcją, papierowym sądem. Tak, czy nie?
0: Niestety tak. Tak jest od bardzo wielu lat. Jest mi znany tylko jeden przypadek, gdzie on zadziałał. Sprawa pana Wąsacza, afera alkoholowa, ale to jest naprawdę wiele, wiele lat temu i też to działanie nie było takie, jak powinno być. To jest kwestia problemu ustrojowego.
1: Kary grzywny w Polsce są za niskie.
0: No nie, to tak bym nie powiedział. To mogą być kary idące w setki tysięcy złotych, w ustawach szczególnych nawet wyższe.
1: I o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, a teraz jeszcze wyniki naszej sondy. Pytaliśmy w niej, czy sędziowie cieszą się w Polsce autorytetem. 26% tylko powiedziało, że tak. Mhm. 74% pytanych w naszej sondzie mówi, że nie. Piszemy o tym na radio.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się razem z naszym gościem.
2: To jest gość Radia Z.
1: Panie ministrze, a wracając do tych fałszywych alarmów, jeszcze jedno pytanie, bo wśród zatrzymanych pojawił się warszawski adwokat, mecenas Maciej Z, który się podszywał pod różne osoby publiczne, informował o jakichś zamachach na ważnych polityków. Zaskoczyło to pana?
0: No, mnie to bardzo zaskoczyło, jako prawnika, no bo jednak adwokat to jest zawód zaufania publicznego i tego rodzaju działalność, no raczej, no taka, no na ogół to byli jacyś młodzi ludzie, którzy, nie wiem, chcieli zdobyć fałszywą małojecką sławę, natomiast no, tego rodzaju działanie i to, jak wynika z tych opisów medialnych, prowadzone ze znaczną uporczywością ze strony osoby wykonującej od wielu lat zawód zaufania publicznego, no to jest dla mnie szokujące.
1: No pytanie, czy to jest jakiś pojedynczy przypadek, czy za chwilę się dowiemy, że coś jest na rzeczy większego, grubszego, że takich osób jest więcej?
0: Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie znam materiałów tego śledztwa, natomiast bez względu na to, czy jest to szersze zjawisko, czy pojedynczy przypadek, jest to dla mnie szokujące, jako dla osoby, również prawnika wykonującego zawód zaufania publicznego.
1: Panie ministrze, w jakiej sytuacji są dzisiaj sędziowie wybrani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, ci, których prezydent nie zaprosił do pałacu na złożenie ślubowania? Czy ktoś im płaci za pracę w Trybunale Konstytucyjnym?
0: No ci sędziowie otrzymują zapewne wynagrodzenie, natomiast no, jest to sytuacja trudna.
1: Od kogo otrzymują wynagrodzenie? Od Trybunału Konstytucyjnego? To znaczy prezes Święczkowski im wypłaca to wynagrodzenie?
0: Nie znam takich szczegółów. To nie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które tą kwestią administruje, ale zakładam, że tak jest. Natomiast...
1: No nie, przepraszam, to pytam, no bo prezes Święczkowski mówi, oni nie są sędziami Trybunału. To dlaczego miałby im płacić?
0: Panie redaktorze, tak jak mówię, nie administruję tą kwestią Ministerstwa Sprawiedliwości, więc szczegółów nie znam. Ale zakładam, że jeżeli zostali oni powołani na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to w takim czy innym trybie wynagrodzenie jest im wypłacane. Nie potrafię powiedzieć w jakim.
1: Nie zastanawiał się pan naprawdę, kto im to wynagrodzenie wypłaca?
0: Znaczy, mnie bardziej pochłaniają kwestie związane z dopuszczeniem ich do orzekania.
1: No nie, to jest dla mnie bardzo interesująca kwestia, znaczy, bo to są ludzie, którzy zdecydowali się, wystartowali, znaczy w głosowaniu w Sejmie, zostali przegłosowani, tak. Musieli zrezygnować z innych zajęć, no bo takie są przepisy, że nie wszystko sędzia Trybunału Konstytucyjnego może robić. Więc rozumiem, że zrezygnowali z pieniędzy, które zarabiali. No i pytanie, czy nie zostali na lodzie dzisiaj?
0: Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo nie wypłacało im wynagrodzenia, natomiast szczegółów nie znam. Proszę wybaczyć, ale no to nie jest
1: jasne,
0: działanie w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Gdyby prezes Święczkowski nie wypłacał pensji, to oni mogą gdzieś pójść powalczyć o tę pensję?
0: Zakładam, że tak, ale mówię, na pewno to wynagrodzenie, jestem przekonany, że jest im wypłacone.
1: A Bogdan Święczkowski, jak powiedział pan, nie jest legalnie wybranym szefem Trybunału Konstytucyjnego i to się w najbliższym czasie może zmienić? To znaczy, może zmienić się szef Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie?
0: No myślę, że jest to możliwe. Bogdan Święczkowski, który no jest, ja powiem to wprost, jak dla mnie, on nie jest niezależnym sędzią. Niezależnie od tego, że nigdy nie wykonywał zawodu sędziego i nie ma wyrobionego nawyku niezależności, niezawisłości, no to przecież on dał się poznać jako aktywista partyjny, ponieważ on startował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, startował na stanowisko radnego. W obydwu przypadkach tak naprawdę wygrał te wybory. To, że nie objął funkcji, było związane z tym, że nie chciał się zrzec statusu prokuratorskiego, zostały mu te mandaty wygaszone, ale no jest on osobą w sposób bezpośredni powiązana z byłą partią rządzącą. Więc no mówię, to nie jest osoba, która choćby sprawiałaby pozory jakiejkolwiek niezależności.
1: No to mamy po jednej stronie Trybunał Konstytucyjny, po drugiej Sąd Najwyższy. Czy Sąd Najwyższy ma dzisiaj pierwszego prezesa?
0: W moim przekonaniu jest osoba, która to stanowisko zajmuje, natomiast ona nie jest prawidłowo wybrana ani na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, ze względu na to, że jej wybór nastąpił z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, a z konsekwentnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wynika, że sędzia Sądu Najwyższego w Polsce wybrany w tym trybie nie stanowi niezależnego i bezstronnego sądu w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a jeśli chodzi o jego wybór na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to już choćby z tego, że nie jest prawidłowo wybranym sędzią, można by wnioskować, że nie powinien być prezesem, ale tu również został wybrany w nieprawidłowym trybie, jako że wyłącznie głosami nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego, gdyż legalni sędziowie podjęli, wydali pisemne stanowisko, że nie będą uczestniczyli w tych wyborach.
1: Czyli sędzia Kapiński, na którego wskazał prezydent Nawrocki, pana zdaniem nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
0: Jest osobą, która w sposób bezprawny zajmuje takie stanowisko, używa takiej pieczęci, zakłada togę sędziego Sądu Najwyższego, ale w świetle prawa no, określiłbym ją jako, no nie wiem, nie chcę używać określenia przebieraniec, ale na pewno to nie jest legalny pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
1: Czyli jak będzie pan adresował pisma wysyłane do sędziego Kapińskiego, jeśli zdarzy się taka sytuacja?
0: No chyba osoba pełniąca funkcję.
1: Pełniący obowiązki z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
0: Tak.
1: O tym, co dzieje się w sądzie...
0: Podobny zresztą problem, identyczny był z profesor Manowską.
1: O tym, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, Zbigniew Kapiński w Rzeczpospolitej mówi tak. Mamy kilkadziesiąt wakatów sędziowskich, które są zablokowane z uwagi na problem z Krajową Radą Sądownictwa. No to teraz, skoro jest nowa KRS, to ten problem zniknie, wakaty uda się szybko uzupełnić?
0: I będzie możliwość uzupełnienia tych wakatów, tak, to niewątpliwie i te osoby, status tych osób będzie prawidłowy.
1: A skoro wstrzymane były te konkursy sędziowskie, jak bardzo wydłużyły się z tego powodu postępowania sądowe? Jak bardzo blokowanie sędziowskich nominacji wydłużyło kolejki w sądach?
0: Znaczy ono tak bardzo aż nie wydłużyło, nawet ostatnio wskaźniki uległy polepszeniu.
1: No, może jest mniej sędziów do pracy?
0: Znaczy ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sędziowie odchodzą w stan spoczynku, czyli przechodzą na emeryturę z tych sądów wyższych, sądów okręgowych, apelacyjnych, Sądu Najwyższego. Ale jednocześnie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wypuszcza rocznie około 150 absolwentów i ich status nie był i nie będzie kwestionowany, ponieważ uznawaliśmy, że oni są w sytuacji przymusowej. Oni mogli albo stanąć przed tą nieprawidłową Krajową Radą Sądownictwa, albo zrezygnować z zawodu. Ponadto w ich przypadku to nie był konkurs, gdzie na każde miejsce ubiega się kilka osób, tylko tak naprawdę Krajowa Rada Sądownictwa przystawiała pieczątkę, że oni zdali egzamin sędziowski. Więc ten napływ nowych sędziów do systemu istniał. W związku z tym, owszem, zaburzenia w tym procesie rekrutacji spoza zawodu spowodowały, że sędziów jest mniej. Ale to nie jest aż tak dramatyczna ilość wakatów, żeby to bardzo zaburzało działalność sądownictwa. To po pierwsze. Po drugie, od samego początku działalności ministra Bodnara i potem to było kontynuowane za ministra Żurka, postawiliśmy na to, żeby poprawić działalność sekretariatów sądowych poprzez polepszenie obsługi sędziów administracyjnej. I jeżeli wcześniej mieliśmy 4000 asystentów około w całej Polsce, to teraz w ciągu 2 lat ich liczba się zwiększyła o 1500. I to jest bardzo poważne wspomożenie sędziów w ich działalności i to pozwala też nadrobić ewentualne straty spowodowane mniejszą ilością sędziów.
1: I mówi pan, że w Warszawie coś drgnęło, coś się poprawiło.
0: Znaczy drgnęło w całej Polsce.
1: No właśnie, pytanie, jak jest w całej Polsce? Czy Warszawa jest wyjątkiem, czy...
0: Nie, to w całej Polsce się poprawiło. Te 1500 etatów asystenckich pojawiło się w całej Polsce.
1: Tak, tak, ale czy poprawiło się, jeśli chodzi o tempo pracy sądów, o kolejki w sądach, o to, ile trwa postępowanie sądowe w Polsce?
0: Na razie to nie jest jakaś duża poprawa, ale ten czas się troszeczkę skrócił ostatnio, średniego postępowania i zakładam, że ponieważ ten proces rekrutacji asystentów sędziów, on trwał cały poprzedni rok, to było zwiększenie około 20%, ponad 20% ilości asystentów, że ten rok, który już rozpoczęliśmy z sądownictwem dużo bardziej nasyconym asystentami niż do tej pory, że to już statystycznie na koniec tego roku powinno dać się wyraźnie odczuć.
1: No to Zbigniew Kapiński raz jeszcze w Rzeczpospolitej, on mówi o podziałach wśród starych i nowych sędziów i mówi tak: to nie jest problem prawny, a bardziej mentalny. Część starych sędziów stoi teraz pod ścianą, mają dylemat, co z tym dalej zrobić. Zaszli za daleko, wiedzą, że głową tej ściany nie przebiją, ale jednocześnie nie mają odwagi, żeby zrobić krok wstecz i powiedzieć: droga, którą wybraliśmy, jest zła.
0: Znaczy, takie słowa w ustach wykwalifikowanego prawnika mnie zdumiewają, bo to by oznaczało, że pan Kapiński nie wie o tym, że zapadło orzeczenie w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, Dolińska, Ficego, Zimek przeciwko Polsce, Advance Pharma przeciwko Polsce, Wałęsa przeciwko Polsce. Z tych wszystkich orzeczeń wynika, że mamy bardzo głęboką wadę systemową, gdzie grzechem pierworodnym jest nieprawidłowe ukształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2018-2026, co spowodowało wadliwość nominacji sędziowskich, czego najbardziej bezpośrednim objawem jest to, że wszyscy sędziowie wybrani do Sądu Najwyższego z udziałem tej nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa są tak wadliwi, że każde orzeczenie wydane z ich udziałem naraża państwo polskie na wypłatę odszkodowania, jeżeli strona poskarży się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i to są odszkodowania rzędu 10 tysięcy do 30 tysięcy euro w pojedynczej sprawie. Niezależnie od tego, takie orzeczenie ETPC jest podstawą i w procedurze karnej i cywilnej do wznowienia postępowania, co oznacza, że po kilku latach oczekiwania na wyrok ETPC jeszcze raz musimy powtórzyć polskie postępowanie. I teraz pan Kapiński jest właśnie jednym z tych nielegalnych sędziów, za których prędzej czy później zapłacimy odszkodowanie przed ETPC, więc jak rozumiem, on nie chce podcinać gałęzi, na której sam siedzi, więc jest niejako kierunkowo ślepy i mówi to, co mówi, ale to nie znaczy, że ma rację.
1: No to pytanie, jak to przeciąć, bo pomysł sędziego Kapińskiego jest taki. On mówi, wystarczyłoby uchwalić krótką, jednozdaniową wręcz ustawę, która potwierdzi ważność nominacji sędziowskich od 90 roku do chwili obecnej i zakaże ich kwestionowania. To powinno zakończyć spór w sądownictwie w tym zakresie dla dobra wymiaru sprawiedliwości, dla dobra Polski. Krótka, jednozdaniowa ustawa.
0: No to są, tak jak mówię, marzenia osoby, która wie o tym, że ma bardzo wadliwy status jako sędzia Sądu Najwyższego. Gdyby to było takie proste, to już dawno zostałoby naprawione. Z orzeczeń tych, które powołałem, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których on odmawiał odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego, jednoznacznie wynika, że jest to bardzo głęboka wada systemowa, której tak prosto nie da się naprawić.
1: Panie ministrze, europoseł Ozdoba pisze do amerykańskich kongresmenów, tych demokratycznych, i pisze tak: w Polsce trwają masowe prześladowania konserwatystów, polityków, prawicowych dziennikarzy i przedstawicieli Kościoła katolickiego. Trwają ciągłe prześladowania polityczne osób związanych z poprzednim prawicowym rządem.
0: No cóż, no ja tylko przypomnę zarzuty przeciwko choćby panu ministrowi Ziobrze. 26 zarzutów, w tym założenie, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przestępstwa przeciwko dokumentom, defraudacja ponad 140 milionów złotych, usiłowanie defraudacji kolejnych 100 milionów złotych. To są bardzo poważne zarzuty kryminalne.
1: A poseł Ozdoba pisze, Ziobro jest niewinny. Tak, jest ścigany za tropienie korupcji i złodziejstwa wśród najbliższych współpracowników obecnego premiera Donalda Tuska. Działania wobec niego to zemsta. Taki przekaz wysyła za ocenę.
0: Dobrze, to teraz bez może elementów kwalifikacji prawnej opisu czynu. Pan Ziobro i współpracujące z nim osoby zamieniły Fundusz Sprawiedliwości, który powinien być przeznaczony na pomoc osobom poszkodowanym przestępstwom, na swój prywatny folwark, prywatny fundusz inwigilacyjno-wyborczy po to, żeby nadal utrzymać się we władzy. Czy to jest legalne działanie? Absolutnie nie. No cóż, mówić można wszystko, co przyjmie papier, ale prawda jest zupełnie inna. Przy czym zaznaczam, ja w przeciwieństwie do pana Ziobry nie przesądzam, czy on jest winny, czy nie. Jestem sędzią i to jest za wczesny etap. Natomiast zarzuty, które mu są postawione, są naprawdę zarzutami dużego kalibru i chyba wszyscy słyszeliśmy, choćby to, co mówił pan Mraz, czyli osoba, która była głęboko wewnątrz systemu, o tym, jak to były ustawiane przetargi pod konkretny podmiot, który miał wygrać, nawet jeżeli powstał 3 dni czy tydzień wcześniej i nigdy nie zajmował się pomocą ofiarom przestępstw. Potem nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi się działo. W pewnej części wiadomo, na przykład wybudowano rozgłośnię radiową. Jak to się ma do pomocy ofiarom przestępstw, nie mam pojęcia.
1: On mówi, nie przesądzam, a mecenas Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry, mówi, no nie do końca tak jest, bo przecież politycy już wyrok wydali. I przywołuje między innymi pana słowa z Telewizji Polskiej, gdy mówił pan tak: jako sędzia z 27-letnim stażem nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie nie robili wszystkiego, aby doprowadzić Ziobrę przed wymiar sprawiedliwości. Tu obrońca Ziobry mówi, to jest polityczny nacisk na sędziów, którzy będą orzekać w tej sprawie.
0: Znaczy, moje słowa zostały zmanipulowane, ja takiego zdania nie powiedziałem, ja odnosiłem się do tej wypowiedzi na Twitterze. Ja odpowiadałem na pytanie redaktora, który pytał mnie o to, czy działanie sędziów, którzy wyznaczają termin po 6 miesiącach rozpoznania zażalenia, czy to jest w zgodzie tam z zasadami etyki, pragmatyki sędziowskiej. Ja powiedziałem, że nie znam sytuacji tych sędziów, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby oni, jako sędzia z 20-letnim stażem, żeby oni nie zrobili wszystkiego, żeby tą sprawę rozpoznać prawidłowo, w rozsądnym terminie, bo to wynika z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I taki był sens mojej wypowiedzi. Nie taki, jak usiłuje mi pisać pan mecenas Lewandowski. Natomiast ja tylko przypomnę taką sytuację, gdzie ministrem był pan Zbigniew Ziobro, gdzie CBA wpadło, zatrzymało znanego lekarza i on na drugi dzień po tym zatrzymaniu na konferencji prasowej powiedział, że nikt nigdy już życia przez tego lekarza pozbawiony nie będzie. Ta sprawa zakończyła się uniewinnieniem od zarzutu dotyczącego błędu lekarskiego i później, o czym już mało się mówi, Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, że taka wypowiedź przesądzająca winę ministra sprawiedliwości na tak wczesnym etapie stanowiła rażące naruszenie zasady domniemania niewinności i odszkodowanie tylko dlatego nie zostało wtedy wypłacone, zasądzone przez ETPC, że wcześniej polski sąd to odszkodowanie zasądził od ministra Ziobry. I ja o tym przypominam również w kontekście obecnego zachowania ministra Ziobry, który ucieka, ukrywa, rozgrywa się po całym świecie, a który wcześniej wielokrotnie głosił, że wszyscy są równi wobec prawa i że osoba, która jest niewinna, nie powinna bać się konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości. I teraz on żywym przykładem pokazuje, jakie znaczenie, jaką wagę należy przykładać do jego słów.
1: To pewnie trudniej byłoby mu uciekać, gdyby, no właśnie, nie to, jak toczy się jego sprawa w sądzie i ta kwestia postępowania aresztowego czy posiedzenia aresztowego w drugiej instancji. I tu na przykład Roman Giertych stawia sprawę bardzo jasno, twardo i ostro i mówi, że sędzia, który nie rozpoznał wcześniej wniosku, powinien mieć postępowanie dyscyplinarne, bo jego zdaniem ta zwłoka w rozpoznaniu wniosku to jest ułatwianie przestępcy unikania odpowiedzialności karnej. To jest przewlekanie postępowania?
0: Znaczy, ja nie wiem do czego konkretnie mecenas Giertych
1: się odnosi.
0: Do tego,
1: że to posiedzenie miało być we wrześniu, jak wcześniej słyszeliśmy, no teraz już wiemy, że będzie wcześniej, ale miało być we wrześniu, za kilka miesięcy dopiero.
0: Z tego, co wiem, po to, żeby to postępowanie, to posiedzenie przeprowadzić wcześniej, jeden z sędziów zrezygnował z zaplanowanego wcześniej urlopu, więc myślę, że to pokazuje, że sąd jednak dąży do tego, żeby tą sprawę rozpoznać w rozsądnym terminie.
1: Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości przekonało jednego z sędziów, żeby
0: Ministerstwo Sprawiedliwości
1: nie jechał na wakacje.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości ani nie ma narzędzi do tego, żeby sędziego przekonywać, a jest to ostatnią rzeczą, którą obecne Ministerstwo Sprawiedliwości by zrobiło. Natomiast myślę, że no, sąd wziął jednak pod uwagę całą tą sytuację, również związaną z kwestią możliwości zwrócenia się ekstradycji, no, generalnej sprawności postępowania i chwała mu za to. Natomiast ja tylko przypomnę, że ta sprawa liczy 6 tysięcy tomów już i każdy tom to jest 200 stron, więc jak to pomnożymy, to jest chyba 1 200 000 stron. Więc,
1: jak to się czyta? Panie ministrze, pan jako sędzia wie, to się naprawdę czyta słowo po słowie?
0: Nie czyta.
1: Czy przerzuca kartki?
0: Nie czyta się słowa po słowie, dlatego że myślę, że co najmniej połowa takich akt, jeżeli nie więcej, to są dokumenty związane z korespondencją, ze stronami, zwrotki i tak dalej, więc oczywiście sporo odpada, natomiast no, są jakieś tam punkty kluczowe, jak wyjaśnienia oskarżonych, zeznania świadków, pewne dokumenty. No, jest też rolą prokuratury, żeby we wniosku aresztowym wskazać te miejsca, które są kluczowe dla oceny uprawdopodobnienia popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Natomiast no, też z drugiej strony wiadomo, że obrońcy będą te ustalenia kwestionować i tak naprawdę sąd musi również odnieść się do każdego z pojedynczych zarzutów podniesionych przez obrońców. Stąd rozpoznanie kwestii stosowania tymczasowego aresztowania przez pryzmat tej głównej przesłanki, jaką jest uprawdopodobnienie faktu popełnienia przestępstwa, jest w takiej sprawie potężnym zadaniem i po to, żeby to zrobić dobrze, w ciągu paru dni nie da się tego zrobić, bo byłaby to fikcja.
1: Panie ministrze, to jeszcze jeden wątek a propos Zbigniewa Ziobry, bo za pomoc w ucieczce i ukrywanie się podejrzanego grozi nawet 5 lat więzienia. To pytanie jest takie, jeśli ktoś wynajmuje dzisiaj albo udostępnia w USA Zbigniewowi Ziobrze mieszkanie albo dom, naraża się na zarzuty?
0: No myślę, że tak. Znaczy ja jedno chcę podkreślić, bo tutaj były podnoszone takie wypowiedzi medialne, zwłaszcza polityków określonej opcji politycznej, że przecież pan Ziobro jeszcze nie ma europejskiego nakazu aresztowania, że jeszcze nie ma tego międzynarodowego listu.
1: Jest ścigany międzynarodowo.
0: Międzynarodowego listu gończego Interpolu, ale jasną jest sytuacją, że ma on nieprawomocnie zastosowany areszt tymczasowy na terenie Polski w związku z prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa, tym samym jest osobą ściganą i poszukiwaną. I ten jego status sprawia, że osoba, która w jakiś sposób udzieli mu pomocy, obojętne czy to będzie na terenie Polski, czy za granicą, może być wobec niej rozważona kwestia przestępstwa poplecznictwa.
1: Jest ścigany w Polsce, ale
0: to nie ma znaczenia.
1: Rzecznik prokuratury mówił, że on międzynarodowo ścigany nie jest.
0: To nie ma znaczenia. Ma on status osoby ściganej na terenie Polski i jest to kwestia powszechnie znana. To nie jest jakaś wiedza tajemna.
1: Czy ktoś usłyszy zarzuty za pomaganie Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe z Węgier do USA?
0: Nie mam takiej wiedzy, nie potrafię odpowiedzieć. To właściwym adresatem byłaby prokuratura. Ja nie widziałem nigdy akt tej sprawy.
1: A jeśli któryś z polityków rozmawiał z administracją amerykańską i przekonywał do wpuszczenia Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest taka pomoc No właśnie, za którą ktoś może być ukarany?
0: Na pewno to jest kwestia, którą można rozważać. No nie potrafię tego ocenić, zbyt mało wiem na temat faktu.
1: A da się udowodnić przed sądem, że zaoferowanie Zbigniewowi Ziobrze pracy w telewizji tu w Polsce, a tym samym pomoc w zdobyciu wizy dziennikarskiej, to jest, no właśnie, pomoc w ucieczce, pomoc w ukrywaniu się?
0: Znaczy, gdyby ktoś to robił ze świadomością, że jest to właśnie po to, żeby uprawdopodobnić w Stanach Zjednoczonych ten status dziennikarza, którego przecież wcześniej pan Ziobro nie miał, bo nic mi nie wiadomo o tym, żeby on był z zawodu dziennikarzem albo miał legitymację dziennikarską, to być może jest to do rozważenia.
1: Gdyby miał świadomość, powie, że nie miał świadomości.
0: Jeżeli nie miał świadomości, to oczywiście uważam, że nie.
1: A obrońcy Zbigniewa Ziobry proponowali wcześniej przesłuchanie go online albo za granicą. Może to jest jedyne możliwe dzisiaj rozwiązanie? Nie warto z niego skorzystać?
0: No nie, tutaj jednak powinna być... No nie da się prowadzić postępowania karnego przeciwko podejrzanemu bez jego osobistej obecności, zwłaszcza przy tak poważnych zarzutach.
1: Panie ministrze, to spójrzmy do pytań, które nasi słuchacze przysłali pod pana adresem. Na przykład słuchacz, który podpisuje się jako pan prezes, pyta tak. Czy w dalszym ciągu są notorycznie łamane przepisy ruchu drogowego? Dlaczego młodzi kierowcy, którzy nagrywają swoją niebezpieczną jazdę na mediach społecznościowych, pozostają bezkarni? Prawo powinno być równe dla wszystkich bez wyjątku. Widzi pan problem?
0: Znaczy, problem na pewno jest. To jest taki troszeczkę podobny problem jak ten związany z fałszywymi alarmami. To znaczy, robi się jakaś patologiczna moda na, nie wiem, zaistnienie poprzez jakieś działania głęboko społecznie nieakceptowane i społecznie niebezpieczne, ale z tego co wiem, prokuratura z tym walczy. Od czasu do czasu mamy informacje w wiadomościach, że kolejna z takich osób została zatrzymana. Oczywiście to nie jest takie proste ustalić. Jeżeli mamy filmik, na którym, no nie wiem, widać wnętrze samochodu i prędkość, to nie widać tablic rejestracyjnych. Pewnie da się ustalić markę samochodu na ogół, ale to tych samochodów może być jakaś większa, więc to nie są proste sprawy dowodowo.
1: Ale
0: tam, gdzie one nie są trudne, myślę, że te osoby są zatrzymywane.
1: Ale mamy dobre przepisy, adekwatne kary, tylko one nie są dobrze wykorzystywane, czy nie da się ich dobrze wyegzekwować, czy jednak jest problem w tym, jak te przepisy są skonstruowane?
0: To znaczy, przepisy były nowelizowane, są w trakcie nowelizacji. No cóż, to jest tak, że nasze otoczenie cały czas się zmienia. Są stosowane nowe technologie, przestępstwa komputerowe i tak dalej. No i przepisy muszą za tym nadążać. Staramy się za tym nadążać.
1: Tomasz M. pyta. Ostatnio rząd powołał KRS na podstawie ustawy PiS, o której przez lata mówiliście, że jest niekonstytucyjna. Czyli co, teraz jest neo-KRS 2 czy neo-neo-KRS? Czy ta praworządność, w cudzysłowie, jest wtedy, gdy są wasi sędziowie, a jak są nie wasi, to jest niepraworządność? Przecież to hiperhipokryzja. Pisze pan Tomasz.
0: Tak, to
1: pan się uśmiecha.
0: Tak, bo ja na to odpowiem w następujący sposób. Ustawa niewątpliwie nie spełnia wymogów konstytucyjnych, gdyż przewidziany w nim tryb wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament nie jest zgodny z konstytucją.
1: Oni Czyli na powinni... podstawie niekonstytucyjnej ustawy można powołać konstytucyjną KRS?
0: Już odpowiadam na pytanie.
1: Tak.
0: Jest sfera tego, co jest możliwe, i sfera tego, co się ma. No, czasami tak mówimy, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ale ja na to odpowiem troszeczkę inaczej. Noża można użyć do tego, żeby kogoś nim dźgnąć, popełniając przestępstwo, a można też użyć do tego, żeby posmarować chleb masłem, a więc w absolutnie zbożnym celu. I teraz... Próbowaliśmy wprowadzić ustawę dwukrotnie, znowelizować ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa w taki sposób, aby była zgodna ze standardem konstytucyjnym i standardami międzynarodowymi. To się nie udało ze względu na postawę prezydenta Dudy i prezydenta Nawrockiego. Zostaliśmy z taką ustawą, jaką mieliśmy, i teraz były do wyboru dwie ścieżki. Albo pozwalamy na to, żeby ta nieprawidłowo ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie sędziów, członków wybierali politycy, żeby ona nadal obowiązywała, znaczy żeby ona nadal działała, bo do czasu wyboru nowej mandat byłby przedłużony, albo też wprowadzić nakładkę konstytucyjną prokonstytucyjną na sposób działania tej ustawy w taki sposób, żeby spróbować zinterpretować ją w duchu konstytucji.
1: Czyli posmarowaliście chleb nie masłem, ale smalcem i teraz trzeba będzie to przełknąć gorzko.
0: I to właśnie zrobiliśmy, dlatego że innej lepszej alternatywy nie było. Więc przeprowadzone zostały prawybory na szczeblu samorządu sędziowskiego i gro tych członków sędziów to są ci, którzy zostali tak naprawdę wskazani przez innych sędziów, a rola parlamentu ograniczyła się do zatwierdzenia wyboru dokonanego przez sędziów. Ja chcę również zwrócić uwagę na to, że w ostatniej opinii Komisji Weneckiej dotyczącej Polski, dotyczącej tak zwanej ustawy praworządnościowej, są tam dwa akapity, 60 i 61, której Komisja Wenecka jak gdyby odnosząc się do tego planu B właśnie napisała, że w sytuacji, kiedy nie ma innego wyboru, takie rozwiązanie powinno zostać zaakceptowane i przyjęte i jest to postęp w stosunku jednak do tego, co było.
1: To przyspieszam na koniec, jeszcze dając szansę słuchaczom. Pan Kamil pyta. W Brazylii byłego prezydenta kraju skazano błyskawicznie. W Stanach procesy również mają szybki przebieg. Dlaczego u nas wszystko się wlecze i skończy tym, że żaden polityk opozycji nie odpowie za swoje czyny karnie przed wyborami w 2027 roku, pyta pan Kamil.
0: System każdego kraju jest inny. Ja nie znam systemu brazylijskiego. Natomiast odnosząc się do systemu amerykańskiego, no to ja chcę zwrócić uwagę na to, że była procedura impeachmentu wobec prezydenta Clintona, były podobne procedury wobec obecnego prezydenta Trumpa i żadna z nich jednak nie zakończyła się, więc nie jest to tak do końca, jak pan pisze. Natomiast zgadzam się z tą wypowiedzią w tym aspekcie, że rzeczywiście nasze przepisy dotyczące tego, w jaki sposób działa Trybunał Stanu, stopień upolitycznienia tej instytucji, a przede wszystkim upolitycznienia trybu jej działania, możliwości uruchomienia procedury przez nią, jest tak wielki, że jest to rozwiązanie dysfunkcjonalne.
1: Lucy, a propos innych standardów. W Ameryce standardem jest podawanie statystyk przestępczości z podziałem na rasę sprawcy. Czy polska policja nie powinna robić tego samego, aby udowodnić, że oskarżenia o większej liczbie popełnianych przestępstw to zwykły rasizm, nie mający poparcia w liczbach, pyta słuchacz.
0: Znaczy, tu byłbym bardzo ostrożny, ponieważ takie podawanie statystyk z rozbiciem na, jak rozumiem, na rasy, mogłoby być uznane jednak za formę dyskryminacji. Natomiast jeżeli by to zrobić rzeczywiście po to, żeby wykazać, że nie jest tak, że nie wiem, Ukraińcy czy jakieś osoby czarnoskóre popełniają relatywnie więcej przestępstw niż to być może jest to do rozważenia, ale na pewno byłbym bardzo ostrożny przed operowaniem takimi danymi, bo one raczej mogłyby być odebrane jako dyskryminujące.
1: Donar, jak pan minister sądzi, czy za pana życia dojdzie do zmiany artykułu 212 kodeksu karnego? Dla ułatwienia podpowiem, że jest to obiecywane przed każdymi wyborami od co najmniej 20 lat. Chodzi o przepisy o zniesławieniu.
0: Ja rozumiem.
1: Słuchaczom wyjaśniam, bo po to, że pan rozumie, to jestem pewien.
0: Znaczy, ja nie jestem przekonany, czy to powinno być tak, że nie powinno być takich przepisów, bo jeżeli będzie można głosić na temat dowolnej osoby dokładnie wszystko, co ślina na język przyniesie, czy wyobraźnia pozwoli wymyślić, to witamy w erze kompletnych fake newsów.
1: Tak, tylko z drugiej strony te przepisy są wykorzystywane do uciszania aktywistów czy dziennikarzy i to jest ten argument, który podnoszą zwolennicy zniesienia tego przepisu.
0: Znaczy, dużo zależy od tego, w jaki sposób te przepisy są stosowane przez sądy. Ja nie kojarzę takich jakichś orzeczeń, które by świadczyły o jakimś rażąco niewłaściwym stosowaniu tych przepisów. Być może, gdyby taki problem się pojawił, ale w moim przekonaniu można by wtedy raczej rozważać, nie wiem, może zmianę kar, które są możliwe do wymierzenia na podstawie tego przepisu, ale byłbym w dobie fake newsów, byłbym ostrożny, jeśli chodzi o całkowite rezygnowanie z tego przepisu. Nie wiem, być może jestem konserwatywny, ale na pewno trzeba by się nad tym głęboko zastanowić.
1: Na koniec, pytałem o grzywny wcześniej, nieprzypadkowo, bo pytanie jest takie, czy będą wyższe stawki grzywien w Polsce? Bo czytam, że pana resort przygotowuje reformę kodeksu karnego, zakładającą zmiany w tym obszarze.
0: To znaczy, kiedy ostatni raz na przykład ustalano wartość przedmiotu przestępstwa na 200 tysięcy złotych, która statuuje tak zwane przestępstwo przeciwko mieniu większej wagi, od którego właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy, to było chyba w 2010 roku, to bodajże ta siła nabywcza pieniądza spadła bodajże 9 razy. Więc rzeczywiście to jest tak, że no należy dostosowywać przepisy kodeksu karnego do realiów. Jeżeli zmienia się siła nabywcza pieniądza, no to co jakiś czas również wysokość kar powinna być waloryzowana.
1: A dzisiaj grzywny są od 100 zł, tak?
0: No tak, natomiast górna granica wcale nie jest taka mała, no ale być może rzeczywiście, że ze względu na upływ czasu należy dokonać tutaj jakiejś waloryzacji.
1: I podnieść na przykład do 20 tysięcy złotych tę możliwą górną granicę grzywny?
0: Znaczy górna granica grzywny jest dużo, znacznie wyższa.
1: Jeszcze wyższa.
0: To jest, jeżeli się nie mylę, chyba ponad 700 tysięcy złotych i to mówimy o przepisach ogólnych kodeksu karnego. Przepraszam, a są przepisy szczególne, gdzie to jest jeszcze wyższe kwoty wchodzą w grę.
1: Czyli resort pracuje nad tymi zmianami.
0: Znaczy generalnie resort pracuje nad różnego rodzaju zmianami dotyczącymi kodeksu karnego, które z jednej strony mają przywrócić zgodność przepisów kodeksu karnego z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bo tam no, dość wiele niestety pomajstrowano w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, choćby na przykład wprowadzając dożywotnią karę pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, no co nie jest zgodne z wymogami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No i można by sporo innych takich przykładów mnożyć, no a również są to zmiany dostosowawcze po to, żeby no, nadążyć za duchem czasów, za zmianami wartości nabywczej pieniądza.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do widzenia państwu.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał w całym kraju obrót produktem leczniczym Travoprost plus Timolol Medical Valley w postaci kropli do oczu. Decyzja ma związek z uzasadnionym podejrzeniem, że produkt nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych, przekazał GIF. Decyzja dotyczy wszystkich serii produktu i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Te informacje w Radiu Z potwierdził wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Ziobro jest teraz w USA, przyleciał tam właśnie z Węgier na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego. Co chce zrobić polski rząd, by przyspieszyć jego ewentualną ekstradycję? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
3: Cofnięcie przez Węgry statusu uchodźcy umożliwi wydanie międzynarodowego listu gończego za Zbigniewem Ziobro. Na razie polski rząd czeka na decyzję. Potem będzie można wystąpić o ekstradycję. Sama jednak ekstradycja z USA może jednak potrwać, przyznaje wiceminister Mazur.
4: To są miesiące, lata.
3: Jednocześnie gość Radia Z ostrzega. Poważne konsekwencje mogą grozić każdemu, kto pomaga Ziobrze w ucieczce lub ukrywaniu się.
2: Prokurator chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości. Grozi za to wieloletnie więzienie. Kolejna transza z Krajowego Planu Odbudowy już w Polsce. Chodzi o 31 miliardów złotych. To pierwsza część pieniędzy z tegorocznej puli KPO, mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
5: Kolejne 31 miliardów z KPO spływa do Polski. To jest kolejna transza. Pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku.
2: W sumie w tym roku Polska dostanie w ramach KPO 100 miliardów złotych. Dzieci lepiej chronione przed treściami pornograficznymi. Rząd przyjął przepisy, które mają skuteczniej weryfikować wiek internautów. Teraz, by uzyskać dostęp do treści dla dorosłych, wystarczy kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 lat. To ma się zmienić. Przyjęty został też projekt ustawy, która wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, mówi premier Donald Tusk.
6: To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Będziemy musieli cały czas tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie, to co szczególnie szkodliwe tych najmłodszych, od internetu, telefonów komórkowych, platform, komputera, gier, etc.
2: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Znów martwe ryby w Odrze. Zachodniopomorscy wędkarze alarmują, że w ostatnich dniach wyławiają z rzeki coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu. No przynajmniej na razie, ale ich zdaniem powtórka sytuacji sprzed kilku lat i katastrofa ekologiczna związana z tak zwaną złotą algą nie powinna nam zagrażać. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki. Teraz wiatr już się uspokoił i w najbliższych dniach sytuacja powinna wrócić do normy. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Sezon na truskawki nie wszędzie udany, powodem są przymrozki. U pani Marianny z województwa łódzkiego wymarzło 80% plonów. Pozostałe można zbierać samemu, dzięki temu będzie taniej. Próbujemy jakoś zniwelować straty, mówi naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu.
8: Wezmę może taką.
9: Nie, jeden lubi bardziej dojrzałą, drugi bardziej bledszą.
8: Ta jest trochę taka jaśniejsza.
9: Tak.
8: Tylko 20% przeżyło.
9: Tych, które były słabiej przykryte, no to tak niestety wyszło. Ale suma summarum to i tak dużo strat jest. I kosztów dużo więcej.
8: Przyjeżdża z Warszawy redaktor Gawroński, ma 8 dych. Ile za te 8 dych kupi?
9: To na pewno więcej niż w sklepie. Chyba ciężko by było ją przejeść samemu.
2: Pani Marianna, za kilogram truskawek chce 15 zł. To mniej niż na bazarach i w sklepach. W pogodzie w tym roku możemy być świadkami rekordowo silnego El Niño, a to oznacza ekstremalne zjawiska na całym świecie. El Niño polega na wyjątkowym ogrzaniu się wody w Oceanie Spokojnym. Przy równiku można to porównać do ogromnego grzejnika na oceanie, przez co zmienia się ruch powietrza i układ pogody w dużej

0: intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: W piątek fala opadów przejdzie przez cały kraj. Zagrzmieć i popadać może też pod koniec weekendu, ale wtedy temperatury już nieco spadną do 20-24 stopni, więc i ryzyko potężnych nawałnic spadnie, choć nie zniknie zupełnie.
2: A nadchodzące lato będzie rekordowo upalne, tak przynajmniej przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie temperatury mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca. Miejscami termometry mogą wtedy pokazywać grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą z nami przez całe lato, mówi Radio Z klimatolożka z UMCS-u w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
3: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
2: Ekspertka podkreśla jednak, że to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.
5: Wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
6: Jest śledztwo prokuratury w sprawie pożaru hali w Płocku. Wybuchł w poniedziałek wieczorem. Jest już dogaszony. Pogorzeliska pilnuje właśnie policja.
5: Pożar zniszczył większą część dachu. Postępowanie ma wyjaśnić, dlaczego ogień pojawił się w hali. Śledztwo dotyczy nieumyślnego sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu ludzi i mieniu w wielkich rozmiarach.
6: Rząd wypowiada wojnę fikcyjnej weryfikacji wieku w internecie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie dzieci przed treściami dla dorosłych.
5: Po wprowadzeniu ustawy platformy będą musiały skutecznie sprawdzać wiek użytkowników, bo jeśli tego nie zrobią, dostaną karę, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych. Więc wszyscy, którzy te przepisy będą chcieli omijać, będą musieli mieć świadomość, że zapłacą karę.
5: Jednym z rozwiązań, które pozwolą skutecznie weryfikować wiek, będzie tak zwany Europejski Portfel Tożsamości. To nowa, bezpłatna aplikacja mobilna, która pozwoli bezpiecznie przechowywać dokumenty, takie jak dowód czy prawo jazdy, i potwierdzać tożsamość w całej Unii Europejskiej. Do końca roku ma się pojawić w M-Obywatelu.
6: Na Kubie coraz więcej protestów ulicznych przeciwko niedoborom prądu. Największe manifestacje odbywają się w Hawanie. W kubańskiej stolicy przerwy w dostawach energii trwają po kilkanaście godzin.
5: Kubański dostawca prądu, spółka UNE, tłumaczy, że niedobór to efekt awarii sieci. To z kolei jest związane z wyłączeniem bloków w dwóch elektrowniach. W jednej z prowincji dostawy prądu będą ograniczone do 3 godzin dziennie.
6: Przyczyną tej sytuacji jest odcięcie Kuby przez USA od dostaw surowców energetycznych, głównie z Wenezueli. Wracają połączenia lotu z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu. Będzie tak od 2 lipca.
5: Tydzień wcześniej, 24 czerwca, przywrócone będzie połączenie z Krakowa do Riyadu linii Flynas. Lot wznawia też połączenia do Tel Awiwu.
6: Rejsy zostały zawieszone na początku marca w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wojna Izraela i USA z Iranem wybuchła w ostatnim dniu lutego.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: No co to się dzieje? Od zachodu ciągną gęste burzowe chmury, burzowo-gradowe, słuchajcie, na całym zachodzie. Ciemno widzę dzisiaj w ciągu dnia, ale ciągle najcieplej, 24 stopnie. W centrum już 23, pogodnie na wschodzie, dzisiaj stopni 20.
10: Co się dzieje? No idzie długi weekend, to się pogoda psuje, to standardzik.
8: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, o poranku, witam was Radio Z. Cudownie, że jesteście, moi drodzy, mamy środę przed długim weekendem, czyli taki trochę piątek, środa, 3 czerwca, a imieniny dzisiaj świętują. Uwaga, zapisujemy. Lechu,
1: Kevin,
0: nie sam w domu, i Tamara.
1: Jak Kevin nie sam w domu? Kevin, wiadomo, że jest. Kevin, co tak będziesz sam siedział? Chodź tu do nas, włączysz radio sobie głośno.
0: Chodźże, Kevin.
1: Albo na rower idź, bo dzisiaj, Kevinie, drogi, jest, słuchajcie, Światowy Dzień Roweru. Ja muszę powiedzieć,
0: jest twoje, że święto, właśnie,
1: zapalonym rowerzystą. Od marca, jak tylko się zrobi odrobinkę cieplej, aż do października, codziennie staram się, jak nie pada, jeździć do pracy, do radia na rowerze.
0: Ale słuchajcie, dla Markan nieważne jest to, jakie rower ma właściwości, ważne jest to, żeby dobrze wyglądał.
1: No tak, ja na przykład nie jeżdżę, jak pada, a wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: No bo jak pada, to musisz mieć na rowerze błotniki, a ja nie mam błotników na rowerze. Wiesz dlaczego nie mam błotników na rowerze?
0: Dlaczego?
1: Bo rower z błotnikami brzydko wygląda.
0: To jest nieuleczalne, kochani. Dlaczego wy już nie śpicie, moi drodzy? Dajcie znać na ogólnopolską centralkę porannego wstawania. Numer do nas 321 321 321.

0: Wstajemy, wstajemy, kochani. To my, wasza ulubiona poranna para prowadzących. Wasze pierwsze głosy prowadzące was przez tę środę, czyli Kamil Baleja,
1: Marek Starybrat. Dzień dobry, bardzo o poranku witamy i pytamy, dlaczego wy już nie śpicie w Światowym Dniu Roweru. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dlaczego ja tak wcześnie wstaję? No ja wstaję do pracy, ale bardziej mnie zaintrygował widok, który widziałem po drodze. Widziałem pana na rowerze, który wyglądał, jakby się zgubił z wyścigu pokoju. Ubiór taki, wszystko. I pytanie jest, dlaczego on tak wcześnie wstaje?
1: Czekaj. Facet wygląda jak ktoś, kto by właśnie uciekł z wyścigu pokoju, tak?
0: No, to by się odczepił od peletonu, ale o tej porze? No, to może to ja byłem.
1: Może to ty byłeś.
0: Ale ja nie wyglądam jak kolarz. Ja nie mam takich obcisłych gatek, wiesz?
1: A jasne, nie masz. Patrzyłeś w lustro ostatnio?
0: Strój na rower to też jest bardzo ważna część wyposażenia.
1: Nie, to nie jest ważne. Pielucha między nogami.

0: Reklama.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
0: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
6: Czy to środa? Tak, to środa. Zbliża się 6, jest 3 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
7: Sąd aresztował terytorialsa, który miał podpalić kolegę syna. Grozi mu dożywocie.
8: Rząd otwiera drogę do zakazu telefonów w szkołach. Projekt ustawy przyjęty.
7: Sensacja French Open przed kolejną szansą. Maja Chwalińska gra dziś o półfinał.
6: 6.
7: Jest areszt dla żołnierza, który w niedzielę miał oblać benzyną i podpalić kolegę swojego syna.
8: 47-latek służył w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
7: Najnowsze wiadomości w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Tomek, co z poszkodowanym? W jakim jest stanie?
9: W bardzo ciężkim. 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Radiu Z Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
10: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
9: Wszystko zaczęło się w niedzielne popołudnie we wsi Podzamcze, niedaleko Łęcznej na Lubelszczyźnie, od kłótni 47-letniego mężczyzny z synem i jego kolegą. Nie wiemy, co tak rozwścieczyło żołnierza WOD, że w końcu zdecydował się na oblanie benzyną i podpalenie 25-latka. Sprawca próbował uciec z miejsca zbrodni, ale szybko został złapany przez policję, był pijany.
8: Grozi mu dożywocie, dowódca natychmiast zwolnił go ze służby.
7: Zielone światło do zakazu smartfonów, a w szkołach rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach.
8: Zakaz obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
11: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
8: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach.
7: Śmiesznym i żałosnym nazywa Patryk Jaki wniosek o pozbawienie go immunitetu. Dokument wysłał do Europarlamentu prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Chce zgody na pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności karnej, ale także jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o sprawę z czasu, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości.
7: Szczegóły zna reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
12: Za bezzasadne i oparte na subiektywnej ocenie Patryk Jaki uznał zarzuty mianowania funkcjonariusza służby więziennej, wobec którego toczyło się postępowanie dyscyplinarne.
13: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej.
12: Zdaniem Waldemara Żurka materiał dowodowy wskazuje na bezprawne i ręczne sterowanie polityką kadrową służby więziennej.
14: Proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
12: Procedura uchylenia immunitetu europosłowi może potrwać nawet pół roku. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
8: Według prokuratury decyzje Patryka Jakiego umożliwiły funkcjonariuszowi awans, wyższe wynagrodzenie i gwarancję powrotu na kierownicze stanowisko, mimo że toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.
7: Kryzys w przyjaźni Trumpa i Netanyahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze dziennik Wall Street Journal. Prezydent USA woli rozwiązanie dyplomatyczne. Premier Izraela chce jeszcze silniejszych ataków na libański Hezbollah, który wspiera Teheran.
8: Według portalu Axios Trump podczas rozmowy z Netanyahu wulgarnie skrytykował go za nasilenie uderzeń na Liban. Oszalałeś, gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek, wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izrael, miał powiedzieć.
7: Jeszcze miesiąc temu znało ją niewielu. Teraz jest na ustach całego świata tenisa. Maja Chwalińska zagra dziś w ćwierćfinale French Open.
8: Dla 24-latki z Dąbrowy Górniczej to już jest najlepszy wynik w karierze.
7: Żeby znaleźć się w tym miejscu, musiała pokonać wiele przeciwności, mówi nam redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer.
4: Te ciężkie przejścia, które Maja miała przez ostatnie kilkanaście miesięcy, czyli kontuzje, depresja, gdzieś tam odeszły do przeszłości. No i mogła się skoncentrować na wygrywaniu kolejnych meczów.
8: Ten najbliższy o awans do półfinału French Open Maja Chwalińska zagra dzisiaj o 11:00. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska.
7: Więcej wiadomości sportowych u nas za pół godziny, a dwie po 8:00. Gościem Radio Z będzie wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Taka piękna pogoda dzisiaj.
17: Znaczy, dzisiaj będzie, tak.
6: Znaczy wiecie, no tak no. Pół na pół, no bo zaczyna troszkę padać. Znaczy z drugiej strony to dobrze, bo jest straszna susza.
17: Możesz się zdecydować, to pięknie czy nie pięknie?
6: No pięknie, bo będzie padać, mało jest truskawek i czereśnie, jak popada to urosną.
17: Jak
6: i dzisiaj
17: mało?
6: I ciepło, 25 stopni.
17: Mało truskawek wpadnie do mnie do domu, słuchaj, codziennie jest kilogram.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
17: Ważne, że dostrzegasz jego ogrom.
6: Ważne, żeby widzieć dobro.
17: To na bok sentymenty.
6: Sentymenty. Zenty Radio Z.
17: To pośpiewali. Ważne,

0: George Ezra, Green, Green Grass. Zielona, zielona trawa.
1: Dzień
0: jest
1: dobry.
0: Zielona,
1: bo murawie,
0: troszkę,
1: co?
0: Troszkę popadało. No murawa dzisiaj, mecz Polska-Nigeria. Słuchajcie, 11:06, ale też inne wydarzenie bardzo ważne, bo Jolanta Kwaśniewska, uwielbiana pierwsza dama przez wszystkich Polaków, ma dzisiaj urodziny. I z tej okazji Jolanta Kwaśniewska wybrała się na zakupy do butiku czołowego polskiego projektanta, bo pani prezydentowa nie ubiera się tak jak my w normalnych sklepach.
1: No raczej.
0: Tylko u projektantów, hello. I kupiła absolutny hit sezonu, czyli błękitną koszulę mgiełkę.
1: Poczekaj, masz moją ciekawość.

0: błękitna koszula mgiełka, to jest taka koszula, której nie widać, tak?
1: No.
0: A to nie dla mnie, to nie.
1: Czemu? Fajna koszula.
0: Nie.
1: Koszula mgiełka, przewiewna, super.
0: To będzie, ja będę wyglądał, jakbym był bez koszulki tak naprawdę i będzie widać, że mam pod spodem sweter, to kompletnie nie dla mnie.
1: A to w sumie tak, to by było widać, że ja mam kaloryfer, tylko że nieodpowietrzony. Niespodzianka po 8:00.
0: No.
1: Zadzwonimy do pani prezydentowej.
0: Dobrze, nie powiedziałeś na antenie, wtedy będzie niespodzianka, tak, bo by nie było niespodzianki.
1: Zadzwonimy z życzeniami.
0: Dobra.

0: już puka do waszych drzwi długi weekend, mówi dzień dobry.
1: Rany, już się bałem, że naprawdę ktoś puka i ktoś, nie wiem, typu jakiś komornik albo listonosz z jakimś rachunkiem za prąd.
0: Długi weekend może być kimkolwiek chcesz. Jak chcesz, żeby był komornikiem, będzie komornikiem.
1: Jak długi weekend puka, to nie musisz zaglądać przez Judasza. Co ja tak się jąkam dzisiaj?
0: Nie wiem właśnie.

0: Jestem przekonany, że Grzegorz Skawiński nagrał końcówkę tej piosenki. Jak się obudził kiedyś, spojrzał na zegarek i mówi: nie, jeszcze nie. Tak brzmi troszeczkę.
1: Nasze nie, tam jest nie, jeszcze nie, tylko nasze nie.
0: Nasze nie.
1: Poranny program, piękny dzień, kochani. Środa, która jest trochę piątkiem, bo zaraz drugi weekend.
0: No i ważna zmiana w gastronomii. To będzie rewolucja, słuchajcie. Wreszcie nadchodzi nowe, nadchodzi dobre, nowa jakość w restauracjach, bo od sierpnia, dokładnie od 12 sierpnia, będą nowe przepisy i z projektu wynika, że restauratorzy będą musieli, uwaga ludzie, trzymajcie się. Marek, trzymasz się?
1: Tak, trzymam się bardzo mocno.
0: Słuchacze się trzymają i z tego projektu wynika, że restauratorzy będą musieli podawać swoim gościom bezpłatnie do pół litra wody na osobę. Kranówa się pojawi, rozumiecie?
1: A zwykłej wody, tak? Bezpłatnie.
0: A jaką byś chciał? Różaną, fiołkową? To załatwimy.
1: No, nie wiem, no pytam jaką.
0: Czyli złożymy interpelację jak coś.
1: Czyli wodę.
0: Wodę.
1: Każdy będzie musiał za darmo podać.
0: Ale nie rozumiesz, darmowa będzie.
1: No mówię, że za darmo,
0: woda,
1: super.
0: Za darmo.
1: Znaczy za darmo, wiesz jak to będzie nad morzem. Pół litra wody za darmo do każdego posiłku i czysta szklanka po 15 zł. Tak będzie.
0: Ale woda za darmo, nakręciłem się, naprawdę.
1: No, nie za darmo, bo za szklankę będziesz musiał zapłacić 15 zł.
0: Jakby mi dawali wodę za darmo, wziąłbym jeszcze, wiesz, wziąłbym całą wannę.
1: O, u mnie dzisiaj wyłączą wodę między 10 a 14.
0: Poczekaj do sierpnia, bierzmy za darmo wodę.
1: No właśnie.
0: Nie myśl dzisiaj, co ty, daj spokój.
1: 20 po 6, sombr, 12 to 12.

0: Dzień dobry, kochani, witamy, mamy piątek.
1: Tak, to jest środa, ale nie dajcie sobie tego wmówić. Przed nami 4 dni laby. Dlaczego? Bo jest czerwiec i długi weekend, czyli Boże Ciało.
0: Jutro bierzemy kwiatki, ruszamy na procesję, a potem to wiecie, co się będzie działo, prawda?

0: No, jeden z tematów numer jeden w tym w Radiu Z, czyli co dalej z orderem Orła Białego, który ma pan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mhm. No, bo zdania są podzielone.
1: Zdania są podzielone. Tak. Czyli co, jedni mówią odebrać, a drudzy mówią zabrać, tak?
0: Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
1: Witamy Was o poranku. Tutaj Radio Z, 6.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiok. Posłuchajmy.
11: Zakulisowe rozmowy polsko-ukraińskie o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. O tym, że takie są prowadzone, informuje szef dyplomacji. Radosław Sikorski ma nadzieję, że Kijów znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
12: Szef MONU z kolei spotkał się w tej sprawie z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Będzie też rozmawiał z ukraińskim ministrem obrony.
11: Decyzja prezydenta Ukrainy zbulwersowała Polaków, mówi burmistrzyni przygranicznego Chrubieszowa Marta Majewska.
13: Pokazaliśmy swoje serce, pomoc. Oczywiście nikt tego nie żałuje, bo to był odruch serca. To jest gest ludzki i tak zawsze powinno być, ale w tej chwili tego rodzaju decyzje są pluciem w twarz Polakom i odłączając jakby emocje związane z tą pomocą, jest to jedna z najbardziej karygodnych decyzji po stronie pana prezydenta Zełenskiego.
12: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły ma być w najbliższy poniedziałek.
11: Znów gorąco na Bliskim Wschodzie, choć formalnie trwa rozejm. Iran wystrzelił pociski i wysłał drony w stronę sąsiadów w Zatoce Perskiej. Przechwycili je Amerykanie i obrona powietrzna Bahrajnu. Dowództwo centralne USA informuje też o zestrzeleniu 3 irańskich dronów, które leciały w stronę cywilnych statków.
12: A dziennik Wall Street Journal pisze o sporze prezydenta Stanów Zjednoczonych i premiera Izraela o to, jak zakończyć wojnę z Iranem.
11: Sukces Polaka w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Były minister finansów Mateusz Szczurek będzie dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW.
12: Tę funkcję obejmie pod koniec lipca. Dotychczasowy dyrektor przechodzi na emeryturę.
11: Departament Europejski to instytucja kluczowa dla zarządzania kryzysami finansowymi, stabilnością strefy euro i polityką makroekonomiczną. Niepokojące sygnały Światowej Organizacji Meteorologicznej. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska pogodowego zwanego El Niño między czerwcem a sierpniem tego roku. Ostrzeżenie to wydano po tygodniu rekordowych temperatur pod koniec maja w Europie Zachodniej.
12: El Niño, po hiszpańsku chłopiec, to okresowe ocieplenie temperatury morza w centralnej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Trwa zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy. Podnosi temperaturę, w jednych częściach świata wywołuje ulewy, w innych susze. Sprzyja też formowaniu się huraganów.
11: W Radiu Z teraz wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Maja Kwalińska zagra dzisiaj o to, żeby jej piękny sen na paryskich kortach trwał przynajmniej do półfinału. Naszą tenisistkę wybudzić spróbuje Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
15: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
14: Mówiła Maja. Jej ćwierćfinałowe starcie z Kalińską zacznie się o 11. Nasi koszykarze 3-3 niestety zaliczyli falstart na Mistrzostwach Świata w Warszawie. W swoim pierwszym meczu przegrali z Mongolią 19-21. W drugim spotkaniu lepsi po dogrywce 22-20 byli Łotysze. Nie załamujemy się, mówi nasz reprezentant Przemysław Zamojski.
16: Spokojnie możemy wyjść tutaj z podniesioną głową. Mamy dobry dorobek punktowy i nie wiem, ludzie tutaj załamani, że się turniej skończy. Jesteśmy w połowie fazy grupowej i zobaczycie, że 13 was jeszcze nie raz zaskoczy.
14: Kolejne mecze Polaków w czwartek. Ich rywalami będą Amerykanie i Czesi.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Tak, patrzę na mapę pogodową na dzisiaj. Co tu się dzieje? Co to za bałagan? To jest bałagan jak w pokoju nastolatka.
1: Wszystko
0: to masakra. Na zachodzie 18 stopni deszcz, we Wrocławiu 20 stopni burza, w centrum 25 stopni słońce, 20 stopni dzisiaj w Białymstoku bez deszczu, na południu, Podkarpacie, burza, Przemyśl, Kraków, Opole.
1: No, to jeszcze tego narobić na środku.
0: Masakra.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
1: Przepraszam, tak mnie z nastolatkiem
0: nie, to się skojarzyło. To się wytnie, spokojnie.
1: Mówisz?
0: Tego nikt nie słyszał.

0: teraz was będziemy namawiać, żebyście wysłali SMS-a. Wyślij, a nie pożałujesz, bo dzisiaj w naszej rządze pieniądza, kochani, tuż przed długim weekendem za odebranie telefonu płacimy 30 tysięcy złotych, a nagroda główna to nawet 700 tysięcy.
1: 700 tysięcy złotych, a w walizkach gdzieś tam między innymi 70 tysięcy, także zagrajcie, słuchajcie. Przede wszystkim regulamin jest na radio.z.pl. SMS kosztuje 3,69 z VAT, a wygrać można mnóstwo kasy. SMS o treści Radio Z wysyłasz pod 7353, a potem trzeba odebrać od nas telefon. Prawda, Karolina?
2: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
0: No i brawo, i tak trzeba robić. Hasło Radio Z SMS-em na 7353. Kochani, zróbcie to teraz, odpalamy ekstra bonus. Każdy SMS wchodzi teraz do gry 7700 razy.
1: Wysyłasz raz, a twoich SMS-ów w grze o 700 tysięcy będzie aż 7700, ale tylko tu, tylko teraz.
0: Tak, hasło Radio Z komóreczką, SMS-em na 7353. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: teraz będzie gwizdałka. Nie wiem, wiecie, że są osoby, które nie potrafią gwizdać? Potraficie
1: są
0: gwizdać?
1: Takie osoby, no.
2: A potraficie tak na dwóch palcach? Wiecie, jak prawdziwi mężczyźni, że...
0: No tak i było tak miło i musiałeś, no.
1: Stanąłem na palcach i co?
0: Dalej nie, palce się do buzi wkłada, wiesz?
2: Za 11
1: podłogi to nie...
0: Nie, to brudne będą.
2: Jeszcze macie sporo czasu w swoim życiu, chłopcy, żeby się porządnie nauczyć gwizdać.
1: Tak jest.
2: A teraz u nas rocznica, bo minął rok od wyboru pana Karola Nawrockiego na prezydenta. I Polacy ocenili ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. I oto wyniki, uwaga, 50% ocen negatywnych i 48% pozytywnych.
0: Czyli trochę jak w szkole, jakby dwuja siadaj, tak? Że źle jest, że ludzie mówią, że się nie podoba prezydentura.
2: Ale tam błąd statystyczny jest 1-2%, więc...
0: No ale poczekaj, no więcej jest negatywnych jednak.
2: Nie, no 48 do 50 to tak trochę jest mniej więcej porówno, wiesz, no to nie można tak...
1: No Rafał Trzaskowski też myślał, że jest tak mniej więcej porówno.
0: No co przez bawi, mam wrażenie, naprawdę.
2: Pozdrawiamy pana prezydenta i Polski, pana prezydenta Warszawy.
0: Za 9:07.
2: Kochajcie się.

0: No i zobaczcie, jest rano, ale energia nas rozpiera. Słuchajcie, dzisiaj środa, trochę piątek. Ważny telefon ze Świnoujścia. Halo, dzień dobry.
1: Cześć, kochani. Pozdrowienia z Świnoujścia. Tu przebywam na urlopie. Piękne słoneczko póki co. Idziemy się kąpać w morzu.
2: Ale zaraz, jak w morzu? Ja sprawdziłem, słuchajcie, że Bałtyk w tym momencie to taka temperatura minimum 3,2, maksymalnie 15.
0: Ale co, że woda 15 stopni ma?
2: No, może mieć woda 15, ale może mieć...
3: Strzałkę mają swoją.
2: Ale może mieć też 3 stopnie, więc zależy, gdzie staniesz. Obok kogo?
3: Albo z ilu stopni schodzisz.
0: Za chwilę wiadomości Radia Z o 7.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
19: Ale tato, tylko nie samochodem!
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
19: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
18: No i jak się czujecie?
19: Super! I nie zasypiam!
18: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
16: Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Po reklamie.
0: Zbliża się siódma, jest środa, to 3 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Maja Chwalińska walczy dziś o półfinał. French Open, musi pokonać Rosjankę.
21: Klaudia wraca do domu. Samolot z chorą studentką wystartował z Pekinu.
20: Od dziś długi weekend, sprawdzamy ceny nad morzem.
0: 7.
20: Tak daleko wcześniej nie dotarła, a może zajść jeszcze wyżej. Maja Chwalińska zagra dziś w ćwierćfinale French Open, znów na korcie centralnym Rolanda Garrosa.
21: Na jej drodze do półfinału stanie Rosjanka Anna Kalińska.
20: Szanse naszej zawodniczki analizuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Dlaczego to Rosjanka powinna się bać?
1: Bo Maja robi furorę w tej edycji French Open. Jej sposób gry jest dużą zagadką i problemem dla rywalek. Styl, który prezentuje Polka, jest nietypowy dla światowej czołówki.
7: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi.
1: Mówiła Maja, która na korcie pojawi się około 11:00.
20: Słuchajcie Radia Z, będziemy ten mecz relacjonować w wiadomościach. Relacja minuta po minucie będzie też na radioz.pl.
21: Ale sportowych emocji będzie dziś więcej. Polscy piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią na Narodowym o 20:45.
20: Chora na raka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Polski. Specjalny rządowy samolot z ekipą medyczną wystartował ze stolicy Chin.
21: 24-letnia studentka sinologii zachorowała w kwietniu. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. W Polsce zajmą się nią lekarze z Wrocławia.
20: Jest tam reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, czy wszystko jest gotowe na przyjęcie pacjentki?
22: Potwierdziłam to w 4. Wojskowym Szpitalu we Wrocławiu. Jest już przygotowane miejsce na intensywnej terapii. Wyznaczony zespół lekarski do przyjęcia 24-letniej Klaudii. Lekarze dostali też z Pekinu część dokumentacji medycznej, ale też szczegółów ze względu na charakter sprawy szpital nie ujawnia. Samolot wojskowy z chorą i jej matką na pokładzie ma wylądować o 15:00, potem karetka zabierze ją do szpitala. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: Wybór Wrocławia to też życzenie rodziny. To tutaj wcześniej Klaudia studiowała. Pochodzi z Wałbrzycha.
20: Polacy niemal porówno podzieleni w sprawie powstania kolejnej bazy amerykańskich wojsk. Za jest nieco ponad 44%, przeciw prawie 41% pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z.
21: To ciekawe badanie pokazuje, że najwyższy odsetek przeciwników założenia nowej bazy sił USA w Polsce jest w grupie wyborców koalicji rządzącej. Jak konkretnie rozkładają się głosy, zobaczcie na grafikach na radioz.pl. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w Europie, w kolejnych państwach NATO, pisał o tym brytyjski dziennik Financial Times.
20: Na hulajnogę elektryczną tylko w kasku, jeśli ma się mniej niż 16 lat. Dziś wchodzą nowe przepisy, o których teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Za jazdę bez kasku grozi sroga grzywna, ale nie o karę tu chodzi, ale o zdrowie i życie, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
24: To kierownica tej hulajnogi znajduje się na wysokości oczu tego dziecka. Jest to bardzo niebezpieczne. Wystarczy mały dołek, krawężnik i ta kierownica ląduje w oczach waszej pociechy.
23: Policja wciąż przypomina, że dla swojego bezpieczeństwa w kasku hulajnogą powinni jeździć też dorośli. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Za brak kasku u dziecka odpowiadają rodzice, którzy zapłacą 100 zł kary.
20: Nowe reguły także dla kierowców i to zmiany, które ich raczej nie ucieszą.
21: Punktów karnych za najcięższe grzechy na drodze nie będzie można już redukować na specjalnych kursach.
20: Przepisy, które wchodzą od dziś, wczytał się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
25: Owszem.
20: Jakich wykroczeń to dotyczy?
25: Najpoważniejszych 60. Nie będzie można na przykład wyczyścić konta punktowego za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, przejazd na czerwonym świetle, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu, ale także za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, za co grozi 12 punktów karnych.
20: Lepiej się pilnować, zwłaszcza, że Polska rusza na długi weekend. Pogoda ma sprzyjać, więc nad morzem część hoteli ma już 100% obłożenie.
21: Co nie oznacza, że na ostatnią chwilę miejsca nie da się znaleźć.
20: Reporter Radia Z Maciej Bąk sprawdza ceny i dostępność. Maciek, to ile zapłacimy za czerwcówkę nad Bałtykiem?
26: We Władysławowie cały czas da się znaleźć budżetowy nocleg dla dwóch osób, nawet za 800 zł za 4 noce. W Sopocie wolnych obiektów nie jest już wiele, a jeśli już są, to najmniej zapłacimy za pobyt około 2000. W Gdańsku obłożenie jeszcze większe. Tu swoje dołożyli fani metalu z całej Europy, którzy przyjeżdżają na festiwal Mystic. Ustka, Łeba czy Krynica Morska też wciąż mają sporo wolnych miejsc, ale tu pamiętajmy, planując swój czas, zwłaszcza w czwartek i piątek, warto pomyśleć o wypoczynku gdzieś poza plażą. No bo będzie mokro. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
20: Największe obłożenie nad morzem mają obiekty z kompleksową ofertą dla całych rodzin.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Jest telefon, dzień dobry.
29: Cześć, tu Karolina. Chłopaki, co jest grane? Ani teraz, ani godzinę temu nie podaliście pogody dla północnej części Polski. Skąd ja mam wiedzieć, jak ja mam się dzisiaj ubrać?
2: Proszę bardzo, Świnoujście, koło brzegu dzisiaj będzie 22.
0: Koszalin 25, ja mam Szczecin 22, ale burze.
2: Burze. Popada.
0: Ale w zachodniopomorskim tylko te burze.
2: Tak. A poza tym sucho będzie. A Darłowo u stronie morskie 20.
0: Ale pani też nie powiedziała, skąd jest dokładnie. Co to znaczy północ
2: Polski? Ale nie kłóćcie się, święta idą.
28: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
27: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: 5 po 7.

0: Przed nami wielkie emocje piłkarskie, kochani, tu Radio Z 12 po 7. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Nigerią. Początek 20:45 na Narodowym w Warszawie. To jest drugi mecz tych drużyn, Polska-Nigeria. Pierwszy w 2018 roku wygrali Nigeryjczycy 1-0.
1: No nie.
2: Ciężko, no nie mamy doświadczenia z afrykańskimi drużynami.
1: Ale czekajcie, bo to jest bardzo zła informacja, to jest fatalna informacja, to jest dramatyczne. No bo ja się na ten mecz się dzisiaj wybieram z synkiem, jak oni przegrają z Nigerią mecz towarzyski, to co ja mu powiem? Ja mu obiecałem, że oni wygrają przecież.
2: No nie przegrają, zobaczysz, przecież my mamy Lewandowskiego, no.
0: Trzynaście po siódmej.

0: A jakaś kanapka? To kto? No to z domu wyjdziecie bez kanapki do pracy? Oszaleliście?
1: A jak ktoś już zjadł, to co? Znaczy, Bartek, gdyby Bartek mógł sam sobie wybrać drugie imię,
0: tak,
1: to by wybrał imię Kanapka.
0: Pan Kanapka.
2: Nie, to jest męskie. To jest...
1: Kanapka. 16 po 7.

0: nas normalnie jak w psach Pasikowskiego. Czasy się zmieniają, ale pan ciągle jest w rządze pieniądza. Słuchajcie, co można powiedzieć tym, którzy już zagrali w naszej zabawie na naprawdę duże pieniądze?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
2: Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
2: Kim są nasi słuchacze?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
2: Jeżeli macie ochotę być zwycięzcami na początku długiego weekendu, moi
0: to
2: drodzy.
0: To ten słynny taki pan motywator z internetu, nie?
2: Był. W naszej zabawie dzisiaj 700 tysięcy złotych. Nawet tyle można przytulić, moi drodzy. Wysyłamy SMS o treści Radio Z za 3,69 z VAT pod 7,353. I teraz to robimy. Dlaczego teraz?
0: Dlatego, że uwaga. Jeżeli wyślecie, skorzystacie z naszych namów i wyślecie teraz SMS-a o treści Radio Z na 7353, to takiego SMS-a pomnożymy razy 14 tysięcy. Takiego bonusa teraz tutaj tym dzwonkiem włączam, że tak powiem, włączam.
3: A taki jeden SMS kosztuje jedyne 3,69. Albo jakby pani powiedziała w warzywniaku 3,70 i będę dłużna grosika. Jeden SMS to 14 tysięcy szans na 700 tysięcy.
0: Radio Z
3: na 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: A możesz mi puścić, Marek, jeszcze to, żebym wygrał też, że
1: jesteś zwycięzcą.
3: O, dziękuję.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim dziś będę w Radiu Z? Aha, zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Black Eyed Peas o poranku w Radio Z. Z nami Marcin Zaborski, witamy, dzień dobry.
1: Czołem, dzień dobry.
0: Dzisiaj dostaliśmy mnóstwo SMS-ów od naszych słuchaczy, które piszą: matko, będzie ten mroczek ze mnie jak miłość, ale fajnie.
2: Jak gościem tak Radio Z będzie mroczek, tak?
1: I co odpisywałeś?
0: Oczywiście, zapraszamy, 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa. Ale który z braci mroczków dzisiaj
1: Czesław
0: będzie?
2: A to nie, to jest Marcin i Rafał.
1: No to będzie Czesław.
0: Trzeci dzisiaj.
1: Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
0: Nie, trzeba od razu tak mówić przecież.
1: No i poważne sprawy będą, poważne.
2: Ale chłopaki, nie spoilujcie, bo ja mi się jeszcze M jak miłość ściąga.
1: Okay. Bartek, weź, idź zmocz gąbkę, naprawdę.
2: O czym będzie rozmowa?
1: O poważnych sprawach. Na przykład o tym, że od dzisiaj dzieci i młodzież muszą mieć na głowie kask, kiedy jadą rowerem albo hulajnogą.
2: Ja nie rozumiem, dlaczego tylko młodzież poniżej 16 roku życia, nie dorośli, którzy są często bardziej nieodpowiedzialni niż młodzież.
1: Ale czekaj, dorośli są mądrzejsi, może i już wiedzą, że trzeba założyć kask.
0: A to nie będzie martwy przepis pod tytułem, że jedzie sobie dziecko na hulajnodze i co? Policja zatrzyma i będzie mandat i tak dalej?
1: Dla tatusia. Aha, okay. Tatuś zapłaci.
0: O nie,
1: 100 zł.
2: Ale to co, będziesz za każdym razem ustalał ojcostwo? 8:02, gość Radia Z, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, zapraszamy. Radio Z
3: i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
2: To już punktualnie 7:30, jest środa, 3 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
9: 47-latek, który podpalił kolegę syna, jest w areszcie. Czesław R., żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, w niedzielę wieczorem w Podzamczu w powiecie łęczyńskim oblał benzyną i podpalił młodego mężczyznę. Napastnik został natychmiast wydalony ze służby.
10: Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie.
9: Jego ofiara, 25-latek, walczy o życie w szpitalu, mówi Radiu Z prokurator Marcin Kozak.
11: Poszkodowany znajduje się na oparzeniówce włęcznej. Jego stan jest bardzo poważny. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała. Mowa jest o 70-70% powierzchni ciała. Lekarze walczą o jego życie.
10: Mężczyzna zaatakował syna i jego kolegę w czasie naprawy samochodu. Po ataku utrudniał udzielenie pomocy. Śledczy wstępnie ustalili, że przyczyną napaści były sprawy prywatne.
9: Już tego popołudnia wielu z nas wyruszy samochodem na długi weekend. Na drogach spotkacie więcej niż zwykle patroli drogówki.
10: W akcji tradycyjnie nazywanej Bezpieczny Długi Weekend wezmą udział tysiące policjantów. Będą pilnować bezpieczeństwa, sprawdzać trzeźwość kierowców i zabezpieczać procesję w czasie Bożego Ciała.
9: Daniel Wrzos.
12: Policja liczy, że tegoroczna czerwcówka będzie bezpieczniejsza niż ta w zeszłym roku. Dotychczasowe dane za pierwszy kwartał są optymistyczne. Było mniej wypadków, mniej osób zginęło na drogach i mniej pijanych za kółkiem. Mówi Antoni Rzeczkowski z drogówki z Komendy Głównej.
13: To, co nas cieszy, to tych skrajnie nieodpowiedzialnych kierujących, którzy wsiedli za kierownicę swoich samochodów pod działaniem alkoholu, ujawniliśmy mniej. Nie ma tej tolerancji i przyzwolenia społecznego.
12: Policja apeluje też o to, żeby w czasie Bożego Ciała patrzeć na znaki i nie jeździć na pamięć w pobliżu kościołów.
10: Za kierownicą warto też pamiętać, że od dziś trudniej pozbyć się punktów karnych. Znikną dopiero po roku od opłacenia mandatu.
9: Ostrzejsze kary wprowadza także Słowacja. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowy wyprofilowanym o ponad 50 km na godzinę, a poza tym terenem o ponad 60, mandat podskoczy do 300 euro.
10: Piesi mają być lepiej chronieni, ale nie mogą wchodzić na jezdnię z telefonem komórkowym przy uchu albo przed oczami. Nie mogą też nagle wejść na przejście.
9: Jeśli prezydent podpisze nowelizację przegłosowaną właśnie w parlamencie, nowe prawo wejdzie w życie we wrześniu.
10: Wiadomości sportowe teraz w Radiu Z. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
8: Półfinał wielkoślemowego French Open jest dzisiaj celem Maji Kwaliński.
14: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: Półfinał wielkoszlemowego French Open jest dzisiaj celem Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka zagra w Paryżu o kolejny życiowy sukces, ale debiutująca w głównej drabince Rolanda Garrosa Polka już teraz jest jednym z odkryć tego turnieju. To talent czystej wody, ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
15: Pierwszy raz widziałem ją na korcie w wieku 12 lat. Już wtedy czarowała tym, co pokazała w ostatnich tygodniach na kortach Rolanda Garrosa. Niesamowitym czuciem piłki, niesamowitym zmysłem do wygrywania, rozgrywania punktów. No i tą lewą ręką, która też na pewno utrudnia rywalkom grę z nią.
8: Rywalką Mai będzie Anna Kalińska z Rosji. Ich pojedynek zacznie się o 11:00, a wieczorem nasi piłkarze wejdą do gry. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się towarzysko z Nigerią, która przyjechała bez swoich największych gwiazd.
16: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz.
8: Spotkanie Polska-Nigeria zacznie się o 20:45.
14: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: No jak nie będzie dzisiaj gwiazd Nigerii, Lukmana Osimhena, to dobrze dla nas, prawda, na meczu?
2: No dla nas dobrze, dla nich niedobrze. No.
0: To niech tak będzie. W pogodzie dzisiaj, słuchajcie, no faktycznie duży miks. Najchłodniej dzisiaj będzie na zachodzie, w Zielonej Górze 18-19. Najcieplej tym razem na północy i na południu i na wschodzie 26
2: Aha,
0: stopni.
2: Dobrze, fajnie.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
2: Ważne, żeby zrobić zakupy przed tym długim weekendem.
0: No właśnie.
2: Kiełbasę czekaj, to jeszcze kupić. Powiemy jeszcze. Zaraz o wszystkim powiemy.
1: Musztardę.
2: Kiedy będzie otwarte, kiedy zamknięte, powiemy.

0: Cała Polska szykuje się na długi weekend, oczywiście długi weekend z Radiem Z. Dobre informacje są takie, słuchajcie, że w Boże Ciało przypominamy, co prawda sklepy są zamknięte, będą, ale dzisiaj większość...
1: Niedziela taka jak gdyby jest.
0: Tak, niedziela. Nieczynne.
1: Jest piątek, środa, czwartek, niedziela, później
0: ale dzisiaj dobra informacja polega na tym, że dyskonty, sklepy wydłużają godzinę pracy. Będzie można dzisiaj zrobić zakupy nawet do godziny 23.
2: A i to jest super, bo tak, o 17 to kupujesz tam, nie wiem, chleb, mleko, masło, a potem jest 22:50, no i wpadasz do sklepu z obłędem w oczach i wychodzisz z basenem dmuchanym, brykietem, jakimś, nie wiem, sos o smaku mango, bo nic innego akurat do jedzenia już nie ma, prawda? Tak, i musisz tak, akurat kupić ten sos.
1: Tak, to trzeba zaplanować. Jutro są zamknięte sklepy, więc dzisiaj po pracy od razu bierzemy busa, jedziemy na zakupy. Chyba że jest w rodzinie kierowca z kategorią C, to trzeba go zaklepać, on podjeżdża ciężarówką i wszyscy jedziemy do sklepu, a potem...
2: No co potem, co potem?
1: A potem to wszystko do zamrażarki.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
11: Rządza
10: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
15: Po reklamie.
16: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. To jest Radio Z. Cały kraj mówi o nowej radwańskiej. Maja Chwalińska. Maja Chwalińska jest nową gwiazdą polskiego tenisa.
1: No, tak, dzisiaj o 11 mecz będzie walczyła o półfinał Rolanda Garrosa. To jest taka Chwalińska, to jest taka nowa Iga Świątek, tylko że bez fochów i miła.
2: No wiesz, no spokojnie, może tak. Jeszcze pokażę.
0: Nie, słuchajcie, ale trzymamy kciuki dzisiaj, bo dzisiaj jest mecz o półfinał French Open, tylko Maja Chwalińska musi pokonać Roxanę.
1: Anne, nie, Rosjankę.
0: Rosjankę, tak, przepraszam, Rosjankę.
1: Anne chyba, że nie chciałeś powiedzieć Rosjankę, bo trwa wojna, więc...
0: To dokładnie. Roxankę Annę Kalińską.
2: Czyli to będzie mecz Kalińska-Chwalińska.
0: Kalińska-Chwalińska będzie, dokładnie. Kalińska-Chwalińska
1: tak.
0: będzie.
1: I z tej okazji Kalińska-Chwalińska będzie mecz i mamy okolicznościową piosenkę. Smutny chór wujów ma wsparcie, uwaga, dla Mai Chwalińskiej. Piosenka pod tytułem, Bartek?
2: Chwalińska, Chwalińska, Chwalińska.
1: Maja.
0: Proszę. Maja. Oh,

0: Radio Z i rząd za pieniądza. Za odebranie telefonu płacimy 30 tysięcy złotych. Nagroda główna to między innymi dzisiaj 700 tysięcy.
1: I uwaga, pospieszcie się, bo jeszcze przez chwilę każdy SMS to 14 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. Radio Z wysyłamy teraz pod 7353, byle szybko.

0: to piosenka dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, którzy dzisiaj zakładają skórzane kurtki czarne z cekinami.
1: Dzisiaj?
2: No. A czemu, co jest dzisiaj? Jest koncert jakiś?
1: Nie, no dzisiaj...
0: Nie, ale leci piosenka o rock'n'rollu, tak mi się skojarzyło.
1: No, no kto dzisiaj kurtki skórzane z cekinami? O, no,
2: Marek. Ty się zapocisz się.
0: Ja zakładam
2: Marek,
0: takie,
2: znowu trzeba będzie sypać talkiem.
1: Dokładnie, no kto... Kochani, za chwilkę najważniejsze, zmieniając temat błyskawicznie, najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Marcin Zaborski i jego gość, czyli...
0: Czyli Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo.
19: Wejdź na radioz.pl.
18: Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
11: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Witamy o poranku, to jest Radio Z. Wiadomości o 8:00 prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Kibice mają zaciśnięte kciuki. Cała Polska za Mają Chwalińską w ćwierćfinale French Open.
2: Ile za paliwo dziś, ile w długi weekend? Tego spodziewają się eksperci.
8: A gościem Radia Z jest wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
1: Ósma.
8: Gigantyczny skok w rankingu Mai Chwalińskiej. Przyjechała do Paryża jako 114, teraz jest 49.
2: A nie mówi jeszcze ostatniego słowa. Dzisiaj na korcie centralnym zagra o awans do półfinału French Open. Musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską.
8: Maja Chwalińska jest sensacją tego turnieju. Wśród kibiców zafascynowanych młodą tenisistką jest reporter Radia Z Tomasz Kubacz.
7: A i owszem.
8: Co takiego jest w niej wyjątkowego?
7: Spokój, opanowanie i skromność. Posłuchajmy choćby tego, co i jak mówi o swojej dzisiejszej rywalce.
3: No ona jest bardziej doświadczona. Bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
7: Maja ma 24 lata, 164 cm wzrostu, pochodzi z Dąbrowy Górniczej, ale reprezentuje tenisowy klub z Bielska Białej. Jest leworęczna, jako dziecko próbowała różnych dyscyplin karate, siatkówki, ale ostatecznie wybrała tenis, w który gra od 7 roku życia. Kilka lat temu zawiesiła karierę z powodu problemów zdrowotnych, w tym depresji, do której otwarcie się przyznała. Teraz święci swoje największe triumfy i oby dziś się one nie skończyły.
2: Mecz Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską zacznie się o 11:00. Będziemy go śledzić w wiadomościach Radia Z.
8: Prawie połowa Polaków chce kolejnej bazy amerykańskich wojsk w naszym kraju. Tyle samo jest temu przeciwnych, pokazuje sondaż Ibris dla Radia Z.
2: W liczbach to 44% za i 41% przeciw. A jak to poparcie rozkłada się w zależności od sympatii politycznych, zobaczcie na radioz.pl.
8: Benzyna nadal poniżej 6 zł. Maksymalna cena na dziś to ciągle 5,95. Diesel drożeje do 6 zł i 40 groszy.
2: Ceny na jutro i cały długi weekend minister energii ogłosi dziś. Czego spodziewa się analityk z epetrol.pl Grzegorz Maziak, pyta reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Okolice 6 zł za benzynę, czy nawet nieco poniżej, mogą utrzymywać się przez cały długi weekend.
6: A co z dieslem? Bo tutaj mamy spore wahania i niestety na niekorzyść jak na razie kierowców.
4: Jest szansa, że będziemy mieć wyhamowanie tych wzrostów, bo kierunek zmian nie jest jednoznaczny. Inwestorzy cały czas liczą na to na giełdach naftowych, że sytuacja się uspokoi.
2: Na razie ceny na giełdach zmieniają się kilka razy dziennie, bo wciąż niepewne są losy negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie.
8: 7:45 to czas gościa Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
20: A naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
21: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
20: I krótka piłka na początek, czyli konkretne pytanie, odpowiedź konkretna, tak lub nie. A pytanie brzmi, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo?
21: No pokazaliśmy, że nie. Wielu aresztowanych już i zatrzymanych, to jest jasny sygnał, że państwo potrafi działać w tych sytuacjach. Mamy też wypracowane procedury, które pozwalają uniknąć paraliżu.
20: Czyli pan mówi nie, sprawdźmy co na to nasi słuchacze. Mogą państwo głosować na radioz.pl, tam jest sonda w tej sprawie. No właśnie, a propos zatrzymań i aresztowań. Czy policja namierzyła już człowieka, który stał, albo ludzi, którzy stali za tym fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta?
21: Mamy tymczasowo aresztowanych już i zatrzymywanych, bo w wyniku pracy prokuratorów i policjantów z tymi, którzy mają już tymczasowy areszt, pojawiają się nowe zatrzymania.
20: Ale czy one są w sprawie dotyczącej tego konkretnego mieszkania matki prezydenta?
21: Przede wszystkim dotyczą tych działań w odniesieniu do siedziby Republiki, redakcji Republiki, osób związanych z Republiką, ale też już są działania w zakresie tego alarmu, znaczy też są, no, cały czas są prowadzone, ale są już pewne ustalenia w zakresie tego fałszywego alarmu związanego z mieszkaniem mamy prezydenta.
20: Czyli tutaj w tym przypadku policja jest na tropie sprawcy czy sprawców?
21: Działa w tym zakresie i już pewne są już pewne ustalenia.
20: Ale nikogo jeszcze nie zatrzymano w tej sprawie?
21: To komunikację w tej sprawie pozostawiam policji i prokuraturowi, natomiast...
20: Ale to jest dla policji sprawa priorytetowa, sprawa honoru?
21: Panie redaktorze i szanowni państwo, w tej sprawie mamy czterech tymczasowo aresztowanych, czyli materiał dowodowy zweryfikował już sąd, uznając, że są przesłanki do tego, by zastosować tymczasowy areszt. Tak jak powiedziałem, w związku z tym, że z tymi osobami pracuje prokurator i policjanci, ujawniane są nowe okoliczności, mamy już w związku z tym ustaloną grupę osób, która wywoływała te fałszywe alarmy i to jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
20: No to wśród tych zatrzymanych pojawia się też adwokat z Warszawy. Czy on działał w pojedynkę, czy w jakiejś grupie?
21: To jest wątek obok
20: osobna sprawa
21: tej grupy, o której możemy powiedzieć, że była to zorganizowana grupa. To jest bardzo poważna sprawa związana z tym prawnikiem. Bardzo poważny kaliber tych działań, które on podejmował, przestępczych.
20: No właśnie, znalezione u niego pociski artyleryjskie, broń czy amunicja każą myśleć, że tylko mówił o zamachach, czy jednak coś więcej?
21: Przede wszystkim posiadał, zaczynając w sposób nieuprawniony. Posiadał dokumenty innych osób, materiały wybuchowe. W związku z tym temat jest niezwykle poważny i te fałszywe oskarżenia, które wysyłał, to też bardzo poważny temat, ale pracują prokuratorzy w tej sprawie i policjanci, więc tutaj będziemy coraz więcej wiedzieli.
0: No Rzeczpospolita pisze, że ze wstępnej opinii biegłego wynika, że substancja w pociskach artyleryjskich jest sprawnym materiałem wybuchowym. No stąd pojawia się pytanie, czy on tylko mówił, czy jednak coś planował?

0: zabezpieczona bardzo dobrze i materiał jest poważny.
1: Ale czy pan dzisiaj jest w stanie powiedzieć, czy on działał z czyjejś inspiracji, na czyjeś zlecenie? Czy to mogła być operacja obcych służb?
0: To jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast z całą pewnością w świetle zgromadzonego materiału dowodowego mogę tu użyć takiego języka śledczych, że sprawa jest rozwojowa. Rozwojowa w tym znaczeniu, że ten materiał dowodowy będzie pozwalał wiele ustalić i opisać działanie tego człowieka w sposób o wiele bardziej szczegółowy. I tutaj komunikację zostawiam też prokuratorowi w tej sprawie. On prowadzi te czynności i w związku z tym wolałbym, żeby sobie mogli spokojnie pracować i komunikować ustalenia w tej sprawie, ale to jest, tak jak powiadam, no, sprawa, w której tak dużo już w tej chwili prokuratura i policja zgromadzili materiału, że z całą pewnością to się będzie przekładało na poważne decyzje sądu, decyzje procesowe.
1: To inna rozwojowa sprawa. Czy pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry?
0: No, jest ta sprawa dla polskiej policji, to z ustalenia i z zatrzymania, sprowadzenia do kraju pana Romanowskiego jest oczywiście priorytetem.
1: Tak, dlatego... tylko czy wiecie, czy on jest wciąż w Europie na przykład?
0: Nie podam w tej chwili więcej informacji w tej sprawie.
1: Jest bo pan nie wie, czy on jest w Europie, w Unii Europejskiej albo w strefie Schengen?
0: W tej sprawie policja prowadzi działanie. Jeżeli będziemy mieli ustalenia, będziemy to komunikować. Jeżeli będziemy mogli powiedzieć coś więcej niż w tej chwili, to z całą pewnością to zrobimy.
1: A czy zakładacie, że Romanowskiemu pomagają służby specjalne jakiegoś państwa?
0: Wiemy przecież, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skorzystał z przychylności państwa amerykańskiego i znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Więc przyglądamy się, analizujemy tę sprawę, czy z takiej przychylności będzie mógł skorzystać pan Romanowski, natomiast wygląda na to, że nie. I w związku z tym jest większa szansa na jego zatrzymanie niż wydawałoby się jeszcze kilka dni temu.
1: To do duetu Ziobro-Romanowski wrócę za chwilę w internecie, ale jeszcze o kaski chciałbym zapytać, bo od dzisiaj dzieci i młodzież muszą mieć kaski, jeśli jeżdżą rowerem albo hulajnogą. No i pytanie, czy będą od dzisiaj sypiące się mandaty? Czy policjanci będą bezwzględni w tym egzekwowaniu tego przepisu już od dzisiaj?
0: No, weszło w życie w ostatnim czasie dużo przepisów zmieniających, poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Teraz wchodzi ten przepis dotyczący kasków. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo i będziemy przypominać o tym obowiązku.
1: Ale będziecie na razie pouczać, czy od razu będą sypały się mandaty?
0: Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby wszyscy zaczęli stosować się do tego przepisu, bo on jest z myślą o...
1: Konkretna sytuacja. Policjant zatrzymuje dziecko bez kasku na rowerze. Chce wystawić mandat. Dziecko mówi, nie pamiętam, jak się nazywam. Co ten policjant zrobi?
0: Znaczy, wiadomo, że nie dziecko jest odpowiedzialne za uiszczenie
1: tylko
0: tego mandatu.
1: Tylko opiekun, ale dziecko będzie samo na tym rowerze i nie będzie miało kasku. Policjant będzie bezradny?
0: Będziemy podchodzić do tego zdroworozsądkowo. To
1: czyli?
0: Znaczy tak, żeby przypominając o tym obowiązku, też w sytuacjach oczywistych, kiedy było pouczenie, a opiekunowie się nie będą stosować, wtedy z całą pewnością będziemy korzystali z sankcji, ale...
1: Panie ministrze, to tutaj się zatrzymamy na chwilę, bo przenosimy się do internetu, ale zanim to jeszcze trzy krótkie pytania z odpowiedzią tak lub nie. Czy polski rząd powinien naciskać na Ukrainę w sprawie UPA? Tak czy nie?
0: Prowadzimy z Ukrainą dialog historyczny, który ma przynosić dobre rezultaty.
1: Tak czy nie?
0: Z Ukrainą musimy zadbać o dobrą przyszłość. Przeszłość, jak mówił premier, nie może nas podzielić.
1: Apteczki w samochodach powinny być obowiązkowe, tak czy nie?
0: Apteczki tak.
1: Marcin Mroczek czy Rafał Mroczek?
0: Czesław Mroczek.
1: No, pytanie, który jest lepszym aktorem?
0: Nie, aktorem nie jestem.
1: A pytanie w naszej sądzie brzmiało, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo? 53% uczestników sądy powiedziało tak, 40%

0: 37% nie, na radio.pl mamy te wyniki i dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
1: Są już pewne ustalenia, mówi w Radiu Z wiceszef MSWiA w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta.
2: Pojawiają się nowe zatrzymania. Przede wszystkim dotyczą działań w odniesieniu do siedziby redakcji Republiki, dodaje Czesław Mroczek. Czy to mogły być operacje obcych służb?
1: W świetle zgromadzonego materiału sprawa jest rozwojowa, odpowiada wiceminister spraw wewnętrznych. A czy wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski?
2: Jeśli będziemy mieli ustalenia, będziemy to komunikować, deklaruje Czesław Mroczek.
1: Rozmowa toczy się dalej na naszych kanałach w sieci.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: No a dzisiaj tylko tak Warmia i Mazury, słuchajcie, bez deszczu i pogodnie. U was 21-20 stopni, poza tym na południu najcieplej 26, ale deszczowo i burzowo. W centrum 25 bez burzy, ale deszczowo. A na zachodzie dzisiaj najchłodniej 18 stopni i też burze. Taka pogoda.
5: Idzie jesień.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Ja się

0: 19 po 8, dzisiaj jest środa, 3 czerwca. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, wyjątkowe urodziny wyjątkowej kobiety, która jest z nami teraz na antenie w Radiu Z, pani Jolanta Kwaśniewska. Dzień dobry pani prezydentowo, dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry, jaka wielka niespodzianka, dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry pani Jolanto, wszystkiego dobrego z okazji 25 urodzin.
1: Jak fajnie.
0: Mamy niespodziankę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Mamy niespodziankę z tej okazji. Nasza radiowa Merlin zaśpiewa pani Happy Birthday. Merlin, gotowa?
3: Happy Birthday.

0: pięknie, pięknie, naprawdę. Dawno nie słyszałam tak pięknie wykonanej piosenki poza Marilyn Monroe.
1: Ale pani pięknie.
0: Niespodzianka, pięknie wam dziękuję.
2: Całą noc. Pani nie widziała, jak ja się w to body musiałem ubierać.
1: Całą noc.
0: Ja myślę, że to byłoby najbardziej sympatyczne, gdybym mogła zobaczyć ten obrazek. Po prostu zrobiłby mi cały dzień.
3: Bartek Gajda ćwiczył całą noc. Proszę powiedzieć, jak ten dzień będzie wyglądał u państwa.
0: Ojej, właśnie schodzę z plaży, bo poranny rozruch na plaży, tak, miałam i cały dzień taki bardzo intensywny. Przyjechałam troszeczkę wypocząć nad morze, więc ponieważ mam wypocząć już cały dzień, cudownie, mam zaplanowane różne fajne zajęcia.
1: To niech będzie pięknie.
0: Naprawdę rewelacja.
1: A my mamy dla pani jeszcze jeden prezent muzyczny, bo słyszeliśmy, mamy dobre źródła, że pani ukochana piosenka to Louis Armstrong, What a Wonderful World, więc od
0: What
1: radia...
0: a Wonderful World.
1: No właśnie, więc niech będzie ten świat piękny cały czas.
0: Oj, dla nas wszystkich. Bardzo, bardzo dziękuję i pięknego dnia dla panów i dla wszystkich słuchaczy. Wszystkiego,
2: dziękujemy,
0: co dobre życzę.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki piękne. Dzięki, pa. O.

0: I przyspieszamy o poranku, żeby zdążyć ze wszystkim przed długim weekendem 25 minut po godzinie 8.
1: Tak.
0: Tak. Bardzo lubię wasze tak.
1: Tak, to jest dobry plan.
0: To sobie przyspieszajcie.
1: Tak.
0: Zaraz będzie 8.30 i co będzie?
1: Tak. Tak.
0: Wiadomości w Radiu Z. Bądźcie blisko.
1: Tak. Radio
2: Z i już. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Test. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
1: Punktualnie 8.30, jest środa, 3 czerwca, słuchacie Radia Z. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Ewakuowana z Chin Klaudia jest już w drodze do Polski. Specjalistyczny samolot wysłany po nią przez resort obrony wystartował z Pekinu tego rana. Młoda kobieta będzie leczona w szpitalu wojskowym we Wrocławiu.
13: W jej ewakuacji największym wyzwaniem były chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Trzeba było interweniować na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. Klaudia studiowała w Chinach. Do szpitala trafiła w połowie kwietnia z rzadkimi powikłaniami nowotworu. Jest w śpiączce.
7: Służby na tropie sprawcy fałszywego alarmu w domu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Są już pewne ustalenia w tym zakresie, zdradza w Radiu Z wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
13: Nic więcej powiedzieć nie chcę. Przypomina, że do tej pory aresztowane zostały 4 osoby. Pojawiają się też nowe zatrzymania.
19: Mamy ustaloną grupę osób, która wywoływała te fałszywe alarmy. I to jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
13: Według wiceministra Mroczka Polska ma wypracowane procedury, które w razie fałszywego alarmu pozwalają uniknąć paraliżu państwa.
7: Pas żółtych alertów przed burzami ciągnie się w zachodniej części Polski z północy na południe. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydaje dla powiatów w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim.
13: Opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Alerty w większości przypadków będą obowiązywać od 13 do 21. W czasie burzy będzie mocno padać, wiatr w porywach może wiać do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad.
7: Od 11:00 kciuki za Maję Chwalińską. Nasza tenisistka zmierza się w Paryżu z Rosjanką Anną Kalińską w walce o półfinał French Open.
13: A od 20:45 kibicujemy piłkarzom. Biało-czerwoni zagrają na PGE Narodowym z Nigerią. To co prawda mecz towarzyski i testowanie zawodników, ale po ostatnim spotkaniu z Ukrainą kibice obserwują, jak ustawiana jest kadra.
7: Dziś wieczorem na pewno zobaczymy na boisku Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Ma być też trochę roszad w składzie, zapowiada selekcjoner Jan Urban.
20: Mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
21: Myślę, że Nigeria to bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
7: Dodaje wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Ostatni raz Polska grała z Nigerią 8 lat temu.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Jak te czarne chmurzyska na wschodzie się pojawią, jak przykryją szczelnie nieboskłon, jak z nich zacznie padać deszcz.
25: Kamil, ty czytasz książkę fantazy jakąś?
24: Nie, mówię o prognozie pogody na dzisiaj. Deszczowo dzisiaj na południu i południowym wschodzie. Także na północy w Gdańsku widzimy także deszcz w Bydgoszczy, w okolicach Poznania, Szczecina, w Zielonej Górze, jak zimno. Ludzie, 19 stopni dzisiaj.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
26: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Jeremi Sikorski wraca w Radiu Z. A teraz uwaga, ściszamy tą muzykę, ściszamy i posłuchajcie tego. Posłuchajcie.
1: Ale leje. Deszcz.
0: Jaki deszcz? Ja nie leje. Co to jest? No? Co to jest? No?
1: Co to jest? Burza. Nie. Roboty drogowe.
2: Szeleści gazeta.
0: Nie.
1: Młot pneumatyczny. Sąsiad wierci.
0: No nie, no grill, skwierczenie, kiełbasy na grillu przecież, kiełbasa skwierczy, słyszycie?
1: Aha, no to skwierczy. Trzeba było tak od razu.
0: A na tym grillu tam...
2: To odwróć na drugą stronę.
0: No, a na tym grillu tam obok, nie wiem czy widzicie, 30 tysięcy złotych, tyle płacimy dzisiaj za odebranie telefonu, a nagroda główna w rządze pieniądza przed długim weekendem, 700 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania.
1: No to jeszcze bonusika odpalamy, jak teraz wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353 za 3,69, to pomnożymy go razy 7700.
2: No, a co zrobić, żeby wygrać? Trzeba najpierw sobie przeczytać regulamin na www.radioz.pl, a później wysłać SMS o treści Radio Z na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
9: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
9: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
12: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
18: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
19: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.
1: Tak, to Cezary po dziewiątej, kolejna zagadka, a teraz ważny telefon. Dzień dobry.
25: Cześć chłopaki, serdecznie was pozdrawiam. Chciałam poprosić was o fajną dzisiaj piosenkę. Moja córka ma dzisiaj urodziny. 19. Ani, wszystkiego najlepszego. Pa!
1: Dogramy dla Ani, proszę bardzo.
0: Piosenkę, która ma prawie 40 lat?
1: Tak, z kasety, o dwójka Marka. Hmm.

0: Jeszcze 9 minut i będzie 9. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Facebook i Instagram pod lupą Unii Europejskiej. Okazuje się, że platformy społecznościowe źle cenzurują treści w internecie, popełniają błędy i nie reagują, jak Unia Europejska mówi, no, źle robicie.
1: Daj pan spokój z tą Unią. Ta Unia jak się za coś weźmie, to dajcie spokój, no.
0: Ale państwo pewnie bardziej dojrzali słuchacze pamiętają, że już to kiedyś przerabialiśmy.
2: Rozmowa kontrolowana.
0: Znajdziecie? Było.
1: Ale dobra, no są jakieś regulacje, jakoś trzeba to zrobić, tak? No, trzeba to jakoś uregulować.
3: No ja się z tym zgadzam, tylko ja nie rozumiem, że w sieci pełno filmów jest, tam ktoś przeklina, tam jakieś... Tak. No patologia, a ja raz dostałem w internecie bana za słowo cygan.
1: A bo to tak się nie mówi? Ale o co?
0: No nie, no tak się teraz nie mówi, no przecież...
3: Nie jest... mówi się teraz, teraz nie? Się mówi inaczej.
1: A jak się mówi?
3: Rzymianin z Czechosłowacji.
4: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: reszta nie rozumieją.
1: Ależ emocjonalny wykon Vixen nie rozumił, a wy zrozumijcie, że dzisiaj w naszej rządzy pieniądza za odebranie telefonu płacimy 30 tysięcy złotych, a nagroda główna to 700 tysięcy.
2: Jak wejść do gry, proszę bardzo, to najlepiej zrobić to teraz, bo teraz każdy SMS, każde niekojakiego SMS-a mnożymy 7700 razy, to jest 7700 szans na 700 tysięcy złotych.
1: No, dokładnie, wystarczy.
3: To trzeba zrobić? To
1: wysłać SMS-a z hasłem Radio Z do Radio Z, hasło Radio Z na 7353 za 3,69 zł.
3: Ile? Jeszcze raz numer?
1: Radio Z na 7353.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
7: No, te z Media Expert?
6: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
7: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
6: Marian.
7: Co?
12: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
13: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
14: Super!
13: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Radio Z pod 7353.
4: Po reklamie.
1: Zbliża się dziewiąta, jest środa, 3 czerwca. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michała Namiok.
0: Są pewne ustalenia w sprawie alarmu w domu matki prezydenta, ujawnia gość Radia Z.
14: Na hulajnodze w kasku za kierownicą bez redukcji punktów wchodzą nowe zasady.
0: W długi weekend, może w góry. Posłuchajcie, czy są jeszcze pokoje.
1: 9.
0: Co dalej z fałszywym alarmem w domu matki prezydenta? Służby mają pewne ustalenia, ujawnia w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych. Czesław Mroczek więcej powiedzieć nie chce, zostawia to policji i prokuraturze w odpowiednim momencie.
14: Na razie w sprawie innych fałszywych alarmów aresztowane zostały 4 osoby. Mają zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: W podobnej sprawie zatrzymano też adwokata, który miał straszyć zamachami. Marcin Zaborski po rozmowie z wiceministrem Mroczkiem.
2: Tak, jestem.
0: Czy adwokat jest powiązany z tamtą grupą?
16: Na tym etapie to dla śledczych osobna sprawa, wątek obok tamtej grupy, ale jak mówi nasz gość, to sprawa naprawdę poważna. Mamy tu bardzo poważny kaliber działań przestępczych, które ten prawnik podejmował. Podszywał się pod innych, posługując się nie swoimi dokumentami i wysyłał do służb fałszywe oskarżenia i informacje.
17: To były fałszywe informacje, które kierował do organów ścigania, próbując przypisać winę innym osobom. W związku z tym w tym śledztwie, które jest prowadzone, dowiemy się o wiele więcej, no bo tutaj policja zabezpieczyła bardzo dużo dowodów, materiałów, rzeczy, które przechowywał nielegalnie.
16: Wiemy, że warszawski adwokat zgromadził broń, pociski i materiały wybuchowe. I to będą ważne dowody przed sądem, podkreśla minister Mroczek.
0: Na rower i hulajnogę tylko w kasku, jeśli nie macie jeszcze 16 lat. Wchodzą nowe zasady i kary za ich nieprzestrzeganie.
14: Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są.
0: Sprawdza to również reporter Radia Z Mateusz Kasiak, który jest przed podstawówką numer 15 w Lublinie. Dzień dobry, Mateusz. Dzieciaki przyjechały w kaskach?
18: Tak, są kaski, są też odblaski, ale nie dlatego, że weszły nowe przepisy, ale dlatego, że trzeba dbać o bezpieczeństwo. Usłyszałem tu od uczniów.
19: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
20: No, jakby, żeby być bezpiecznym, żeby, bo mogą być różne urazy głowy.
18: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
21: Trzeba mieć wyobraźnię.
18: O wyobraźni powinni pamiętać też rodzice. Dziś gość Radia Z, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przypomniał, że za brak kasku u dziecka będą mandaty. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Kierowcom, którzy złamią przepisy, trudniej od dziś pozbyć się punktów karnych. Na te za najpoważniejsze wykroczenia nie pomogą już kursy redukujące.
14: Trzeba będzie czekać, aż punkty same znikną po roku od opłacenia mandatu.
0: W te nowe przepisy wczytał się reporter Radia Z Daniel Wrzos. To za jakie występki nie będzie już można zredukować punktów?
22: No, lista jest dość długa, bo to w sumie aż 60 wykroczeń. Wśród nich są te, z powodu których dochodzi do poważniejszych wypadków, jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, mówi Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
23: Akurat te zachowania generują bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie, że była część kierowców, która nagminnie wykorzystywała możliwość redukowania punktów karnych.
22: Punktów nie będzie też można zmniejszyć za jazdę po alkoholu czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.
14: Nowe przepisy zaostrzają również taryfikator punktów za driftowanie i nielegalne wyścigi.
0: A od dzisiaj na drogach więcej policji, byśmy czuli się bezpiecznie w drodze na długi weekend.
14: Przed nami 4 dni wolnego. Byliśmy już tego ranka nad morzem, to teraz zobaczymy, jak z wolnymi pokojami w górach.
0: Reporter Radia Z Przemek Taranek sprawdza, czy są jeszcze miejsca w Zakopanem. Przemek, dzień dobry, jak to wygląda?
24: Jak mi powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, zajętych jest około 70% miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach. Tak więc miejsca wolne jeszcze są, ale ceny w ostatnich dniach poszły w górę.
25: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
24: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem. Ostateczne obłożenie miejsc noclegowych zależy od prognoz pogody. Te ostatnie mówią o tym, że na Podhalu będzie ciepło, ale możliwe są deszcze i burze. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Krakowska policja ostrzega przed utrudnieniami na Zakopiance. Od 16 w miejscowości Gaj drogę będą blokować przeciwnicy budowy ekspresowej S7.
0: Na dobry początek weekendu gwiazda w Radiu Z. Olivia Dean przy okazji ostatniego koncertu w Warszawie udzieliła nam jedynego w Polsce wywiadu.
26: Hello, I'm very excited to be here.
14: Jestem podekscytowana moją pierwszą wizytą w Polsce i tą sympatyczną pogawędką.
0: Rozmowy Magdy Barczyk z Olivią Dean słuchajcie dzisiaj w Radiu Z i oglądajcie na naszych social mediach.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 26 dzisiaj na południu, południowym wschodzie i na północy, na zachodzie 19, tam w centrum 24, trochę chmur, trochę deszczu, i to wszystko pięknie wymiesza.
3: Fajnie.
5: Dzień dobry. A nad morzem jak będzie, bo ja się wybieram.
2: Nad morzem 26 stopni, ale deszczowo w Gdańsku. A jutro 23 jutro nad morzem.
5: To
2: tak?
3: Woda ma już 7 stopni, już można się kąpać.
5: Będę testować. A u nas jak zwykle sto twarzy Cezarego Pazury.
29: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: Robert Miles, One and One i 15 minut po 9. Tu Radio Z. A w sobotę, minioną sobotę na Orange Warsaw Festiwalu świeciła najjaśniej Brytyjka z Grammy za najlepszy debiut. 4 Brit Awards, po prostu Olivia Dean po raz pierwszy koncertowała w naszym kraju i udzieliła tylko jednego wywiadu, tylko Radio Z i Magdzie Barczyk.
1: Olivia, czy ułożyłaś już sobie w głowie to, że osiągnęłaś status wielkiej gwiazdy? Niekoniecznie. Chyba nie wiem nawet, co to znaczy. Jestem nadal tą samą osobą, więc raczej nie. A gdybyś miała powiedzieć, co najlepszego jest w statusie gwiazdy, co by to było? Myślę, że jestem szczęściarą, że mogę robić to, co robię i jest to moja praca. Mogę śpiewać dla ludzi, mogę sprawiać tym radość, mogę pomagać zrozumieć ich uczucia, mogę też podróżować do miejsc, których nigdy wcześniej nie widziałam. Najważniejsze jest to połączenie z ludźmi.
0: Jak Olivii podobało się w Polsce i co sądzi o polskich fanach, do tego wywiadu będziemy dzisiaj wracać. No, ale skoro Olivia przemówiła na naszej antenie, to musi jeszcze zaśpiewać. Olivia Dean, Man I Need w Radiu Z.

0: Lipca, Sun and Grace i naprawdę ocean energii. Tego potrzebujemy o poranku, zwłaszcza, że niebo gdzieniegdzie zachmurzone. 22 minuty po 9:00 tutaj Radio Z. I poznajcie Grażynkę.
1: Ura, wygrałam. Grażyna z Krakowa, 18 000 złotych. Wysyłajcie SMS-y do Radia Z. 7353, ale to są emocje.
0: Dzisiaj, kochani, nagroda główna absolutnie gigantyczna. 700 000 złotych. Jeśli chcecie o nią zawalczyć, to zapraszam. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Dobra informacja jest taka, że ten SMS zagra także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A druga dobra informacja jest taka, że od teraz do 10:00 mnożę każdy SMS 7000 razy. Jednym SMS-em macie 7000 zgłoszeń. Korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: Marisa Jatkocha i w Radiu Z, a na radioz.pl odpowiadacie na pytanie, dlaczego fajnie być dzieckiem. No i z tej okazji za chwilę dzwonię do kogoś z was i będę miała niespodziankę. Radio Z
1: i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Kuba i Kuba. Świetny duet w Radiu Z. Stygnie lato, tak nazywa się ten przebój. A my na radioz.pl pytamy, dlaczego fajnie być dzieckiem? I na to pytanie odpowiedziała nasza słuchaczka Kasia z Kostrzyna nad Odrą. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, moja droga. Jak to z tobą jest?
1: Jak to jest ze mną, że coś takiego napisałam, jak dobrze pamiętam, że bycie dzieckiem to najlepsza robota na świecie, bo nikt nie oczekuje, że będziesz poważny dłużej niż 3 sekundy. Można nosić skarpetki nie do pary i wszyscy mówią, że to jest urocze, że to nie jest dziwne, że każdy chodnik to tor wyścigowy, każdy karton to rakieta. Można jeść lody przed obiadem, jeśli się dobrze to rozegra i wtedy się można zjeść te lody. Do tego można też mieć takie super moce i najlepsze jest to, że każdy może przeskoczyć kałużę i będzie to jakby przeskoczył ocean. Każdy patyk to miecz, a każdy dzień może być przygodą większą niż film. Bycie dzieckiem to po prostu pełen etat w byciu szczęśliwym.
0: Słuchaj, to był wykład na temat tego, jak być dzieckiem w dorosłości. Ja myślę, że wiele z tych punktów jest do zrobienia wciąż. Sprawdzam na mediaexpert.pl. Widzę idealny prezent dla ciebie i twojego wewnętrznego dzieciaka. Indiana Falcon 24. Idealny rower dla młodej osoby, która chce spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu niż przed ekranem. Świetnie sprawdzi się codziennie na przejażdżkach, na wypadach ze znajomymi, a nawet na większe rowerowe przygody. Lekki, wygodny, daje dużo frajdy z jazdy. Mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Wielkie brawa!
1: Ale cudownie, dziękuję bardzo. Jestem
0: bardzo
1: tak zaskoczona i tak szczęśliwa.
0: No, słuchaj,
1: dziękuję bardzo.
0: Jeśli się gra w naszych konkursach, jeśli się próbuje zdobyć nagrody, to po prostu się wygrywa. Dobrego dzionka, moja droga.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia i jeszcze cudownego dnia jeszcze.
0: Wzajemnie.
1: Do widzenia.

0: Energetyczna Pink zamiast kolejnej kaszki Just Like a Pill na antenie Radio Z. A ja tylko przypominam, że zostały 4 minuty, żeby wykorzystać super okazję na 7 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Właśnie tyle inwestujecie i jesteście w grze. 7 tysięcy szans tylko do 10 Radio Z, 7353. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radia Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody? To ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam nowy film Guya Ritchiego, mistrza filmów gangsterskich. Ten nowy film to Zawodowcy, w którym Eve, czyli dziewczyna działająca w szarej strefie, załatwia ekstremalnie trudne sprawy dla wyjątkowo bogatych klientów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru uregulować tych należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z których Eve pracuje od lat. Jak to wszystko się skończy, możecie się przekonać, oglądając ten film na wielkim ekranie. Ściągajcie aplikację Radio Z, w której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
3: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
1: Reklama.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Dziś wyborcza na długi weekend. Samochody na parafię, mieszkania na darowiznę, wakacje w ramach rekolekcji. Jak wygląda lewa kasa księży i zakonników? Kup dziś wyborczą. Dużo dobrego czytania na weekend.
1: Po reklamie.
0: I to już prawie 10:00 na naszych zegarach. W Radiu Z najnowsze wiadomości Paula Michalik i Michała Damiuk.
11: Ruch Ukrainy w sprawie oddziału imienia UPA, szef dyplomacji, próbuje łagodzić sytuację.
12: Żółty pas alertów przecina Polskę, burze z gradem na horyzoncie.
11: Maja do boju, za godzinę ćwierćfinał w Paryżu. Chwalińska przeciw Kalińskiej.
0: 10:00.
11: Jest reakcja Ukrainy na aferę z nazwaniem oddziału imieniem UPA. Szef tamtejszej dyplomacji próbuje łagodzić napięcie między Warszawą a Kijowem.
12: Andrii Sybicha w internetowym wpisie tłumaczy decyzję prezydenta Zełenskiego.
11: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski śledzi sytuację. Miłosz, co napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy?
13: Według Andrija Sybichy to sami żołnierze spod oddziału wybrali takich patronów, ale jak tłumaczy minister, nie mieli i nie mają w najmniejszym nawet stopniu antypolskich intencji. Tylko ukraińską armię powstańczą utożsamiają z największym wrogiem Rosjan. Jak dodaje Sybicha, od kilku lat trudne historyczne kwestie między naszymi narodami są w końcu rozwiązywane. Trwają poszukiwania ofiar i ekshumacje na Wołyniu i w końcu ta kwestia jest sprawą dla historyków, a nie polityków. Eskalacja sporu dobra jest tylko dla Rosjan, dlatego dyplomata apeluje o dialog i dogłębne wyjaśnienie sprawy.
12: Po decyzji Zełenskiego, która oburzyła Polskę, prezydent Nawrocki chce odebrania mu orderu Orła Białego. Odznaczenie przyznał 3 lata temu Andrzej Duda.
11: Rząd planuje kolejne ruchy prowadzące do ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Z Radia Z wiecie, że chodzi m.in. o odebranie politykowi PiS statusu uchodźcy przyznanego przez Węgry Orbana.
12: O następnych krokach mówił dziś w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
11: Nasz reporter Tomasz Kubat ze szczegółami teraz, co planuje rząd.
14: Marcin Kierwiński, szef polskiego resortu spraw wewnętrznych, będzie wkrótce rozmawiał ze swoim nowym węgierskim odpowiednikiem. Chodzi nie tylko o szybkie odebranie Zbigniewowi Ziobrze, jego byłemu zastępcy Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy, ale i o zabranie dodatkowych informacji.
15: W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia? O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim.
14: Informuje wiceminister Czesław Mroczek i dodaje, że zwłaszcza los Romanowskiego, który nie dostał parasola ochronnego w USA, jest niewesoły, a szanse na jego szybkie zatrzymanie ostatnio bardzo wzrosły.
12: Przygotowywany jest także wniosek o ekstradycję Ziobry. Decydować o niej będą amerykańskie sądy.
11: Długi weekend wejdzie z hukiem. Będzie dzisiaj grzmieć i błyskać w kilku województwach.
12: IMGW wydaje żółte alerty pierwszego stopnia przed burzami, gdzie pogoda może być dziś groźna. O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
16: Przede wszystkim na zachodzie Polski, ale burze pojawią się też w centrum i na południu. Będzie towarzyszył im deszcz i silny wiatr, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW.
17: Mogą również wystąpić opady gradu. Niewykluczone są porywy wiatru do 80 km na godzinę.
16: Jutro na znaczącą poprawę pogody niestety nie ma co liczyć. W większości kraju będzie padało, a w niektórych miejscach pojawią się również burze. Jan Kielak, Radio Z.
11: W Paryżu też może padać. Temperatura do 20 stopni, ale na korcie będzie gorąco. Za godzinę Maja Chwalińska staje do walki w ćwierćfinale French Open.
12: Dotarcie do tego punktu turnieju Wielkiego Szlema to już jest największy sukces w karierze 24-latki, ale jest apetyt na więcej.
11: Trzeba tylko rozgryźć i pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Maja Chwalińska z dnia na dzień stała się gwiazdą światowego tenisa. Portale
18: tak
11: i prasę przegląda dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
18: Dzień dobry.
11: Co piszą?
19: To jedna z największych niespodzianek tego turnieju. Konsekwentna w grze. Ostatnio wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy, punktuje Reuters. Francuzi z kolei podkreślają jej spokój w kluczowych momentach na korcie. Wysoką jakość i dojrzałość taktyczną. Takie komentarze przebijają się w artykułach francuskiego sportowego portalu L'Equipe. Szansę na zwycięstwo Chwalińskiej widzi była numer 1 na świecie w tenisie, Angelika Kerber.
20: Ma takie losowanie, że też następną rundę może wygrać, bo grała 3 sety. Kalińska też jest już zmęczona i Kalińska ją też nigdy nie wiadomo. Może mieć dobry dzień, może mieć zły dzień.
19: Tak więc za godzinę na paryskim korcie usłyszymy to.
21: Maja Chwalińska!
19: No i wtedy zacznie się bój o półfinał. Tak więc, Maju, cóż zobaczymy dziś?
12: W wiadomościach Radia Z będziemy relacjonować ten mecz. O tym, co dzieje się na korcie w Paryżu, minuta po minucie przeczytacie też na radioz.pl.
11: Teraz wiadomości ekonomiczne ma je dla nas Aleksandra Wojciechowska.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Orlen obniżył ceny hurtowe benzyny 95 o 4 zł, a 98 o 21 zł za metr sześcienny. Hurtowa cena oleju napędowego się nie zmieniła. Dzisiaj na stacjach benzynowych za 95 płacimy tyle samo co wczoraj, 5 zł 95 groszy. W górę poszedł olej napędowy, cena na środę to 6,40. Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja odwołała prezesa Jacka Drozda i 2 członków zarządu, Artura Adamczyka i Tomasza Małeckiego. Stanowiska tracą z dniem 30 czerwca, podano w komunikacie. Polakom coraz trudniej o kredyt. W ciągu ostatnich 3 miesięcy najbardziej zmalała zdolność kredytowa rodzin z dziećkiem. Z dochodem 10 tysięcy złotych netto może liczyć na kredyt do 640 tysięcy. To o 5% mniej niż miesiąc temu. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto dostanie 420 tysięcy złotych pożyczki i to jest o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. UOKiK wszczął postępowanie wobec platformy nocowanie.pl, między innymi za brak informacji o sposobie weryfikacji opinii, możliwość ukrywania recenzji przez właścicieli obiektów i niewystarczające informowanie klientów o zasadach rezerwacji. W spółce grozi kara nawet do 10% ubiegłorocznego obrotu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Dzisiaj deszczowo i burzowo. Te deszczowe, burzowe chmury będą się przemieszczać w ciągu dnia od południowego zachodu w głąb kraju. Burze z gradem także w okolicach środkowego Pomorza, Wielkopolski, na ziemi łódzkiej, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Także sporo tego, no ale będą też przebłyski słonka.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: 6 minut po 10:00, Loreen w Radiu Z.

0: Młody i bardzo utalentowany Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Z, a teraz koleżanka po fachu.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: Tak jest, bo dzisiaj w Radiu Z ekskluzywny wywiad z brytyjską artystką. Jako jedyna redakcja w Polsce mieliśmy okazję porozmawiać z Oliwią tuż przed jej pierwszym występem w Polsce. Pyta Magda Barczyk.
2: Wielu ludzi porównuje cię do artystów soulowych z poprzednich dekad. Czy ty sama czujesz się trochę jak wokalistka z innej ery? Faktycznie ludzie często mówią mi, że mam starą duszę. Kocham stare rzeczy, szczególnie muzykę z ery Motown, lat 70. i 60. Lubię też ten romantyzm i wszystko, co związane z tamtym czasem. Dlatego całkowicie rozumiem, skąd te porównania. Ulubiony artysta lat 60. i 70.? Chyba wskazałabym Aretę Franklin. Myślę, że miała najlepszy głos w historii. Zawsze, kiedy ją słyszę, mam łzy w oczach. To byłby mój wybór.
0: Do tego wywiadu będziemy jeszcze wracać. No i oczywiście zaśpiewa. Już teraz pani Oliwia. So easy. Na udany dzionek i cały długi weekend.

0: OneRepublic i Counting Stars na antenie Radia Z. A jak zapewnić sobie wyśmienity humor nie tylko dzisiaj, ale też na cały długi weekend? Mam metodę.
1: Czuję się fenomenalnie, że tak powiem, bo te pieniądze mocno mi się przydadzą.
2: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy.
3: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie. Coś niesamowitego po prostu.
0: Nim się rozjedziecie w różne strony Polski i świata, odpoczywać, zagrajcie o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Zabawa rządza pieniądza, tym bardziej, że jedno zgłoszenie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł gra o dzisiejszy finał i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Od teraz do 11 każde zgłoszenie mnożymy 7700 razy. Taka okazja się nie powtórzy. Radio Z 7353. Radio
4: Z. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
15: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
20: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Po reklamie.

0: Drop Dead, to Olivia Rodrigo w Radiu Z. Tak, kochani, pora rozpocząć naszą zabawę. 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo dzisiaj się wciela?
1: Kochani moi, witamy serdecznie, piękna publiczności. Jak się bawicie? Rączki do góry, będzie się działo.
0: Oh yeah, będą podpowiedzi, oczywiście, że tak, i będzie sztabka złota, którą wręczę komuś z was. Dzisiaj proszę słuchać zetki, grać i wygrywać. Ace of Base.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Te muzyczne są najzdrowsze. Za chwilę 11, a cała Polska dzisiaj kibicuje Maji Chwalińskiej na korcie centralnym Roland Garrosa. Bardzo gorąco od tego zaczynamy wiadomości o 11, już za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: W Radio Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Kozidrak z zespołem Baim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Niskie ceny są codziennie w

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Środy z Radiem Z i Kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do Kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
6: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
7: Po reklamie.
8: Prawie 11 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Ola Wojciechowska.
9: Kolejna bitwa o marzenia Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka już na korcie. Hulajnoga, tylko w kasku. Od dziś obowiązują nowe przepisy. Woda nie wybacza błędów. Jest lista niebezpiecznych miejsc na Mazowszu.
8: 11.
9: Maja Chwalińska jest już na korcie centralnym Rolanda Garrosa w Paryżu. Nasza tenisistka lada moment zacznie walkę o kolejny życiowy sukces. O awans do półfinału zagra z Rosjanką Anną Kalińską. I ten pojedynek będzie dla nas obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
10: Tak jest.
9: Krzysztof obok mnie. Maja kolejny raz nie jest faworytką, a to znaczy, że liczymy na kolejną niespodziankę.
10: O, bardzo mocno trzymamy za to kciuki i ten fakt, że nasza tenisistka praktycznie do każdego meczu w tej edycji French Open nie podchodziła jako główna kandydatka do zwycięstwa, jest jej mocną stroną. Dla niej każde kolejne zwycięstwo w Paryżu to życiowy sukces. Nic nie musi, bo bez względu na wynik już wygrała. Ale tak jak już powiedziałem, trzymamy kciuki, liczymy na kolejną niespodziankę. Liczymy, że ten piękny sen naszej tenisistki na paryskich kortach będzie trwał.
9: Mecz Mai Chwalińskiej ma stałe miejsce w wiadomościach Radia Z. Jego wynik będziemy dla Was sprawdzać co godzinę. Koniec jazdy z gołą głową. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko w kaskach. Policja zapowiada kontrolę w pobliżu szkół i na placach zabaw. Jak nowe przepisy oceniają sami uczniowie? W jednej z lubelskich podstawówek pytał o to reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: W kasku czy bez kasku?
12: W kasku.
11: Dlaczego?
12: Żeby być bezpiecznym. Bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
13: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
11: Czy ty jeździłeś już wcześniej w kasku, czy dopiero jak te przepisy wchodzą?
13: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
9: Za brak kasku u dziecka pouczenia i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. W szkołach wolne od zajęć aż do poniedziałku, a kto wziął urlop na piątek, ma 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać po rezerwacjach w hotelach i pensjonatach. Między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
14: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
9: Nieco mniejsze jest obłożenie miejsc noclegowych w Zakopanem. Tatrzańska Izba Gospodarcza podaje, że zajętych jest około 70% pokoi. Listę czarnych punktów wodnych przygotowują wspólnie policja i władze Mazowsza. Chodzi o oznakowanie miejsc, gdzie są silne prądy wodne, nierówne dno i najczęściej dochodzi do utonięć. W regionie takich miejsc jest 114, a w samej Warszawie 23. O tym, że woda nie wybacza błędów, reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
15: Ofiarami niebezpiecznych kąpieli są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach i niestrzeżonych akwenach. Do tego dochodzi brawura, alkohol i częste przecenianie umiejętności umiejętności pływania, mówi Paweł Stefański z radomskiego Wopru.
7: Przeważnie robią to ludzie w młodym wieku, ale też nie brakuje dużo starszych osób w wieku 30-40 lat, którzy też takimi cechami się posługują.
16: Chcemy się popisać przed innymi?
7: To jest też jeden z czynników, który wpływa na to właśnie, że jest dużo wypadków w wodzie.
15: W tym roku tylko na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
9: Przy czarnych punktach ustawione są charakterystyczne żółto-czarne tablice, które wyraźnie ostrzegają przed wchodzeniem do wody właśnie w tym miejscu.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Dzisiaj najwyższa temperatura będzie w Ustce, dobije do 25 stopni, ale też mamy ostrzeżenia przed burzowym frontem, który będzie przechodził od Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Jeśli chodzi o najniższą temperaturę, to dzisiaj jest nieźle. 20 stopni na Suwalszczyźnie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: I tu Radio Z, 4 minuty po 11. Za chwilę wracamy do wywiadu z wielką gwiazdą Olivią Dean. No i będzie też kolejna podpowiedź w sprawie naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Gracie o sztabkę złota.

0: Nice to meet you w Radiu Z, a teraz pora na damy.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: To gwiazda, która w dzieciństwie była na tyle nieśmiała, że pierwszy występ na scenie wykonała stojąc tyłem do widowni. A w sobotę, minioną sobotę na Orange Warsaw Festiwalu świeciła najjaśniej i przyciągnęła naprawdę sporo fanów. Po raz pierwszy koncertowała w Polsce i udzieliła jedynego wywiadu Radiu Z i Magdzie Barczyk.
2: Twój sukces zdarzył się w czasie, kiedy wielu ludzi może być zmęczonych takim prostym popem. Czujesz czasem, że twoja muzyka jest trochę w kontrze do dzisiejszych trendów? Być może tak. Trudno jest na to patrzeć ze swojej perspektywy. Nie da się usiąść i patrzeć szeroko na muzyczny krajobraz. Chyba nie jestem osobą, która lubi TikToka i związaną z nim szybką konsumpcję muzyki. Mam wrażenie, że piosenki, które kocham najbardziej, już dawno przepadły w historii. Dlatego zawsze celowałam w kierunek, który nie będzie tylko chwilowym trendem. Chyba mi się to udaje, ale każdy oczywiście robi to po swojemu. Nagrody Brit, Grammy, okładki i sesje zdjęciowe, no trochę tego było. Moje pytanie jest więc takie. Który moment był dla ciebie najbardziej surrealistyczny, jeśli chodzi o ostatnie 2 lata, w których sukces zaczął się rozwijać w naprawdę szalonym tempie? Takich momentów było naprawdę wiele. Czasem czuję, że całe moje życie jest takim właśnie momentem. Ale chyba byłyby to nagrody Grammy. Całe to środowisko widziałam wcześniej tylko w telewizji i nagle mi się to po prostu przydarzyło. Nie spodziewałam się w ogóle, że mogę wygrać. Nagle stajesz tam i myślisz sobie, ja to zrobiłam. To był chyba jeden z najbardziej szalonych

0: momentów całego mojego życia.
1: Do tego wywiadu będziemy dzisiaj wracać. Olivia Dean już teraz na naszej antenie i przepiękny utwór Close Up. Można sobie zrobić przerwę w pracy. Zróbcie głośniej, warto. I don't know if you'll call me again. Chasing rabbits don't usually end with.

0: Cannot Deliver i od razu lepszy humor. 20 minut po 11 tutaj Radio Z, ale u nas codziennie coś, co poprawia humor, nawet jeśli pracujecie w długi weekend. Kasa dzisiaj w naszych walizkach, bardzo atrakcyjne kwoty, 70 tysięcy i 700 tysięcy złotych. Jeśli uda wam się ustrzelić nagrodę główną, to humor murowany. Zdecydowanie będzie trwał na dłużej. Co zrobić, żeby dołączyć do zabawy o taką kasę? Wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. I mam dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, ten SMS gra nie tylko o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale również o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A druga dobra wiadomość jest taka, że od teraz do południa każdy SMS wpada do gry 7777 razy. Korzystajcie. Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla 2 osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
5: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziś wyborcza na długi weekend. Samochody na parafię, mieszkania na darowiznę, wakacje w ramach rekolekcji. Jak wygląda lewa kasa księży i zakonników? Kup dziś wyborczą. Dużo dobrego czytania na weekend.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Po reklamie.
20: Czy dziś wyjdę z twarzą? Z jakąś na pewno. Słuchajcie w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Energetyczny Justin Bieber z Nicki Minaj. Oj, teraz to już chyba wszyscy obudzeni. Beauty and Beat w Radiu Z, a my wracamy do zabawy z to twarzy Cezarego Pazury. W kogo dzisiaj się wciela? Kolejna podpowiedź.
1: Mam wspaniałe życie. I am the god of hellfire. Studiowałem ekonomię, więc umiem liczyć na siebie, ale to nigdy nie był kierunek dla mnie.
2: Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
1: Pasją do tego, co robię dzisiaj, zarazili mnie babka Nina.
3: Czasem tego żałuję, nadrabiamy.
1: Oraz wujcio Mikołaj.
4: Znajdź dla mnie radę, wuju.
1: Moi rodzice też zawsze wspierali mnie we wszystkim. A dzisiaj sam jestem tatusiem, a i szczerze mówiąc, mój synalek jest jedyną osobą, która mnie nie słucha. A reszta po prostu niechętnie się do tego przyznaje.
5: Synuś, tam gdzie ty idziesz, to ja już wracam.
0: Kolejna podpowiedź, niebawem sztabka złota czeka. Słuchajcie Radio Z i wygrywajcie. Radio Z
6: i już. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem!
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Farm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Maja Chwalińska walczy o półfinał. Roland Garros prowadzi w pierwszym secie 5-3. Więcej w wiadomościach już za momencik w południe.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
6: Tak!
5: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
6: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do Ciebie.
18: Kupę!
17: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
18: Szaleństwo tego lata.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Radio Z pod 7353.
20: Po reklamie.
0: I to już południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości i ponownie Ola Wojciechowska. Słuchamy.
21: I ponownie tenis. Trwa zacięty pojedynek na korcie w Paryżu. Maja Chwalińska walczy o półfinał. Żona adwokata od trumny na kółkach zatrzymana. Dostała zarzuty za narkotyki. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc.
0: Dwunasta.
21: Bardzo mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Nasza tenisistka walczy o awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. Gra z Rosjanką Anną Kalińską. To, co dzieje się na korcie, śledzi dla nas Krzysztof Wilanowski.
1: Jestem.
21: Krzysztof, jak radzi sobie Polka? Jaki jest wynik?
1: Trwa pierwszy set. Polka prowadzi 5-4. To bardzo zacięty pojedynek. Zaczął się źle dla Mai, bo Rosjanka przełamała ją już w otwierającym gemie. Chwilę później Polka odpowiedziała wygraną w gemie serwisowym rywalki. To dodało jej skrzydeł. Nasza tenisistka nabrała rozpędu. W sumie 3 razy przełamała Kalińską i zrobiło się 4-1. Dla Mai oczywiście. Rosjanka niestety nie złożyła broni i wzięła się za odrabianie strat. Polka dalej na prowadzeniu 5-4, ale już bez przewagi przełamania.
21: Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Wyniki jej meczu sprawdzamy dla Was co godzinę i za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z też. Teraz wyjazdy na długi weekend i pierwsze tragiczne informacje z okolic Warszawy. Na S8 koło Żabiej Woli bus wbił się w ciężarówkę. Zginęła jedna osoba. Dojazd zarówno do, jak i z Warszawy jest całkowicie zablokowany. Dzisiaj na trasach w całej Polsce bardzo duży ruch. Kierowcy jadący w góry muszą przygotować się na utrudnienia na Zakopiance. Mieszkańcy miejscowości, przez które miałaby przechodzić ekspresowa siódemka, organizują blokady. Łączymy się teraz z naszym krakowskim reporterem Przemkiem Tarankiem. Przemku, gdzie dokładnie będą te utrudnienia i kiedy?
3: O godzinie 16 protestujący zablokują zjazd za czwórki na Zakopiankę i samą Zakopiankę 5 km dalej w miejscowości Gaj. Organizują też protest na zjeździe z autostrady A4 na Wieliczkę, ostrzega Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
16: Protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych. Policjanci, którzy będą na miejscu, będą co pewien czas będą udrażniać te przejścia.
3: No niestety korki będą. Blokadę na Zakopiance można będzie ominąć lokalnymi drogami. Jeżeli chodzi o zjazdy z obwodnicy na Zakopanę i Wieliczkę, to policjanci radzą poczekać w korku albo wyjechać później. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Protesty mają się zakończyć po 2 godzinach, czyli około godziny 18. Żona byłego mecenasa od trumny na kółkach Pawła K. usłyszała zarzuty narkotykowe. Paulina K. została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wpadła w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Więcej o tym dochodzeniu powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
20: Paulina K. jest podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków, m.in. mefedronu i marihuany. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach usłyszała w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kobieta nie przyznała się do winy, nie chciała składać wyjaśnień. Prokurator nie wysłał do sądu wniosku o jej tymczasowe aresztowanie, będzie odpowiadać z wolnej stopy. Paulina K. jest żoną byłego mecenasa Pawła K., sprawcy wypadku sprzed 5 lat, w którym zginęły 2 kobiety. Mężczyzna po wypadku mówił, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Kobieta została zatrzymana w śledztwie, w którym podejrzanych jest w sumie kilkadziesiąt osób. Zarzuty dotyczą handlu narkotykami i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczęśliwy finał dramatycznej akcji ratunkowej w masywie Mont Blanc. 2 Polacy utknęli w rejonie szczytu Ząb Giganta na wysokości 4000 metrów. Jednego z nich trafił piorun w rękę i obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Sama akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Polaków w dół sprowadzała piesza ekipa. Śmigłowiec nie mógł dolecieć z powodu pogody. Alpiniści zostali przetransportowani do szpitala w Aoście na badania. A teraz w samo południe w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne, które ma dla Was i przygotowała Paula Michalik. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Creme de la creme polskiej sceny alternatywnej, rockowej, popowej i hip-hopowej na Olsztyn Green Festiwalu. Od 14 do 16 sierpnia nad jeziorem Ukiel zobaczycie dużo młodych gwiazd, jak bracia Kasperczyk czy Vito Bambino. Będą też wielkie powroty Sisters, Kaja i legendy hip-hopu Sokół i PZ. Olsztyn Green Festival to impreza dla całej rodziny. Oprócz koncertów, rozmowy z artystami, aktywistami i naukowcami o ochronie środowiska, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, jedzenie dobrej jakości oraz aktywny relaks. W Radiu Z dziś do wygrania podwójny karnet na cały festiwal. Nie przegapcie tego. Na razie czerwiec i pomysł na długi weekend. Zamek w Pszczynie w województwie śląskim poleca się zwiedzającym. Jego atuty wylicza burmistrz Dariusz Skrobol.
23: Autentyczność wyposażenia. W czasie II wojny światowej wszystkie sprzęty zostały skatalogowane, zmagazynowane i uniknęły zniszczenia. Dzisiaj Państwo możecie oglądać w zasadzie prawie w 80%, a czasami nawet w 90% autentyczność pszczyńskiego zamku.
22: Nową atrakcją Pszczyny jest szlak baśni, marzeń i gwiazd. Trasa z kilkumetrowymi rzeźbami postaci z literatury dziecięcej.
0: Dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, było nawet 25 stopni w okolicach Szczecina, a jeśli chodzi o burzowe niebezpieczeństwo, ono dość istotne. Od środkowego Pomorza przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, Śląsk, Małopolskę, po Podkarpacie ostrzeżenia pierwszego stopnia.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A ze spraw arcyważnych, tak, potwierdzam, mamy dla Was karnety na Olsztyn Green Festival. Za chwilę szczegóły. A już teraz w Radiu Z absolutnie wiralowy numer od braci Kacperczyk z Vito Bambino. Tak, występują na festiwalu.

Najwspanialsze ostre papryczki na świecie, Red Hot Chili Peppers w Radiu Z. I 15 minut po południu, teraz gratka dla melomanów. Jeśli kochacie najlepszą polską muzykę i widzicie się na plaży, nad jeziorem, to takie rzeczy tylko w Radiu Z i tylko na Olsztyn Green Festiwalu, który w połowie sierpnia na scenie Vito Bambino, Krzysztof Zalewski, Kasia Sienkiewicz,

jeszcze PZ. No i jeśli ktoś z Was chciałby zdobyć podwójny karnet na to wydarzenie, to słuchajcie uważnie. Uwaga, uwaga, jest zadanie do wykonania. Macie 10 minut, żeby zadzwonić do naszego studia i odpowiedzieć na pytanie, z kim chcielibyście, oczywiście w warstwie marzeń, wystąpić w duecie i dlaczego. Weźcie pod uwagę gwiazdy tego festiwalu. Podwójny karnet na Olsztyn Green Festival czeka. Wy nie czekajcie. Dzwońcie 321-321-321. A już teraz cudowny głos na polskiej scenie muzycznej. Delikatna Bletka. Dwa dni w Radiu Z.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving, a ja przypominam, że trwa konkurs, w którym do wygrania fantastyczne podwójne karnety na Olsztyn Green Festival w połowie sierpnia. Na scenie najbardziej fantastyczne polskie gwiazdy, a pytanie brzmi, z kim z tego grona chciałabyś wystąpić w duecie? Oczywiście w warstwie marzeń. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Finał za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
9: Wbijasz.
10: Morliny są
11: dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Och, ja jestem absolutnie zakochana w tej pani. Material Lover i Sienna Spiral w Radiu Z. No i Asia z Legionowa na naszej antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty byłaś kiedyś w Olsztynie?
1: Byłam, bardzo mi się tam podobało, ale na Olsztynku Festival jeszcze nigdy nie byłam.
0: W tej sprawie właśnie dzwonię, moja droga. Chciałam cię zapytać, z kim w warstwie marzeń wystąpiłabyś najchętniej w duecie, gdyby to było możliwe?
1: Tak jak już nagrałam się na pocztę, chciałabym wystąpić z Vito Bambino, ponieważ uważam, że jest bardzo fajnym, dobrym człowiekiem. Skoro angażuje się w akcje dotyczące młodych ludzi, to znaczy, że musi mieć wielkie serce, a nie został dostatecznie jeszcze przez branżę muzyczną doceniony według mnie.
0: Mm-hmm, ale męskie granie fajne, prawda?
1: Fajne.
0: Tegoroczne. No to słuchaj, moja droga, wielkie brawa. To właśnie do ciebie trafię podwójny karnet na Olsztyn Green Festival. Mam nadzieję, że będziesz się bawiła dobrze. Pytanie, kogo zabierasz?
1: Jeżeli zdrowie mi pozwoli, to zabiorę męża, a jeżeli nie, to pójdą dzieciaki.
0: No to pięknie. Będzie cudownie, będzie też twój ulubieniec występował. Ja myślę, że tam naprawdę będzie się działo creme de la creme polskiej sceny muzycznej. Wielkie gratulacje dla ciebie, Asiu. Pozdrawiam i życzę
1: super.
0: Miłego dnia.
1: Nigdy nic nie wygrałam jeszcze, bardzo się cieszę.
0: Ja tym bardziej. Radio Z do usług.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dziś wyborcza na długi weekend. Samochody na parafię, mieszkania na darowiznę, wakacje w ramach rekolekcji. Jak wygląda lewa kasa księży i zakonników? Kup dziś wyborczą. Dużo dobrego czytania na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: za emocje, co za emocje na Roland Garros. Maja Chwalińska prowadzi, za chwilę więcej w wiadomościach o 13. Ale ja mam propozycję, ktoś z was chciałby poczuć się jak zwycięzca. Bardzo proszę, dzisiaj w Radiu Z gracie o 700 tysięcy złotych. I od teraz do 13, czyli przez 5 minut, każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 10 tysięcy razy. To kosztuje 3,69 zł i może się opłacić, bo gracie nie tylko o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353. Powodzenia.
1: Radio Z i już. W Radio Z już mamy lato. Lato Z. Podwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Kozidrak z zespołem Baim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
5: Tak!
4: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
5: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
11: Gdzie tak sąsiad leci?
12: Umówić się do kardiologa.
13: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
14: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
21: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z.
22: Niesamowite uczucie.
2: Zagraj online i baw się razem z nami.
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
24: Po reklamie.
0: I to już 13 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Ola Wojciechowska ponownie.
25: Maja Chwalińska walczy o półfinał w Paryżu. Sprawdzamy, jak idzie naszej tenisistce. S8 zablokowana po śmiertelnym wypadku. Kierowcy, dajcie głośniej. Policja i kluby piłkarskie łączą siły. W Małopolsce ruszył unikatowy projekt dla uczniów.
0: 13.
25: To na początek pełne napięcia, ale jednak dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska krok bliżej półfinału wielkoszlomowego French Open. Nasza tenisistka wygrała pierwszego seta pojedynku z Rosjanką Anną Kalińską. I w studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, kciuki bardzo mocno zaciśnięte i ten drugi set trwa. Jaki wynik?
26: O, jest bardzo dobrze. Maja prowadzi 5-2 i serwuje o zwycięstwo. Zawodniczki idą w łeb. Kalińska jest blisko przełamania naszej zawodniczki niestety, ale Maja ma teraz piłkę w górze, przebija ją na drugą stronę w swoim stylu pod końcową linię, ale niestety nie trafia w piłkę i Kalińska przełamuje naszą zawodniczkę, ale Polka na szczęście ma jeszcze przewagę tego jednego przełamania. Pierwszy set to był prawdziwy rollercoaster emocji. Maja prowadziła w nim już 5-1, ale w tym momencie Kalińska zaczęła grać wabank i to się opłaciło. Zaczęła niesamowitą pogoń i odrobiła stratę. Polka na szczęście opanowała sytuację w decydującym momencie. Wygrała tiebreak 7-3 i tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, prowadzi w drugim secie aktualnie 5-3.
25: Wyniki tego meczu śledzimy dla Was w wiadomościach Radia Z. Kolejny meldunek za godzinę. A teraz ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest trasa S8 w stronę Warszawy na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Na odcinku kilku kilometrów doszło do dwóch wypadków. W wyniku jednego zginęła jedna osoba, a druga została ciężko ranna. W studiu teraz Marcin Friedrich.
27: Jestem.
25: Marcinie, co dokładnie się tam wydarzyło?
27: Tuż przy węźle Stara Bukówka na jezdni w kierunku Warszawy dostawczy bus uderzył w tył ciężarówki. Pasażer busa nie przeżył wypadku. W ciężkim stanie jest kierowca dostawczaka. Został zabrany śmigłowcem do szpitala, mówił mi aspirant Artur Dymecki-Jankowski Policji w Grodzisku Mazowieckim.
28: Policjanci na miejscu kierują ruchem, objazd przez miejscowość Radziejowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
27: Drugi wypadek, a raczej kolizja z udziałem samochodów osobowych wydarzył się około 2 kilometry wcześniej. W tym zdarzeniu jednak nie było poszkodowanych.
25: Dzisiaj po południu zaczną się wyjazdy na długi weekend. Policja apeluje o bezpieczną i ostrożną jazdę. Minister energii podał stawki za paliwo na kolejne 2 dni. Jutro i w piątek ceny benzyny będą niższe niż w środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98, 6,54, a oleju napędowego bez zmian 6,40. Uwagi prezydenta zostały uwzględnione. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało szczegóły nowego projektu w sprawie blokowania nielegalnych treści w internecie. Poprzedni projekt zawetował prezydent, bo według niego przepisy zagrażały wolności słowa, a urzędnikom nadawały uprawnień cenzorskich. W nowej wersji o blokowaniu treści ma decydować sąd, ale to całą procedurę wydłuży. O szczegółach teraz reporter Radia Z, Jan Kielak.
29: Blokowanie nielegalnych treści będzie trwało. Po zgłoszeniu posta, zdjęcia lub filmiku przez użytkownika platforma internetowa będzie miała 2 dni na jego usunięcie. Dopiero jeśli tego nie zrobi, urzędnicy państwowi będą mogli zgłosić sprawę do sądu, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
30: Wiemy, że akurat te sprawy w innych państwach Unii Europejskiej są rozstrzygane zazwyczaj do 2 tygodni, do miesiąca.
29: I dopiero wtedy treści dotyczące na przykład handlu ludźmi, przemocy lub dziecięcej pornografii zostaną ostatecznie zablokowane. Jan Kielak, Radio Z.
25: Nowy projekt został już przyjęty przez rząd i niedługo trafi pod obrady Sejmu. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i rac. Policja wspólnie z piłkarskimi klubami z Małopolski odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
31: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
32: Jesteśmy najstarszy klubów w Polsce. Murat Czolak, wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartość. Trzeba pokazać.
33: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kolik Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
31: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
34: No oczywiście
31: jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
25: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich, a po wakacjach ruszą także do podstawówek. Będą im towarzyszyć krakowscy piłkarze.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dzisiaj front burzowy będzie przemierzał nasz kraj przede wszystkim od środkowego Pomorza przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Coś dodać chcą koledzy z wiadomości.
26: Tak jest, mamy bardzo dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska wygrała z Anną Kalińską i cieszy się z awansu do półfinału.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: No, to są prawdziwe emocje. Tak, to można zaczynać długi weekend. Krzysiu chce coś dodać, bardzo proszę.
26: Jestem. Cieszymy się z awansu Maji Chwalińskiej. To niesamowita historia. Zawodniczka, która jeszcze przed tym turniejem była nie było nawet w setce światowego rankingu. Teraz jest już w czwórce, najlepszej czwórce French Open.
0: Duma!

0: Kasia Cerekwicka w Radiu Z i podpowiedź w naszej zabawie. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Pierwszy dzień życia przepłakałem. Cały szpital musiał tego słuchać. Mój dziadek powiedział, że albo tego

0: go nie przeżyję, albo będę śpiewał.
1: A dajcie wy mi święty spokój wszyscy.
0: Mówią, że to przekorny los sprawił, że jestem gwiazdą. Ale ja od początku doskonale wiedziałem, co chcę robić. Całe życie działałem na akord i doskonale wiedziałem, na co położyć akcent.
2: Można, można. Tak się buduje legendę.
0: A w Sylwka wszystkie oczy zwrócone są zawsze na mnie. Nie tylko te zielone.
3: Obłędne zielone oczy. Obłędne.
0: Tak więc jeśli wiesz już, kim jestem, to dzwoń jak najszybciej. W tym wypadku żaden mandacik ci nie grozi.
4: Można by było pouczyć tego kierowcę.
5: Kochani, chyba wszystko jasne, prawda? Dzwońcie pod 321-321-321 i mówcie, w kogo wciela się dzisiaj Cezary Pazura. Ale pamiętajcie, że jest pytanie dodatkowe. Macie talent? Zaśpiewajcie. Podobno śpiewać każdy może, a to się opłaci, bo czeka sztabka złota, którą z przyjemnością przekażemy. Kim jest Cezary Pazura? I jaki macie talent muzyczny? Czekam. 321-321-321.

0: Podkręcamy tempo. I know Corrida, United Nations w Radiu Z i wracamy do damy.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: Dzisiaj u nas ekskluzywny wywiad z brytyjską artystką Olivią Dean. Jako jedyna redakcja w Polsce mieliśmy okazję z nią porozmawiać tuż przed jej pierwszym występem w Polsce. Na Orange Warsaw Festiwalu pyta Magda Barczyk.
2: Droga do twojego sukcesu nie była krótka. Miałaś momenty zwątpienia, czy muzyczna droga jest dla ciebie odpowiednia? Wielokrotnie tak było. Myślę, że szaleństwem byłoby powiedzieć, że nigdy w siebie nie wątpiłam, ale mam niesamowitych ludzi wokół siebie. Oni wierzą we mnie nawet wtedy, kiedy ja nie wierzę w siebie. Czasami trzeba zaufać takiemu małemu dziecku w sobie, które ma marzenia i po prostu iść dalej. Ale tak, zwątpienia się zdarzały. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że wiedziałaś o tym, że chcesz być wokalistką już w wieku 8 lat. Czy myślisz, że 8-letnia Olivia byłaby dumna z miejsca, w którym teraz jesteś? Myślę, że byłaby bardzo dumna i pewnie powiedziałaby: dobra jesteś, zrobiłaś to, byle tak dalej. To bardzo ważne, by pamiętać o swojej młodszej wersji siebie.
0: Olivia Dean w Radiu Z. Dzisiaj będą jeszcze przeboje Oliwii i dużo jeszcze zostało pytań. Także zostańcie z nami i słuchajcie Radio Z.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
14: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
15: Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: kg. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowy szczyt mroza nie ma miejsca jak dom i można się rozmarzyć. Tak, wszyscy, którzy mieszkają w ciasnych mieszkaniach, chcieliby mieć dom. Może kiedyś, może dzisiaj za to, co wygracie w naszej zabawie. Dzisiaj w Radiu Z w walizkach naprawdę ogromne kwoty. Główna nagroda to 700 tysięcy złotych i możecie po nią sięgnąć jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. To się opłaca nie tylko dlatego, że ten SMS wchodzi również do gry o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, ale od teraz wpada do gry 13 700 razy do 14. I to się może opłacić, prawda?
1: Że jest to fajna zabawa, to jak widać można wygrać pieniądze, czego się zupełnie nie spodziewałam.
0: Mówiła Magda, która zagrała i wygrała. Też zagrajcie i wygrajcie. Trzymam kciuki, SMS-y wysyłacie o treści Radio Z pod 7353.

0: Meredith Brooks w Radiu Z i za chwilę najnowsze wiadomości, a po 14 finał zabawy. Radio Z i już. 100 twarzy Cezarego Pazury, sztabka złota czeka.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
17: masz. Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
18: Super!
17: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Radio Z pod 7353.
20: Po reklamie.
0: Na zegarach 14, najnowsze wiadomości i ponownie Ola Wojciechowska w Radio Z.
21: I ponownie Maja Chwalińska, która zachwyca. Polka zameldowała się w półfinale French Open. Sprawa Brejza kontra Kaczyński. Prezes PiS jednak stanie przed sądem. Nie widać, a czuwają nieoznakowane radiowozy Speed w długi weekend na drogach.
0: 14.
21: Wspaniały sen Mai Chwalińskiej na paryskich kortach trwa i niech się z niego nie budzi. Nasza tenisistka awansowała do półfinału wielkoszlamowego French Open. To po wygranej w dwóch setach z Rosjanką Anną Kalińską. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: Jestem.
21: Polka nie przestaje zadziwiać.
1: Oj tak, musimy pamiętać, że Maja przecież debiutuje w głównej drabince Rolanda Garrosa. Wywalczyła je sobie w kwalifikacjach konia z rzędem temu, kto przed turniejem postawiłby, że 24-latka z Dąbrowy Górniczej będzie w gronie czterech najlepszych tenisistek turnieju. Ona sama w pomeczowej rozmowie na korcie przyznała, że ciągle nie potrafi w to uwierzyć, ale to się dzieje. Polka gra jak z nut, ma swój styl, z którym nie radzą sobie czołowe zawodniczki świata, gra mądrze i ładnie, doskonale radzi sobie w trudnych momentach. Te pojawiły się w starciu z Kalińską, ale Maja opanowała nerwy, wygrywała w kluczowych momentach. W pierwszym secie prowadziła już 5-1, ale Kalińska odrobiła stratę. Maja opanowała nerwy i była lepsza w tiebreaku 7-3. W drugiej partii pachniało powtórką, przy stanie 4-1 dla naszej tenisistki Rosjanka znów wzięła się za odrabianie strat, ale Maja wyciągnęła wnioski, już tego nie wypuściła, zamknęła tę partię w wielkim stylu, bo przełamując rywalkę wygrała 6-3 i powtórzmy to jeszcze raz, zagra w półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
21: Maja półfinał rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider lub liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Ich mecz trwa. Jarosław Kaczyński jednak stanie przed sądem za słowa o Krzysztofie Brejzie. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejszą decyzję o umorzeniu sprawy i nakazał ponowny proces. Chodzi o prywatny akt oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej, którego prezes PiS oskarżył na komisji do spraw Pegasusa o, tutaj cytat, odrażające przestępstwa. W styczniu sąd uznał, że Kaczyński mija się z prawdą, ale sprawę umorzył z powodu niskiej szkodliwości czynu. Po sobotnim kataklizmie do poszkodowanych mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie trafiła dzisiaj pierwsza pomoc. Rządowe zasiłki na najpilniejsze potrzeby – 8 tysięcy złotych. Rodziny będą też mogły liczyć na pomoc w odbudowie – do 200 tysięcy złotych, w zależności od stopnia uszkodzenia domu. Żywioł w sobotnie popołudnie zniszczył 18 budynków. Do kilku z nich mieszkańcy nie mogą wrócić. Jak pani Karina z rodziną, z którą rozmawiała reporterka Radia Z.
18: Były dosłownie sekundy. Cały strop jest przesunięty, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
20: Na jaką pomoc liczycie?
18: Nie wiem, no pani wojewoda obiecała, że jakieś pieniążki będą. Ja mam dom ubezpieczony.
22: Wiadomo, że staje kwestia związana z indywidualnym ubezpieczeniem domów. To, że stała się tragedia, to chyba każdy widzi. Mam nadzieję, że takie same podejście jak nasze, bardzo profesjonalne i takie empatyczne, będzie również ze strony ubezpieczalni.
21: Apeluje do ubezpieczalni burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak przekazuje Radiu Z, szacowanie szkód powinno zakończyć się w piątek i wtedy będą gotowe wnioski o wypłaty zasiłków na odbudowę. Drogowi piraci na celowniku policji. Ruszyła akcja Bezpieczny Weekend i kontrole na najważniejszych trasach w kraju. Policja wypuściła nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
23: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
21: Policjanci przypominają też kierowcom o przepisach, które dzisiaj weszły w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. I w wiadomościach o 14 to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszam w imieniu Lucyny Półżyczki i Dariusza Klimczaka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No w długi weekend podobno zmienna, dynamiczna aura, pogoda w kratkę, ale będzie ciepło, chociaż tak jak dzisiaj możemy spodziewać się burz, a dzisiaj te burze przede wszystkim w pasie od środkowego Pomorza przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Ale zostawiam Was w dobrych rękach. Robert Karpowicz już z nami. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że nie będę miał żadnego wpływu na to, co się z burzami będzie działo, ale zrobię wszystko, żeby słoneczko się jednak mimo wszystko uśmiechnęło. Jak? Będziemy kombinować.

0: Aha, był kiedyś show na Spice Setki. Spice Girls w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Ja się domyślam, ale wszystko wskazuje na to, że na pewno wie Radek z Bydgoszczy. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co porabiasz o tej porze? W pracy jeszcze? Czy już zaczynasz długi weekend?
3: Jeszcze chwilę będę pracował, ale tak, za chwilę zaczynam długi weekend, także... Ale także to emocje, muszę ci powiedzieć.
0: Bo liczę na to, że wejdziemy w ten weekend śpiewająco.
3: Koniecznie, chociaż nie mam talentu takiego jak nasz bohater.
0: Okej.
3: Tej zabawy.
0: Słuchaj, jak mawiał mistrz, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Za chwilę sami ocenimy, a właściwie cała Polska oceni, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja liczę na to, że będzie lepiej. Radku, antena jest twoja. Musisz nam teraz zaśpiewać.
3: No dobrze, to trzymajcie się mocno krzesłem, że nie spadnijcie.
0: Trzymam się.
3: Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Przez te oczy zielone oszalałem.
0: Jest okej. Słuchaj, nie będę cię dalej męczył. To jest piękna piosenka, ale wystarczy, nie?
3: Oczywiście.
0: Słuchaj, to jeszcze tylko pytanie chyba najważniejsze. Czy wiesz, kim dzisiaj jest Cezary Pazura?
3: Tak, wiem, jest to Zenon Martyniuk.
0: Sprawdźmy, Czarku.
4: Jak do tego doszło? Nie wiem, ale cieszę się, że dzisiaj mogliście poznać mojego bohatera od A jak akcent do Z jak Zenek Martyniuk. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam serdecznie.
5: Jeszcze jak?
4: Cezary Pazura. Przez te oczy zielone
0: oszalałe. O tego akurat się nie spodziewałem, że to będzie Z jak Zenek. Ha, wspaniale. Radku, wszystko się zgadza, a skoro tak, to nie może być inaczej. Złota sztabka leci do ciebie. Nie. Sztabka od Radia Z.
3: Dzięki bardzo. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi.
0: Sam to sobie wyśpiewałeś.
3: Śpiewająco. Dzięki bardzo.
0: Fajnie było cię poznać. Życzę naprawdę udanego długiego weekendu i miłego wydawania pieniędzy z złotej sztabki.
3: Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich i próbujcie, bo warto.
0: Wszystkiego dobrego. Następna złota sztabka do zgarnięcia już w piątek w Radiu Z. Bądźcie czujni.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

0: świetny kawałek od cudownego artysty The Weeknd, In Your Eyes w Radiu Z. On czuje, że weekend w Polsce nadchodzi. 22 minuty po drugiej. No właśnie, gdyby tak wyglądały wszystkie środy, to świat byłby o wiele piękniejszy. Bo dla wielu z was chwilę po pracy rozpocznie się od razu długi weekend. Kolejny w tym roku. Ja przypominam sobie, jak to przed samą majówką Tomek i Hania wygrali u nas 70 tysięcy złotych.
1: Wygraliście 70 tysięcy złotych w Radiu Z tuż przed majówką.
0: A tuż przed czerwcówką też można wygrać, bo w walizkach między innymi 70 tysięcy albo nawet 700 tysięcy złotych. No i teraz ten bonus. Nie może być inaczej. Wyjątkowy i szczęśliwy. On tu się pojawia znikąd, ale nie zostanie na zawsze. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam ile? 7 tysięcy razy. Jeden SMS, a tak jakby ich przyszło 7 tysięcy. A każdy SMS to szansa na 1 000 000 złotych dodatkowo w wielkim finale czerwca.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
20: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
17: Dziś wyborcza na długi weekend. Samochody na parafie, mieszkania na darowiznę, wakacje w ramach rekolekcji. Jak wygląda lewa kasa księży i zakonników? Kup dziś wyborczą. Dużo dobrego czytania na weekend.
20: Po reklamie.

0: Dużo pozytywnej energii, bardzo przyjemny House Another Fit for Ultra Talk to You w Radiu Z za 20 minut 15.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: No, a dzisiaj u nas coś wyjątkowego i ekskluzywnego. Wywiad z Olivią Dean podczas pobytu w Polsce udzieliła go tylko Magdzie Barczyk z Radia Z.
2: Jakie jest twoje najwcześniejsze wspomnienie związane z muzyką? Mam taką straszną pamięć. Chyba jestem człowiekiem, który jest obecny po prostu tu i teraz. A wracając do wspomnień, to pamiętam częste słuchanie muzyki w domu. Na przykład w kuchni z moim tatą albo mamą. To była muzyka, którą kochali, więc to chyba byłoby to. Zaznaczasz, że ważne jest dla ciebie tworzenie muzyki ponadczasowej. Dlaczego tak jest? Jako twórczyni piosenek pamiętam, że przeczytałam kiedyś ładne zdanie. Każdemu z nas zależy na tym, by dolać kilka szklanek wody do tego krętego i długiego strumienia, który płynie jako czas przez historię. Mam więc nadzieję, że te moje piosenki nabiorą tempa i popłyną jak najdalej. Dlatego myślę, że tworzenie ponadczasowej muzyki pozwala na to, by stać się zapamiętanym i by pokazać światu swoją wrażliwość.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
19: Ale tato, tylko nie samochodem!
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
19: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
19: Super! I nie zasypiam!
18: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
20: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
21: W
17: fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
1: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
21: Byłem już muzykiem, sportowcem, politykiem. Jaka będzie moja kolejna twarz? Słuchajcie w Radiu Z. Cezary Pazura.

Dzisiaj, na chwilę przed długim weekendem, gramy o 700 tysięcy złotych w rządze pieniądza. A do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 7 tysięcy razy. Jeszcze 7,5 minuty.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
7: Wbijasz!
8: Morliny są
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Po reklamie.
13: Ogłoszenie płatne.
14: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
15: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
14: Czyli to również większa kontrola finansów?
15: Tak, nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
14: A samochód wpisuje się w ten model?
15: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
14: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
13: Ogłoszenie płatne.
16: Środa, trzeci dzień czerwca, na zegarach już prawie 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Wielka radość i wielkie gratulacje. Maja Chwalińska w półfinale French Open.
18: Polacy w drodze na długi czerwcowy weekend. Sprawdzamy sytuację na drogach.
17: A także prognozy pogody. Będzie ciepło, ale może popadać i zagrzmieć.
16: Piętnasta.
17: Maja Chwalińska zbiera gratulacje. Polka awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. W dwóch setach wygrała z Rosjanką Anną Kalińską.
18: Nasza zawodniczka jeszcze sama nie bardzo dowierzała w swój sukces. Nie wiem, co się dzieje, tak mówiła zaraz po wygranym meczu.
17: Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz tutaj jest dla mnie absolutnym szaleństwem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa.
0: I'm very, very grateful.
18: Maja wraca na kort już jutro w półfinale French Open. Zagra z liderką rankingu Ariną Sabalenką albo Dianą Schneider, których mecz trwa.
17: Polska rusza na czerwcówkę. Według policji właśnie teraz zaczyna się szczyt wyjazdów na długi weekend i potrwa do późnych godzin wieczornych.
18: Przy wylotówce z Warszawy na parkingu w Brwinowie przy A2 w kierunku zachodnim i nad morze zaparkował reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień dobry, Darku.
18: No i jak się jedzie, jak się stoi? Duży ruch?
7: To już ostatni moment, żeby w miarę płynnie wyjechać ze stolicy, ale samochodów naprawdę sporo. Taki newralgiczny punkt to węzeł Konotopa, choć to autostrada, to szybciej niż 90 na godzinę. Tutaj raczej nie pojedziemy. Tak dużo aut.
8: Jesteśmy z Puław, do obwodnicy warszawskiej było w miarę okej, a teraz już jest tłok. Trzeba przede wszystkim dobrze patrzeć w lusterka, bo wielu kierowców jeździ nieostrożnie.
7: Pogoda dobra, chmury i słońce, okulary przeciwsłoneczne jak najbardziej zalecane, no i przerwy w trasie.
12: No, my robimy przerwę tak mniej więcej co półtorej godziny. I będziemy się słyszeć, mam nadzieję, w Radiu Z.
7: Oczywiście, że się słyszymy. Będziemy z wami w trasie w drodze na czerwcówkę. Brwinów, Michał Dzieliński, Radio Z.
17: Oczywiście, że będziemy i od razu łączymy się z krakowskim reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przy Zakopiance. Jak teraz wygląda sytuacja na trasie do stolicy polskich gór?
19: No, podobnie jak u Michała, w Brwinowie jest sporo samochodów, tablice rejestracyjne z całej Polski, ale na samej Zakopiance nie ma jeszcze większych problemów. Z Krakowa pod Giewont można dojechać w czasie poniżej 2 godzin. Niewielkie korki są jak zwykle na wylotówce z Krakowa, bo jest zwężona z powodu remontu i dalej na światłach przed szaflarami, no ale ruch z godziny na godzinę rośnie i ten czas dojazdu będzie się wydłużał. Korkuje się autostrada 4 z Katowic do Krakowa, zator przed bramkami poboru opłat ma około 2 km. Stoi też obwodnica autostradowa miasta. Przejechanie 16 kilometrów, a czwórki od lotniska do zjazdu na Zakopiankę zajmuje teraz około 40 minut. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: Jeszcze większe utrudnienia będą od 16, wtedy na Zakopiance, zaraz za Krakowem, w miejscowości Gaj, rozpocznie się 2-godzinny protest przeciwko budowie ekspresowej trasy S7. Ruchem będzie kierować policja, to miejsce można ominąć drogami lokalnymi. Przypomnę tylko, że wiadomości dla kierowców ruszają w Radio Z od 15.30.
17: To jeszcze sprawdzamy pogodę na ten długi czerwcowy weekend. Będzie dynamicznie. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy.
18: Jutro w Boże Ciało w całym kraju możliwy przelotny opad deszczu, a na wschodzie i krańcach północno-zachodnich także burze. Za to temperatura będzie całkiem przyjemna, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
20: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
17: Opady deszczu możliwe niemal przez całą czerwcówkę, ale miejscami będzie też sporo słońca. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. Tam termometry pokażą nawet 26 stopni, z kolei najchłodniej będzie nad morzem, tam tylko stopni 16. Zapraszamy też od razu na 3 pytania na koniec dnia po 18:00. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, a teraz już ekonomia w Radiu Z.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dzisiaj. Cena oleju napędowego natomiast bez zmian. Litr benzyny 95 po północy ma kosztować nie więcej niż 5,94, oleju napędowego 6,40. Teraz jeszcze inna informacja dla kierowców. Do końca czerwca na A1 przybędzie 6 odcinkowych pomiarów prędkości. Między innymi w całości będzie opomiarowany odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Prędkość będzie mierzona także między innymi między Kutnem a Piątkiem i między węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód. Wojna USA i Izraela z Iranem napędza sprzedaż aut elektrycznych. Aż w 37 krajach ich sprzedaż pobiła historyczne wyniki, m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Brazylii i na Filipinach. Powodem jest oczywiście wysoka cena paliw. Wreszcie dobre wieści z lotniska Warszawa-Radom. W maju obsłużyło ono ponad 3300 pasażerów. To ponad 1000 więcej niż w kwietniu i o prawie 16% więcej niż przed rokiem. Według polskich portów lotniczych to dobry prognostyk przed latem, tym bardziej, że od czerwca ruszą nowe połączenia do Włoch, Turcji i Egiptu, a w wakacje także do Albanii i do Bułgarii.
16: A pogoda dzisiaj jest mocno w kratkę, a właściwie trochę nam podzieliła kraj na zachód i wschód. Na zachodzie zdecydowanie więcej opadów i do tego momentami burzowo. Może być na Górnym Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, ale także w Wielkopolsce i na Kujawach. Co by nas czeka w nocy? No niestety, ciągłe opady deszczu. To już jest Kasia Kowalska i Antidotum w Radiu Z. 5 minut po godzinie 15, a za chwilę wrócimy do tego wyjątkowego wywiadu udzielonego tylko Radiu Z. Olivia Dean ekskluzywnie na naszej antenie. Za moment.

0: Czy to ty podejmujesz ostateczne decyzje co do tego, w czym wystąpisz? Tak jest. Nie wyszłabym na scenę w niczym niekomfortowym. Czasami podejmujemy wspólne decyzje, są przymiarki, które pokazują, że nie czuję się w czymś dobrze lub coś nie leży tak, jakbym chciała. Jestem zdecydowanie wygodną osobą, ale lubię też szyk. Wiem, że jesteś wielką fanką szpilek, nawet na scenie. Czy to jest dla ciebie wygodne? Teraz już tak. Chyba przyzwyczaiłam moje stopy. Niektóre pary są dla mnie jak kapcie. Nie wyobrażam sobie teraz występów bez szpilek.
1: Trochę inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby można to nosić jak kapcie. Ale wyobraźmy sobie teraz Olivia Dean w tych szpilkach. Ona pojawia się z kawałkiem Man I Need w Radiu Z.

0: Forever Young, czyli wiecznie młody. 20 lat temu jakoś tak zupełnie inaczej odbierałem ten kawałek, a dzisiaj mi się bardziej podoba. 18 minut po 15. Głośno się ostatnio zrobiło o tych wszystkich takich fałszywych alarmach. No tak, trzeba uważać, ale też trzeba telefony odbierać, bo kto wie, może to będzie Radio Z. Krystyna też tak miała.
1: Nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. I się zastanawiałam, czy to odebrać, czy to nie jest jakiś fałszywy telefon. W ostatnim chyba momencie odebrałam ten telefon.
0: Ten nie był fałszywy. Tak się wygrywa wielką kasę w Radio Z. Dzisiaj jest naprawdę wielka, bo w walizkach m.in. 70 tysięcy złotych. Nagroda główna to 700 tysięcy. No bądźcie odważni, zagrajcie teraz, bo dzięki temu do 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 7700 razy. Od teraz, jeszcze niespodzianka, na chwilę przed wakacjami, każdy SMS to dodatkowo szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: miłe.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak.
4: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Kaufland jest.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kaufland jest.
14: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
23: Środa, 3 czerwca, jest 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Darek Klinczak.
24: Jest protest w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Zainicjował go były opozycjonista Edward Nowak. Według niego dochodziło do naruszeń ciszy w referendaldi, co mogło mieć wpływ na frekwencję.
25: Jak wiecie z wiadomości Radia Z, od jej wysokości zależy, czy referendum jest ważne. W sprawie Aleksandra Miszalskiego było, w sprawie Rady Miasta nie.
24: Sekretarz generalny NATO jest dzisiaj w Kijowie. Mark Rutte przyjechał tam dzień po zmasowanym ataku Rosjan.
25: O jego odwiedzinach poinformowały ukraińskie koleje. Chwilę później jednak te informacje usunęły, najpewniej w trosce o bezpieczeństwo szefa NATO.
24: Nowe władze Węgier chcą likwidacji urzędu, który badał organizacje korzystające z zagranicznego finansowania.
25: Według premiera Petera Madziara Urząd Ochrony Suwerenności służył interesom rosyjskim i karał wyłącznie osoby krytyczne wobec rządu Viktora Orbana.
24: 25 kilometrów szlaków mazurskiej pętli rowerowej będzie przebudowane tak, by były bezpieczniejsze. Chodzi głównie o te miejsca, w których dzisiaj rowerzyści muszą jechać razem z samochodami. Między innymi z Karwicy do Rucianego Nidy, ze Sztynortu do Kamionka Wielkiego, czy wzdłuż nabrzeża kanału węgorzewskiego.
25: Jest na to ponad 30 milionów złotych. Nowe szlaki mają powstać do końca przyszłego roku.
24: A zgodnie z zapowiedzią sprzed pół godziny, teraz pierwsze dzisiaj wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Jest bardzo duży ruch.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
24: Mamy 10-kilometrowy korek za węzłem Łódź Północ. Po kolizji dwóch ciężarówek zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Utrudnienia te mogą potrwać jeszcze z godzinę. 12-kilometrowy korek z kolei jest na czwórce w Katowicach. Stoicie w kierunku Krakowa od węzła Murckowska, a w samym Krakowie zatory na obwodnicy. Największy od węzła Balice w kierunku Zakopianki. Stracicie tutaj co najmniej kwadrans. Zderzenie dwóch osobówek na ekspresowej 8 w Warszawie za węzłem Marywilska w kierunku Poznania. Zablokowany jeden pas ruchu, no i jest 5-kilometrowy zator. Jeśli widzicie gdzieś utrudnienia na trasie, polecamy nasz numer.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: To środa deszczowa praktycznie w całym kraju. Ten deszcz będzie się pojawiał tak na raty i to do wieczora, a w nocy burze mogą przejść przez łódzkie, przez Kujawy, ale także przez zachodnie Pomorze. Na termometrach ciepło, wysokie wskaźniki wieczorem, nawet do 13-14 stopni. Jutro burzowo tylko na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Za 27 minut 16 w środę, więc można zadać sobie to pytanie, czy już odpinamy wroteczki? A można, czemu nie? Tym bardziej, że przecież jutro wolne, w piątek jak ktoś sobie załatwił też i mamy długaśny weekend. To jest Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Maja Chwalińska, naszą bohaterką. Dzisiaj wszyscy o tym mówią, cały świat patrzy na nią z podziwem. A dzisiaj awansowała do półfinału turnieju Roland Garros. Co w Eurosporcie mówiła chwilę po wygranym meczu?
1: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam, bo jednak no, nie jestem za bardzo tak w mediach społecznościowych, szczerze mówiąc, ale tak, bardzo doceniam, dziękuję i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale.
0: Dzisiaj, Maju, jesteś i w społecznościówkach, i w radiu, i w telewizji, wszędzie cię pokazują. Jesteś fenomenalna. Jej rywalką w walce o finał będzie Diana Schneider albo liderka rankingu Arina Sabalenka. I tak myślę sobie, a dawajcie jej tę Sabalenkę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: duże dziewczynki nie płaczą. No chyba, że Sabalenka, bo ona odpadła, więc półfinał będzie z Dianą Schneider i fajnie. Patentów na to, jak wygrać wielką kasę w żądze pieniądza Radia Z jest sporo, ale bez jednego nic się nie uda. Jak się nie wyśle SMS-a, no to nie mamy jak oddzwonić. A warto, prawda, Aneto?
1: Ja uważam, że warto chociaż jednego SMS-a wysłać tam dziennie albo chociaż raz na tydzień. No i cierpliwość.
0: Taki jeden SMS, tylko do 16 pomnożymy wam 7700 razy. Taki bonus od nas, na chwilę przed długim weekendem. Dodatkowo, w czerwcu każdy jeden SMS wchodzi do najbliższego finału i dostaje szansę na 1 000 000 zł. SMS o treści Radio Z ślecie pod 7353.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
7: No, te z Media Expert?
6: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
7: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
6: Marian.
7: Co?
8: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert. Wygodny zestaw Scandi. Prosty system montażu click and go. Stylowe wykończenie drut. Wygodne poduszki w super cenie.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
10: Rządza pieniądza.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
18: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
6: Po reklamie.
0: Środowe popołudnie, zbliża się godzina 16, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Lucyna Pużyczka i Darek Klimczak.
19: Już wiadomo, to Diana Schneider zagra z Mają Chwalińską w półfinale French Open.
20: Coraz większy ruch na drogach, Polacy wyjeżdżają na długi weekend.
19: David Beckham będzie miał swoją gwiazdę w Hollywood.
0: Szesnasta.
19: Sensacja na French Open. Rosjanka Diana Schneider pokonała liderkę światowego rankingu tenisistek, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. I to ona jutro w półfinale zagra z naszą Mają Chwalińską.
20: A świat tenisa zachwyca się 24-letnią Polką, która nie zatrzymuje się na paryskich kortach. W walce o półfinał w dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z Teraz. Krzysztof, Maja dokonuje rzeczy wielkich.
2: To prawda, wyszła z tenisowego cienia, przecież jeszcze przed startem paryskiej imprezy była na 114. miejscu w światowym rankingu. Teraz notuje gigantyczny awans, bo aż o 84 pozycje. Na ten moment jest już 30. i to oczywiście dla niej najlepszy wynik w karierze. Podobnie jak półfinał w Paryżu wcześniej na imprezach rangi Wielkiego Szlema, raz dotarła do drugiej rundy, to na Wimbledonie. To też dla niej ogromny przeskok finansowy. Zarobiła już 870 tysięcy dolarów, czyli ponad 3 miliony złotych. Zapłaci jeszcze oczywiście podatki, ale kwota robi wrażenie.
19: A jutro na kortach w Paryżu jednego dnia dwie wielkie półfinałowe bitwy zmierzą się Polska i Rosja, czyli Maja Chwalińska z Dianą Schneider, a naprzeciwko siebie staną też zawodniczka z Rosji Mira Andrzejewa i Ukrainka Marta Kostiuch. Polka na korcie pojawi się około 17.
20: Wylotówki z dużych miast i rejony popularnych kurortów. Zdaniem policji tam dzisiaj będą największe korki i spowolnienia. Ruszyły wyjazdy na długi czerwcowy weekend.
19: Ponownie łączymy się z reporterem Radia Z Michałem Dzienyńskim, który patroluje i sprawdza, jak wyglądają wylotówki ze stolicy. No i gdzie są teraz największe utrudnienia?
4: Trasa numer 7 przez Łomianki, kierunek morze i S8, szczególnie w stronie Białego Stoku, czyli Podlasie i Mazury.
21: No, rejon Wyszkowa też, bo tam często te rozjazdy, które są, ale najczęściej tu z Warszawy na trasie trójskiej, przecież na moście Grota.
4: A ja przed chwilą rozmawiałem też z przemiłą rodzinką jadącą do Szczecina, a dwójką, tutaj też wylotówka ze stolicy na zachód, bardzo duży ruch. I tak oto wyglądają rodzinne rozmowy o bezpiecznej jeździe samochodem. To co żona mówi do męża, jak się rozpędza?
22: Żeby jechał wolniej.
4: Rzeczywiście tak mówi?
23: Na początku mówi, żeby szybciej, później żeby wolniej.
22: Ten, kto się spieszy, to też nic nie zyska tak naprawdę.
4: Ostrożnie i powoli, bardzo proszę. Policja spodziewa się dużego ruchu do późnych godzin wieczornych, a także jutro, przed południem. Z obwodnicy stolicy wschód-zachód, Michał Dzieliński, Radio Z.
20: Jutro uważajcie na procesję Bożego Ciała. Policja będzie czasowo zamykać ulice i drogi i kierować na objazdy. A z Michałem ponownie połączymy się za godzinę. Bądźcie z nami.
19: Rząd zaczyna starania o budowę stałej bazy amerykańskiej na terenie Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że skierował w tej sprawie pismo do sekretarza wojny USA Pita Hegseta.
20: W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co znalazło się w tym piśmie?
24: Twarda deklaracja, że Polska jest gotowa do utworzenia stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Oficjalna propozycja, którą resort obrony wysłał do Pentagonu, wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, te działania również naszej dyplomacji, to wszystko przynosi efekt.
24: Decyzja o tym, czy stała baza powstanie na terenie Polski, należy tylko do Amerykanów. Szef polskiego resortu obrony zaznacza jednak, że jako kraj przygotowywaliśmy się do tego od dawna.
19: Z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że Polacy na temat utworzenia w naszym kraju nowej bazy amerykańskich żołnierzy są podzieleni. Ponad 43% ankietowanych jest za, prawie 41% jest przeciw, a ponad 15% nie ma zdania na ten temat.
20: David Beckham doczeka się swojej gwiazdy w Hollywood. Gwiazdor angielskiego futbolu zostanie uhonorowany na słynnej Alei Gwiazd już 12 czerwca, dokładnie w dniu pierwszego meczu reprezentacji USA na piłkarskich mistrzostwach świata.
19: Organizatorzy ceremonii podkreślają ogromny wpływ Beckhama na popularyzację piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Jednym z honorowych gości uroczystości będzie aktor Tom Cruise.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Mamy ostrzeżenia przed burzami właściwie dla całego Górnego Śląska, ale także okolice Kalisza czy Kostrzyna. Na termometrach no, wciąż wysoka temperatura, bo nawet do 26 stopni w Ustce, ale w nocy wciąż trzeba uważać na burze, które będą się pojawiały w Łódzkiem, na Kujawach i na zachodnim Pomorzu.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
28: Radio Z i już.
29: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 5 minut po 16 i coraz bliżej tego długiego weekendu. To tak delikatnie. Z Nelly Furtado, Say It Right w Radio Z. Yeah.

0: 4 pory roku. To Wiktor Waligura w Radiu Z. 11 minut po 16.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: Ta dziewczyna podczas swojego pobytu w Polsce udzieliła tylko jednego wywiadu dla Radia Z.
2: Jak według ciebie wygląda idealny koncert?
3: Perfect concert is maybe sunset.
2: Najlepiej, żeby był o zachodzie słońca, piękny zachód i gorąca pogoda. Czasem lubię grać w hali, ale tym razem byłoby to powietrze. Publiczność jest bardzo zaangażowana, nie używa telefonów, czujemy się wzajemnie. Publiczność, ja i mój zespół. Wszystko dobrze działa, a ja śpiewam czysto każdy dźwięk. A skoro mowa o koncertach, co robisz tuż przed wyjściem na scenę? Lubię słuchać radosnej, skocznej muzyki. Jakieś pół godziny przed startem koncertu mam rozgrzewkę głosową i słucham wtedy muzyki klasycznej, żeby się wyciszyć. Najpierw słucham coś dynamicznego, a potem wyciszenie. Tak to działa. Później jeszcze ciepła herbata. Jesteś też fanką kawy? Tak, ale nie przed koncertem. Byłabym za bardzo pobudzona. Przeraża mnie to.

Atomic Kitten, The Tidy Sky w Radiu Z, 19 minut po 16. Czuć już taki luzik popołudniowy w powietrzu i dobrze. Sprawdziłem jeszcze taką informację dotyczącą inspekcji, która zajmuje się artykułami spożywczymi. Przeprowadzili kontrolę dostępnych w polskich sklepach tłuszczów mlecznych. Okazało się, że masło masło nierówne, może dlatego takie tanie i w promocji. No ale część produktów dostępnych na tych naszych sklepowych półkach najzwyczajniej w świecie nie spełnia wymagań jakościowych, tam będą kary. I oczywiście mógłbym teraz wyjaśniać te wszystkie takie niuanse i różnice, na czym się robi wałki, a to wyjdzie z tego masło maślane. To nie, to lepiej nie.

0: To Wally Lopez i Jamie Scott. You can't stop the beat w Radio Z. 25 minut po czwartej. A od dzisiaj duża zmiana w kodeksie ruchu drogowego. I dotyczy to na pewno wszystkich rodziców. Jak uchronić się przed mandatem? To na pewno wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z o 16.30. Bądźcie z nami i odchodźcie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
9: Expert. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
7: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Mnie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
3: Jest 16.30. Mamy środę, trzeci dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Darek Klinczak.
4: Na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot, którym z Chin została przewieziona chora 24-letnia Klaudia. Jak wiecie z wiadomości, chińscy lekarze wykryli u Polki raka, potworniaka jajnika.
5: Kobieta będzie teraz leczona we Wrocławiu. Jej transport z Pekinu pomogło zorganizować Ministerstwo Obrony Narodowej.
4: Ukraina przyznaje się do ataku dronowego na terminal naftowy w Petersburgu. Uszkodzona została także jedna z korwet rosyjskiej floty bałtyckiej w Kronstadzie.
5: Miejsca te leżą ponad 1000 kilometrów od Ukrainy. Mówiąc o tych atakach, Wołodymyr Zełenski dziękował swoim żołnierzom za celność.
4: Donald Trump mówi, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej.
5: Prezydent USA podkreślił, że w negocjacje pokojowe zaangażowany jest sam Ajatollah Mojtaba Khamenei. Dodał, że chętnie się z nim spotka.
4: Mieszkańcy szkockiego Inverness od 4 miesięcy żyją w strachu przed papugą. Ptak upodobał sobie ich samochody, z których wydziobuje uszczelki przy szybach oraz podgryza wycieraczki.
5: Gdy na drzewach nie było jeszcze liści, papugę można było zobaczyć, ale teraz zlewa się ona z tłem. Jak mówią mieszkańcy, pojawia się i znika. I dodają, że słowo papuszka dzisiaj w Inverness dobrze się już nie kojarzy.
4: Korki mocno przeszkadzają w wyjazdach na długi weekend. Oto gdzie musicie stać.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Dwukilometrowe korki w obie strony na krajowej 44 w Małopolsce. Za to, że między Krakowem a Oświęcimiem zderzyły się dwie osobówki. Policja kieruje tam ruchem, może tak być jeszcze przez godzinę. W Warszawie duże korki na ekspresowej 8. Stoicie od węzła Bemowo w stronę Białegostoku, jak i od węzła Łabiszyńska w stronę Poznania. Zator także na południowej obwodnicy od węzła Opacz w kierunku lotniska. 5 kilometrów ma korek na A1 za węzłem Toruń. Południe stoicie w stronę Gdańska z powodu prac drogowych. Dwukilometrowy zator z kolei na A1 w Gliwicach w kierunku Bytomia. Dajcie nam znać, jak sytuacja wygląda na waszej drodze.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Jeśli ktoś wybiera się w podróż późnym wieczorem i w nocy, to musi mieć na uwadze to, że jednak ten deszcz nie przestanie padać. Dość intensywnie będzie w Łódzkiem, na Kujawach, ale także na zachodnim Pomorzu, w okolicach Kołobrzegu. Na termometrach wysoko, bo od 9 do nawet 15 stopni. Jutro upalnie na Dolnym Śląsku 26.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej w Radio Z. Za 18 minut 17. I że w środę po południu to my będziemy mówili o finale tygodnia, to bym nie pomyślał, ale kto nam zabroni? Jest duża kasa do wygrania, to za chwilę gramy. A jak się dużo wygrywa, to na co się wydaje, Hubercie?
1: No, to jest kwota dosyć duża, także że na wszystko starczy.
0: To ja przypomnę, że dzisiaj na pewno starczy, bo w walizkach między innymi 70 tysięcy i 700 tysięcy złotych. No ale teraz pojawia się pytanie, czy jesteście gotowi na ten niesamowity bonus, bo to będzie największy bonus dnia. Przy okazji ostatni dzisiaj. Od teraz. Każdy SMS mnożymy 17 700 razy. Tylko do 17. Zostało wam 18 minut na reakcję. 17 700 razy. Taki bonus. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
14: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
15: No, te z Media Expert?
14: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
15: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
14: Marian.
15: Co?
9: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
11: Po reklamie.
16: Wiele sztabek złota już u słuchaczy Radia Z, ale czekają kolejne. Słuchajcie i zdobądźcie swoją. Cezary Pazura.
17: Happy birthday. Make a wish.

jak pewnie wiecie, odliczanie rozpoczęte. Zostało wam 8 minut, żeby wejść do gry o 700 tysięcy złotych. I przez ten czas każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 17 700 razy. Już po 17 losujemy i dzwonimy. To miejcie naładowane telefony pod ręką. Za chwilę finał.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
19: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Ogłoszenie płatne.
20: Dochodzi godzina 17, w środę 3 czerwca zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
21: Samolot z ciężko chorą Klaudią przyleciał do Polski, pomógł resort obrony.
22: Policja apeluje o ostrożną jazdę, Polacy wyjeżdżają na długi weekend.
21: Maja Chwalińska szykuje się na wielki dzień, jutro zagra w półfinale French Open.
20: 17.
21: Polska studentka, która zachorowała w Chinach i jest już w kraju. Samolot z Klaudią po 12 godzinach lotu wylądował na lotnisku we Wrocławiu.
22: Transport 24-latki ze względu na jej zły stan zdrowia i ogromne koszty leczenia w Chinach zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Z tym tematem w wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co czeka studentkę po jej powrocie do Polski?
0: Trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że do wsparcia leczenia Klaudii gotowy jest też Wojskowy Instytut Medyczny.
1: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Wiem, że była zbiórka w tej sprawie w internecie, ale mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu, bo tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
0: Do tej pory na pomoc studentce zebrano ponad 1 000 000 zł.
22: Lekarze w Chinach zdiagnozowali u Klaudii guza na jajniku. Nowotwór został usunięty, jednak powikłania doprowadziły u studentki do zapalenia mózgu.
21: Uważajcie w lasach, apelują służby. Niemal w całym kraju jest bardzo sucho i każda iskra grozi pożarem.
22: Od początku roku tylko w województwie łódzkim lasy płonęły już 67 razy. Przed nami długi czerwcowy weekend. W czasie wypoczynku w terenach leśnych trzeba być wyjątkowo ostrożnym, podkreśla Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
16: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Wystarczy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
21: Straż Leśna i Służba Leśna zapowiadają w długi czerwcowy weekend wzmożone patrole. Za złamanie przepisów przeciwpożarowych grozi nawet 30 000 zł kary. A w związku z wyjazdami na długi weekend do późnych godzin wieczornych trzeba spodziewać się bardzo dużego ruchu na drogach, ostrzega policja i apeluje o ostrożność.
22: Największe korki tradycyjnie są przy wylotówkach z dużych miast. Reporter Radia Z Michał Dzieliński rozmawiał z kierowcami na parkingu w podwarszawskim Brwinowie przy autostradzie A2.
23: Ja wolę bezpieczniejszą jazdę z dziećmi, ale jednak zawsze powoli do celu.
24: Trzeba przede wszystkim dobrze patrzeć w lusterka, bo wielu kierowców jeździ nieostrożnie.
25: Dokąd jedziecie, drodzy państwo?
26: My jedziemy do Szczecina.
27: Ojej, to jest jakieś 5 godzin jazdy mniej więcej.
25: Ale przerwy będą.
27: Właśnie pierwszą robimy. Zaraz powylecie z Warszawy.
21: Dziś od 18 do 22 i jutro od 8 do 22 będą ograniczenia w poruszaniu się tirów.
22: A od dzisiaj młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół częściej ma się pojawiać policja i sprawdzać, czy dzieci rzeczywiście mają kaski.
21: Młodzież ten pomysł popiera. Kaski to bezpieczeństwo, tak mówili reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi uczniowie z Lublina.
28: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
29: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
30: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
31: Trzeba mieć wyobraźnię.
22: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty.
21: Wielki dzień jutro przed Mają Chwalińską. Polka zagra o półfinał wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyła po dzisiejszej wygranej w dwóch setach z Rosjanką Anną Kalińską.
22: Jeszcze to do mnie nie dociera, mówi nasza tenisistka.
32: Like, I'm just focusing.
21: Skupiam się na każdym kolejnym meczu. Nie czuję jeszcze, że to coś wielkiego dla mnie. Na pewno po turnieju będę miała czas, żeby docenić to, co się stało.
22: Jutro około 17 Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arinę Sabalenkę.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
34: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: W nocy na termometrach wysoko, bo od 9 stopni na Sowalszczyźnie do 15 stopni na Kujawach, ale niestety właśnie na Kujawach między innymi pojawią się burze. Zagrzmi także w Łódzkiem i na zachodnim Pomorzu. Jutro te burze będą się także pojawiać, ale już tylko na zachodzie naszego kraju. Ziemia lubuska i zachodnie Pomorze, a w pozostałych regionach tylko przelotny deszcz.
34: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
33: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
20: 4 minuty po 17, a już za chwilę finał Żądzy Pieniądza, gdzie w Radiu Z ktoś zagra o 700 000 zł.

0: Radio Z.
1: Jakbyśmy faktycznie musieli je podbijać. Jakby 700 tysięcy złotych, o które za chwilę ktoś zagra, było za mało. No właśnie, numer telefonu mamy wylosowany, więc dzwońmy do tej osoby, bo stawka jest naprawdę wysoka. Jesteśmy u progu długiego weekendu i zdaję sobie sprawę z tego, że może gdzieś ktoś jest zaganiany, może jeszcze zostaje na dłużej w pracy, a może w ogóle nie będzie miał tego długiego weekendu i telefon gdzieś jest odłożony nie wiadomo gdzie. Więc czekamy, liczymy te wszystkie sygnały i mocno się niepokoję, bo to był czwarty sygnał. Halo, dzień dobry. Tu rządza pieniądza w Radiu Z, Robert Karpowicz, kłaniam się.
2: No witam.
1: No witam, jak masz na imię?
2: Jadwiga.
1: Jadwiga, i gdzie jesteś w tym momencie? W jakim mieście?
2: To jest miasteczko małe.
1: Miasteczko, Golczewo. No. Jak?
2: Golczewo w powiecie
1: Golczewo.
2: Kamieńskim.
1: Golczewo, piękna nazwa. Nie byłem w Golczewie. Co warto w Golczewie zobaczyć?
2: Co warto zobaczyć? No. Zabytków nie mamy aż tak dużo, ale jest baszta.
1: No, już mnie przekonujesz.
2: Także, ale widzisz. W ogóle miasteczko jest czyściutkie, ładne. Także warto przyjechać. Są dwa jeziora.
1: No,
2: baza
1: kochana,
2: turystyczna. Także
1: wybieramy się do Golczewa.
2: Można.
1: Ty zapraszasz, bo będziesz miała za chwilę okazję do świętowania. Bo ja dzwonię oczywiście z kasą, jak się domyślasz.
2: Och, to fajnie.
1: To zacznę od tego, co jest w czerwonym portfelu, tak zwanym pewniaku. Jesteś gotowa na to?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Jadwigo, dzisiaj w pewniaku mamy 30 tysięcy złotych.
2: O, jak fajnie.
1: Możemy śmiało powiedzieć, że to już są twoje pieniądze. Chyba, że, i tu pojawia się to chyba, albo ale, masz możliwość zrezygnowania z tej kasy i zagrania, zaryzykowania o być może jeszcze większą stawkę. Bo dzisiaj w naszych walizkach są bardzo różne kwoty. Ja dzisiaj o tym parę razy mówiłem na antenie. 700 tysięcy złotych to jest nagroda główna.

0: brać ryzyko.
1: No poczekaj, bo ktoś w domu jest, prawda? Kogo możesz się poradzić?
0: Tak, jest. No, w tej chwili to są inne osoby, ja nie jestem w swoim domu.
1: Okej, rozumiem, dobra, to już nie będę wnikał w szczegóły. No to co, chcesz zaryzykować, czy jednak 30 tysięcy pewne, no i bez ryzyka jednak to jest duża kasa, nie?
0: No tak, rzeczywiście. Mhm. No, zastanawiam się i nie wiem, co zrobić.
1: Bo chcę ci tylko podpowiedzieć, że w momencie, gdyby się okazało, że na przykład pechowo wybierzesz 10 tysięcy złotych, no to jest to fajna wygrana, no ale nie jest to 30.
0: No nie jest to 30.
1: No właśnie.
0: No dobrze, ale gram to zaryzykuję.
1: No to dobrze, to zagrajmy w takim razie. Jadwigo, przed tobą wyobraź sobie taki napis Radio Z i wybierz sobie jedną literę z tego napisu.
0: Trzecią, D.
1: Trzecią, D, okej, zgadza się. Pod literką D mamy 20 walizek i teraz wskaż mi, która jest twoja od 1 do 20.
0: O, 12.
1: 12, D 12. Trochę jak w grze w statki. No i teraz tylko pytanie, czy otwieramy, czy nie? No nie, już nie mamy wyjścia, no już musimy otwierać. Gotowa?
0: No już w tej chwili gramy, tak.
1: Otwieramy.
2: Masz 20 tysięcy złotych.
1: I to jest piękna wygrana. I to jest piękna wygrana.
0: Tak jest.
1: Jadwigo.
0: Dziękuję bardzo, zadowolona jestem.
1: No cieszę się bardzo, tak już kamień z serca, no bo jednak wiesz, wiadomo, że ryzyko podjęłaś, ale 20 tysięcy złotych, no to musi cieszyć. W środowe popołudnie, prawda?
0: Tak jest.
1: A pierwsza osoba, którą o tym poinformujesz, kto to będzie? Bo jestem bardzo ciekaw.
0: Moja mama.
1: No to się mama ucieszy, 20 koła Jadwiga wygrała i już. Gratuluję pięknie, cudownego, długiego weekendu życzę, miłego wydawania pieniędzy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mamie też tam coś odpala. Kłaniamy się nisko. Jadwiga z Golczewa, dobrze zapamiętałem. 20 tysięcy złotych już jest dla niej, a my gramy o 500 000 złotych. To jest stawka na ten moment. Zasady dokładnie te same. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
14: Tak!
13: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
15: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
18: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
19: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
20: Środa, 3 czerwca, jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Darek Klimczak.
21: Amerykanie dostali z Polski oficjalną propozycję utworzenia u nas stałej bazy swoich wojsk. Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał ją do sekretarza obrony Pita Hegseta.
22: Informując o tym, szef MONU napisał, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe.
21: Kolejne 7 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym fałszywych faktur VAT.
22: Są to przedsiębiorcy, którzy działali w branży motoryzacyjnej, doradczej, technicznej oraz w handlu detalicznym. W ciągu 4 lat uszczyplili skarb państwa na co najmniej 35 milionów złotych.
21: Od początku śledztwa w sprawie VAT zatrzymanych zostało już ponad 80 osób.
22: 11 rannych policjantów, 2 osoby w areszcie. To bilans zamieszek w Southampton w Anglii związanych ze śmiercią studenta Henry'ego Nowaka.
21: 18-latek zmarł po ataku nożem przez Sikha. Wezwani policjanci początkowo jednak zainteresowali zamiast pomóc Nowakowi, zakuli go w kajdanki, bo uwierzyli słowom Sikha, że został znieważony na tle rasowym.
22: Wczoraj mieszkańcy Southampton wyszli na ulicę protestować przeciwko takiemu podejściu policji.
21: Nie żyje piosenkarz, który z Celine Dion śpiewał Piękną i Bestię. Za wykonanie tej piosenki, podobnie jak i za utwór A Whole New World z Aladyna, Peebo Bryson dostał Grammy i Oscara. Miał 75 lat.
22: Teraz jeszcze ostrzeżenia dla wyjeżdżających na długi weekend.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Wciąż wielki korek na dwójce z Łodzi w stronę Warszawy. Wpadacie w niego za Łódź Północy, stoicie do węzła Łowicz. W drugą stronę też jest korek od Skierniewic. Wahadło na drodze z Nowego Targu do Bukowiny i dalej w stronę Słowacji. W Czarnej Górze osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w budynek. Wahadło także na Krajowej 63 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Ogonki to odcinek Węgorzewo-Giżycko zderzyły się dwie osobówki. W obu kierunkach jest po kilometr korka. Na ekspresowej 8 w Warszawie korek od węzła Modlińska w stronę Poznania. Jeden pas blokuje tam zepsuta ciężarówka. Stoicie także w drugą stronę od Bemowa aż do Łabiszyńskiej. Dzwońcie, jeśli na waszej trasie są utrudnienia. 321-321-100.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że czekacie na prognozę pogody na cały długi weekend. Jutro burze na zachodzie, ale na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie piękna letnia pogoda, nawet do 26 stopni. Im bardziej na wschód, tym więcej opadów deszczu. W piątek burze pojawią się na zachodzie i na północy naszego kraju. Sobota trochę stabilniejsza, pięknie będzie na południu. A to zerknę jeszcze na niedzielę, bo co mi zależy. To w niedzielę będzie w kratkę i to w całym kraju. To jest pani Taylor Swift w Radio Z.

0: David Guetta, Just The Way You Are w Radiu Z za 17 minut 18. Zaczyna się ten długi weekend, trzeba być bardziej czujnym na drogach. Chociaż według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego to sporo się zmieniło na polskich drogach. Stłuczki u nas najczęściej zdarzają się już nie w weekend, a w poniedziałek. I muszę przyznać, że też mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony, czego to człowiek nie zrobi, żeby do roboty nie iść?
1: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
3: No, te z Media Expert?
4: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
3: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
4: Marian.
3: Co?
8: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicić wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
20: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
0: Po reklamie.
21: Wszystko co najważniejsze. W środę, 3 czerwca, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z. Dochodzi 18. Lutna Pużyczka i Darek Klimczak.
22: Oświadczenia majątkowe polityków ujawnione. Sprawdzamy sytuację premiera.
23: Maja Chwalińska nie dowierza. Jutro zagra o finał French Open.
22: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem poseł klubu Centrum Ryszard Petru.
21: Osiemnasta.
22: Oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków w kraju opublikowane. Okazuje się, że premier nieco zmniejszył swoje oszczędności, ale na brak gotówki nie powinien narzekać.
23: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przeanalizował oświadczenie Donalda Tuska. Marcin, jaki jest jego stan majątkowy?
1: Donald Tusk najwyraźniej miał w ubiegłym roku trochę wydatków, bo jego oszczędności zmniejszyły się o jakieś 170 tysięcy złotych. Ma więc teraz blisko 50 tysięcy złotych i ponad 280 tysięcy euro na rachunkach bankowych. Na jego konto wpłynęło też w ubiegłym roku prawie 74 tysiące euro emerytury z Komisji Europejskiej i prawie 145 tysięcy złotych emerytury z ZUS-u. Do tego pensja premiera blisko 300 tysięcy i dieta poselska ponad 47 tysięcy złotych. Tylko w złotówkach daje więc to około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: Jedyną cenną rzeczą, którą premier wskazał w oświadczeniu, jest zegarek na rękę o wartości ponad 10 tysięcy złotych.
23: Z kolei na konto Jarosława Kaczyńskiego w zeszłym roku trafiało średnio ponad 27 tysięcy złotych miesięcznie. Oświadczenia majątkowe polityków są na stronach Sejmu.
22: Były premier Węgier Viktor Orban osobiście podjął decyzję o zatrzymaniu ukraińskiego konwoju z pieniędzmi, donosi portal Telex.
23: Stało się to na początku marca. Węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy jadące na Ukrainę z Austrii. Wiozły one 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota. W ten sposób Orban chciał zmusić Ukraińców do wznowienia dostaw ropy rurociągiem przyjaźni.
22: Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja, po wyborach parlamentarnych wygranych przez Tisę premiera Madziara. Ta wiadomość uradowała dziś Polaków. Maja Chwalińska w półfinale wielkoszlemowego French Open awansowała po wygranej z Rosjanką Anną Kalińską i jutro nasza tenisistka powalczy o finał. Dla 24-latki to największy sukces w karierze.
23: Moim celem było się zakwalifikować do turnieju, a teraz jestem w półfinale, mówi nasza tenisistka.
2: Czuję, że robię dobrą robotę. Teraz muszę być cierpliwa. Oczywiście nie spodziewałam się tego, co się dzieje, ale wcale nie narzekam.
23: Jutro około 17 Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arinę Sabalenkę.
22: O sukcesie polskiej tenisistki będzie też za chwilę w trzech pytaniach na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
3: No i jakże miałoby nie być? Z nami jest Ryszard Petru, Klub Sejmowy Centrum. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Takie pytanie poza konkursem. Pan gra w tenisa?
4: Grałem kiedyś, dopóki nie nabawiłem się kontuzji.
3: No i pytanie numer jeden, no takie nietypowe właśnie, ponieważ nie o politykę chodzi, ale o sukces naszej tenisistki, która zagra w półfinale. Ona sama nie dowierza, bo napisała półfinał, znak zapytania i wykrzyknik. No niesamowita historia, kto by się spodziewał?
4: Fantastycznie, gratulacje, no i trzymam kciuki, że w tej, jak ma się taką passę, to można iść dalej.
3: No i trzymam,
4: ma,
3: tak?
4: Ma dobrą passę dziewczyna i dlaczego ma nie pójść dalej? Ma
3: czyli
4: nie
3: co?
4: Wygrać, no
3: czyli
4: nie, nie spotkać się w finale.
3: Czyli liczymy na finał, tak?
4: Ja liczę na finał.
3: No zobaczymy. W każdym razie w finale zagra z Dianą Schneider, która wyeliminowała, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, faworytkę, Sabalenkę. Pytanie numer dwa. Zaczynam od cytatu. Przekazałem sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Tak napisał na X-ie szef MON i wicepremier Kośniak-Kamysz. Czy to się uda i czy warto?
4: Warto jest podejmować takie działania. W wyniku tych działań rozważane jest przecież to, aby w Polsce Polska została objęta de facto takim bazami amerykańskimi z możliwością przenoszenia broni jądrowej na teren Polski, upraszczając. I to wynikało z wieloletnich zabiegów polskiej dyplomacji i polskiego MON. W związku z tym trzeba próbować, dawać im sygnały. Mam nadzieję, że coś z tego powstanie, czy będzie konkretnie ten projekt, czy inny. I tak to będzie na plus.
3: No na pewno nie wydarzy się to z dnia na dzień.
4: Ale u prezydenta Trumpa takie decyzje z dnia na dzień też zapadają.
3: No, w przeszłości już słyszeliśmy o Fordzie Trump. To takie były marzenia naszego byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest sondaż dla Radia Z. Za powstaniem kolejnej bazy w Polsce jest 44% badanych przez Ibris, a przeciwko 40,9%, czyli tak mniej więcej wyrównane proporcje. I pytanie numer 3. Stopy procentowe bez zmian. Czy słusznie?
4: Jeszcze teraz tak, ale jeżeli nastąpi rozejm czy pokój wokół konfliktu z Iranem i inflacja będzie się stabilizować około 2,5%, co jest możliwe, że ten skok inflacji będzie wyłącznie tymczasowy. Gdyby tak się stało, to uważam, w perspektywie lata istnieje możliwość obniżki stóp. Ale jak pani widzi, dałem kilka ale. No, musi parę rzeczy się wydarzyć i musimy się poczuć trochę bezpiecznie. Świat jest bardzo nieprzewidywalny, żeby było jasne. W związku z tym, w tym nieprzewidywalnym świecie stopy, jak jest sytuacja lepsza, się obniża. Nagle jest być może gorsza, jeżeli chodzi o inflację, można będzie wtedy ewentualnie podwyższyć. Na dzisiaj rozumiem wstrzymanie się z decyzjami, ale w perspektywie miesięcy przy dobrych wiatrach obniżyłbym.
3: Ale zaskoczenia nie ma. Takie były przewidywania ze strony ekonomistów i obserwatorów tego, co się dzieje na rynkach finansowych. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zobaczycie Państwo stylówkę dzisiaj Ryszarda Petru.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: A muszę powiedzieć, że stylówka pana posła sugeruje, że jest ciepło. I faktycznie tak jest, bo na termometrach od 20 do 26 stopni na południu, ale spokojnie, bo jednak te opady deszczu i burze sprawią, że temperatura delikatnie opadnie jutro od 19 do 23, no i niestety te opady deszczu będą się pojawiały.
7: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Poprosiliśmy Bletkę, żeby zmieniła piosenkę z 2 dni na 4 dni, bo przecież zaczyna się długi weekend, 6 po 18.

0: Dean w Radiu Z.
1: Chwilę po koncercie na Orange Warsaw Festival w Polsce udzieliła wywiadu tylko nam, Radiu Z.
2: Jakich 5 rzeczy zaliczymy do listy takich, bez których nie możesz żyć?
3: I have so many essentials I can't live without. A speaker?
2: Takich rzeczy jest naprawdę dużo. Po pierwsze, głośnik. Mam go ze sobą wszędzie. Taki przenośny, żeby słuchać muzyki na okrągło. Pierwsze, co robię po przebudzeniu, to włączenie radia. Co jeszcze? Słuchawki. Kiedy ktoś nie chce czegoś słuchać, mogę to robić samodzielnie. Dalej. Kindle. Nie mogę żyć bez Kindle. Kocham czytać, więc książka albo właśnie Kindle. No i jeszcze woda. I rodzynki w czekoladzie.
3: Water and chocolate raisins.
2: A skoro o książkach mowa, twoja ulubiona książka ostatnio?
3: I'm reading
2: Na czworakach.
3: Right now.
2: Powieść Mirandy July. Bardzo dobra książka.
3: It's a great book.
1: To Oliwia musi jeszcze kiedyś spróbować śliwek w czekoladzie. One świetnie pasują do polskiej literatury. Olivia Dean, teraz właśnie w Radiu Z z kawałkiem Baby Steps. O, jak miło, że ona się pojawiła teraz w Radiu Z.

Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu Z, 19 minut po 18. I to jest chyba przyszłość, jak tak obserwuję takie ciekawostki. W Niemczech w jednym z landów uruchomiono dość nietypowy punkt sprzedaży, bo tam można kupić truskawki, no nic nadzwyczajnego, tylko że bez wysiadania z samochodu. Podjeżdża się do takiego drive-in, trochę jak z hamburgerami. I tu pojawia się oczywiście pytanie, czy zestaw powiększony to są, nie wiem, na przykład dwie kobiałki? I czy można po wszystkim przynieść szypułki do recyklingu? Musiałoby się chyba nazywać szypułkomat. Ale

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz.
6: Morliny są
8: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
19: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu. Po reklamie.
22: Trzeci dzień czerwca, to środa, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Matka i ojczym prawomocnie skazani w sprawie znęcania się nad 5-latką. To decyzja Sądu Okręgowego w Poznaniu. Robert S. spędzi w więzieniu 7 lat, a Karolina P. 4 lata i 2 miesiące. Na matkę i ojczyma nałożono też zakazy zbliżania się i kontaktowania z dziewczynką. Dziecko było ofiarą znęcania przez dłuższy czas, teraz jest w rodzinie zastępczej. IPN w Lublinie na Górkach Czechowskich odnalazł szczątki 10 ofiar niemieckich egzekucji z czasu II wojny światowej. Wszystkie szczątki ekshumowano i przekazano do dalszych badań. W ostatnich latach Karpatach natrafiono tam na 5 zbiorowych mogił. Paraliż komunikacyjny w Portugalii. Od północy trwa tam strajk generalny. Doprowadził przed południem do odwołania ponad 200 lotów. Wśród nich nie było połączeń z Polską. Protest sparaliżował transport w największych miastach kraju oraz pracę szpitali, urzędów i szkół. Od jutra krakowskie przedmieście w Warszawie w weekendy będzie zamykane dla ruchu. Ulica stawać się będzie deptakiem. Autobusy kursujące fragmentem Traktu Królewskiego od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej będą kierowane objazdami. My sprawdzamy, co na drogach w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: 5-kilometrowy korek na ekspresowej piątce w Wielkopolsce. W Lipnie, niedaleko Leszna, osobówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Kilometrowy korek na krajowej 11, także w Wielkopolsce. W Pleszewie zderzyły się dwie osobówki. Uważajcie, jadąc w kierunku Jarocina. Wciąż jest duży korek na A2 z Łodzi w stronę Warszawy. Stoicie za węzłem Łódź Północ. Powodem zderzenie dwóch tirów. Dzwonicie do nas z Jastrzębia Zdroju, gdzie było ogromne oberwanie chmury.
0: Kierowcy nie wiedzą, jak to mijać, jeżdżą po zieleńcach, po trawnikach. Także ktoś nie musi wyjeżdżać, to niech nie wyjeżdża.
23: Uważajcie, IMGW ostrzega przed burzami na południu kraju. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie nam znać.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: No to prawda, nad Śląskiem przechodzą teraz intensywne burze. Nad Zabrzem zauważono nawet lejek kondensacyjny, czyli coś, co początkuje trąbę powietrzną, ale nie było styczności z ziemią, więc na tym się skończyło. Ale mamy te ostrzeżenia i warto o tym pamiętać. Te burze będą przechodziły na północ w ciągu nocy, a jutro no, w kratkę w całej Polsce. Za 28 minut 19. To jest kawałek na uspokojenie i na dodanie sił dla tych wszystkich, co walczą z tymi burzami. Coolio, Gangsta's Paradise w Radio Z.

0: Stars.
1: Maciek Musiałowski, jego flora w Radiu Z. Wciąż zastanawiam się, czy on bardziej jest aktorem, czy piosenkarzem. Ty rozmawiałeś kiedyś z Maćkiem?
2: Rozmawiałem, tak. Nawet premierowo graliśmy ten utwór i wydaje mi się, że to jest mega wrażliwy gość, który chyba się nie musi jakoś za bardzo określać, czy jest bardziej piosenkarzem, czy aktorem.
1: Nie? No, nie ma wątpliwości co do tego, kim jest Dawid Podsiadło. I nie ma
2: świetny
1: wątpliwości.
2: Aktor.
1: Co do tego, że dzisiaj będziesz miał jego premierową piosenkę. Tytuł już znasz?
2: Tak, ale nie chcę za dużo zdradzać jeszcze. Zostańcie z Radiem Z, bo to naprawdę jest kolejny utwór po kawałku Sezon od niego, zapowiadający nową płytę.
1: Mateusz Ptaszyński otwiera z wami ten długi weekend, więc zostańcie z Radiem Z. Dobrego. Radio Z i
3: już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.
9: Od dziecka mówią na mnie, że złoty chłopak jestem. Ja i moich 100 twarzy w Radiu Z. Czarek, Pazura. Ten Czarek, Pazura.

0: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem!
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
5: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
7: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 3 czerwca, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Idalia Tomczak.
16: Gość Radia Z komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe bez zmian. Udana ewakuacja chorej Polki z Chin. Posłuchajcie relacji naszej reporterki. Niecałe 2 godziny zostały do meczu Polska-Nigeria. Rozmawiamy z kibicami.
15: 19.
16: Stopy procentowe wczoraj bez zmian, a w przyszłości być może pójdą w dół. Szansę na obniżkę widzi dzisiejszy gość Radia Z, z wykształcenia ekonomista Ryszard Petru. Poseł klubu Centrum był gościem programu 3 pytania na koniec dnia. Ze mną w studiu Beata Lubecka, tuż po tej rozmowie. Dobry wieczór.
17: Dzień dobry.
16: Polityk wymienił okoliczności, które musiałyby zaistnieć, żeby stopy poszły w dół.
17: Istotnie. Po pierwsze, musiałaby się zakończyć wojna z Iranem i na Bliskim Wschodzie i to mogłoby pozwolić na warunek numer 2, ustabilizowanie się inflacji w Polsce na poziomie 2,5%. Ryszard Petru przyznał jednak, że gdyby to on był teraz prezesem NBP, to też by dzisiaj nie zadeklarował obniżki stóp procentowych, bo żyjemy w zbyt nieprzewidywalnym świecie, zbyt dużo niepewności w geopolityce. Ale zdanie mojego gościa, powinniśmy jak najszybciej, gdy tylko nadejdzie taka możliwość, zrezygnować z programu ceny paliw niżej na stacjach benzynowych.
18: To jest bardzo kosztowne. To z budżetu my wszyscy płacimy, na odbiorców indywidualnych oczywiście, ale gdybym ten miał decydować, to wolałbym jak najszybciej próbować wycofać się z programu pod warunkiem, że ceny ropy, ceny benzyny nie wskoczą do poziomu bardzo wysokiego.
17: Tym wysokim poziomem, zdaniem posła Klubu Centrum, miałoby być 7-8 zł za litr. Wiceszef Klubu Centrum ma też nadzieję, że rynki dadzą możliwość powrotu do cen standardowych, czyli właśnie rynkowych.
1: Cała rozmowa do obejrzenia na radioz.pl. Polka po udanej ewakuacji z Chin dotarła do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Studentka była w kilku szpitalach w Pekinie w krytycznym stanie po wykryciu potworniaka jajnika i późniejszych powikłaniach. W ewakuacji pomogło Ministerstwo Obrony Narodowej. We Wrocławiu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, w jakim stanie jest Klaudia?
19: Bardzo poważnym, ale stabilnym. Jej mama nie chce udzielać też szczegółowych informacji, ale dziękuję za wszelką pomoc, bo ta ze strony zwykłych ludzi, ale też MON-u była ogromna.
20: To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
19: Teraz Klaudia jest już na intensywnej terapii, przejdzie całą diagnostykę, bo ze strony chińskiej też jest problem z dokumentacją medyczną i jej tłumaczeniem. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Młoda kobieta pochodzi z Wałbrzycha, studiowała we Wrocławiu, a potem właśnie w Pekinie, gdzie nagle zachorowała. Są zarzuty korupcyjne dla dwóch kolejnych osób w sprawie tramwajów na Śląsku. CBA zatrzymało na wniosek Prokuratury Europejskiej dwóch mężczyzn. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej pieniędzmi z Unii Europejskiej. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Zbliża się kolejna próba naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni za niecałe 2 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Nigerią. Na miejscu są już oczywiście kibice Polaków. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Wilanowski.
21: Z jaką wiarą, z jakimi nadziejami dzisiaj kibice przybywają na Stadion Narodowy?
22: W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć.
21: A jak to będzie wyglądać? Jaki to będzie mecz?
22: Zażarty, zaciekły, ale myślę, że nasze polskie Orły wygrają.
23: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
21: Tak będzie? No tak będzie. Ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek. Mam nadzieję, że wygramy. Ja obstawiam wynik 3-0.
1: Za godzinę w wiadomościach Radia Z połączymy się ze Stadionem Narodowym. Dowiemy się, w jakim składzie biało-czerwoni zaczną to spotkanie. A już teraz Lucyna Półżyczka, czyli wiadomości ze świata kultury.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: W miasteczku Pietra Santa w Toskanii w sobotę otwarte zostanie pierwsze na świecie Muzeum Igora Mitoraja. Polski rzeźbiarz pracował tam i mieszkał przez kilkadziesiąt lat. Zobaczyć będzie można 69 jego dzieł. Placówka będzie także Centrum Sztuki Współczesnej, w której odbywać się będą wystawy tymczasowe innych artystów. A słynne dzieło Magdaleny Abakanowicz, Bambini, pobiło swój własny rekord. Wykonana w betonie grupa 83 figur dziecięcych została sprzedana na aukcji w Warszawie za blisko 13,5 miliona złotych. To najwyższa cena na rynku sztuki za dzieło współczesnego polskiego artysty. Już jutro rusza Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Będzie wiele jubileuszy i mnóstwo gwiazd. Na przykład zespół Lady Punk będzie świętował 45. urodziny. Wystąpią też m.in. Justyna Styczkowska, Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Renata Przemek, Anna Maria Jopek, Kasia Nosowska, Kuba Badach i Ralf Kamiński. Artyści złożą też wyjątkowy hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej w ramach koncertu Kiedy mnie już nie będzie. Festiwal potrwa do niedzieli. Na Sky Show Time już dostępny jest nowy polski serial pod tytułem Morfeusz. To historia młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego próbował się odciąć. Główną rolę gra Kamil Szeptycki, a w obsadzie są też m.in. Andrzej Grabowski, Sylwia Gol, Mateusz Kmiecik i Andrzej Konopka.
15: No, było tak dobrze, no tak dobrze! No i niestety postanowiło się zepsuć. Przed nami wieczór pod znakiem deszczu, głównie na zachodzie i na południu kraju. Od centrum na wschód już zdecydowanie lepiej i tego deszczu być nie powinno. Na termometrach za to nieźle, bo nawet 18 stopni to tak około 21.
0: Lubię to. Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
15: 5 minut po 19:00 lista Lubię to w Radio Z. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. W tej godzinie premiera nowej piosenki Dawida Podsiadło. Zostańcie z Radiem Z, Alex Warren na 10:00.

Kamala i Dracula Jenny. Pojawia się w tym kawałku Jenny, czyli gwiazda festiwalu Open Air. Nie możemy się doczekać, bo to jedna z headlinerek tych czterech głównych artystów, którzy obstawiają każdy z czterech dni festiwalu. Płyta niespodzianka czeka. Pierwsza podpowiedź, amerykański piosenkarz dzisiaj na miejscu pierwszym. I nie jest to Justin Bieber, który za chwilę na ósmym, a wcześniej jeszcze propozycja Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Łapki w górę na Radio ZPL, jeśli chcecie, żeby ten utwór pojawił się w notowaniu.

0: Ale mi się przypomniały czasy szalone z Skrillexa, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w miejsce ósme. Listy lubię to w Radiu Z. A kto jest dzisiaj na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Za chwilę gramy dalej. Andy Dust i Kari z Zakaria dzisiaj na miejscu siódmym, a później premiera nowej piosenki Dawida.
1: Radio Z i już reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasje. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
9: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
8: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba.

0: chyba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
1: Kto? No wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po reklamie.

0: to Kalafarben, René Miller. Miejsce szóste, listy lubię to w Radiu Z. To teraz wyjątkowy utwór. Dawid Podsiadło is back. Powraca z nowym numerem po kawałku Sezon. Czas na utwór drugi zapowiadający nowy album. To jest piosenka Na błysk, która jest inspirowana scenami z życia Dawida, kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji. Tworząc go miał z tyłu głowy film Zakochany bez pamięci. Pewnie pamiętacie, z Jimem Carreyem i Kate Winslet. Tam bohater próbuje te bolesne fragmenty swojej historii usunąć. Teledysk do Na błysk jest hołdem dla tego filmu. Polecam, posłuchajcie, zobaczcie klip i zagłosujcie na Dawida na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój nowy singiel w Radiu Z.

0: fajny numer, przyznajcie. Milky David Guetta, Just The Way You Are, miejsce piąte. Lubimy, jak takie kawałki wracają po latach. Płyta niespodzianka do wygrania, druga podpowiedź. Ten artysta jest gwiazdą tegorocznego Openera. No, kto to taki? Wiecie, to dzwońcie. Amerykański piosenkarz, tyle wam mogę jeszcze podpowiedzieć. Nie jest to Mrozu, bo Mrozu to polski piosenkarz. I jest na miejscu czwartym, za chwilę nie ma miejsca jak dom.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Ipaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
1: Po reklamie.

FM, jakby, ale ja bardzo lubię ten utwór. Nigdy nie byłem na Ibizie, a czuję się tak, jakbym tam był, słuchając tego kawałka. To jest piękno muzyki. Another 54 Ultra, to kto ją propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Jeszcze propozycja, ale możecie to zmienić. Płyta niespodzianka do wygrania. 321, 321, 321. Graliśmy jego hity, m.in. Lose Control czy Bad Dreams tego artysty amerykańskiego, który będzie też na openerze. Już więcej wam nie podpowiem. Płyta niespodzianka czeka. 321, 321, 321. A na trzecim dzisiaj Wiktor Waligura.

New Religion, nowa wersja Bibi Rexa Fateless na miejscu drugim listy lubię to w Radiu Z. Ale jeszcze propozycja przed miejscem pierwszym. Jeszcze potrzymam was w niepewności. Jeszcze można dzwonić 321-321-321 w sprawie miejsca pierwszego. A propozycją jest utwór od Martina Griggsa, też gwiazdy festiwalu Open Air. Ed Sheeran razem z nim, Repeat It. Chłopaki zagrali wspólny koncert w Chile. 40-minutowy film z niego jest dostępny na ich kanałach na YouTubie. A wy głosujcie na radioz.pl.

0: Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To. Tam oni na was czekają. Jutro bez listy, więc głosujcie, głosujcie. To, co dzisiaj zostanie z nami przez chwilę, więc tym ciekawiej się zapowiada. A kto na miejscu pierwszym? Może spytamy Tomka z Koszalina.
1: Dziś na pierwszym miejscu Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli pan wszystko wiedzący.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Wielkie gratulacje dla ciebie i dla pana wszystko wiedzącego.

Sister, Know It All, Teddy Swims w Radiu Z, 4 minuty do 20 za chwilę. Wiadomości, ale również wiadomości sportowe. Dzisiaj prosto ze Stadionu Narodowego, bo tam dzisiaj gramy mecz o nic. Ale gramy.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
14: Są ustalenia w sprawie fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta, ujawnia gość Radia Z. Polacy jadą na długi weekend, na drogi wyjechali też policjanci. Niecała godzina została do meczu Polska-Nigeria. Jesteśmy na Stadionie Narodowym.
13: 20.
14: Fałszywe alarmy w domu rodziny prezydenta ciągle pod lupą śledczych. Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek ujawnia w Radiu Z, że służby mają pewne ustalenia. Przypadek z Gdańska wciąż pozostaje niewyjaśniony. O tym, jaka jest szansa, by się to zmieniło, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Dotychczasowe działania podległych sobie służb dzisiejszy gość Radia Z ocenia bardzo wysoko.
16: To jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
15: Czesław Mroczek przyznaje jednak, że już wykryci i zatrzymani sprawcy niewiele mają wspólnego z najgłośniejszym przypadkiem podobnych działań, który skończył się wyłamaniem przez Straż Pożarną zamków w gdańskim mieszkaniu matki Karola Nawrockiego. Wszystko wskazuje na to, że i tu złapano trop. Komunikację pozostawiam policji i prokuratorowi, tajemniczo stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych.
14: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego na Radio Z.pl. Rząd stara się o utworzenie w Polsce stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Minister Obrony Narodowej wysłał w tej sprawie pismo do szefa Pentagonu. Tymczasem z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że zdania Polaków na temat nowej bazy są podzielone. Co ciekawe, przeciw jej utworzeniu opowiada się ponad połowa ankietowanych, którzy deklarują się jako wyborcy koalicji rządzącej. To tylko opinia na ten moment, komentuje szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
17: Rozumiem czasem rozgoryczenie Polaków emocjami politycznymi, które w polityce jednodniowej, w polityce twitterowej, x-owej występują, ale od tego bierze się odpowiedzialność w rządzie, żeby podejmować decyzje, które nie są w oparciu o emocje dzisiaj, tylko o bezpieczne jutro.
14: Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich jest obecna rotacyjnie. Rozpoczyna się długi czerwcowy weekend, a razem z nim policyjna akcja na drogach. Będzie więcej patroli na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Pojawią się radiowozy grupy Speed, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
0: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
14: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu dla ciężarówek,
0: pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 3 czerwca w godzinach 18:22 i 4 czerwca w godzinach 8:22.
14: Kierowcy ciężarówek, którzy złamią ten zakaz, mogą dostać 500 zł mandatu. Ukarany może zostać też przewoźnik. Grzywna to 2000 zł. Już wiemy, na kogo postawił Jan Urban. Trener naszej piłkarskiej kadry wybrał skład na towarzyski mecz z Nigerią. Do tego pojedynku dojdzie na Stadionie Narodowym w Warszawie, dokąd teraz się przenosimy. Na miejscu jest reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski, który zna skład Polaków. Dzień dobry, Krzysztof. W jakim zestawieniu zaczniemy?
18: No, zgodnie z zapowiedziami w bramce zobaczymy Kamila Grabarę. W defensywie znów eksperymentalne trio. Tym razem trener postawił na Przemysława Wiśniewskiego, Jana Bednarka i Kacpra Potulskiego, który debiutował w poprzednim meczu z Ukrainą. W środku pola zagrają Bartosz Slisz i Piotr Zieliński. Na wahadłach Nikola Zalewski i Jakub Kamiński. W ofensywie Sebastian Trzymański, Karol Świderski i oczywiście Robert Lewandowski ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
14: A więcej sportu od Krzysztofa już teraz. Posłuchajcie wiadomości sportowych prosto ze Stadionu Narodowego.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Skład naszej kadry już znamy od pierwszej minuty. Zgodnie z zapowiedzią selekcjonera Jana Urbana zagrają nasi liderzy, m.in. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Pytanie, jak długo pozostaną na boisku, bo trener zapowiadał też wiele zmian.
20: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
18: Mówił Jan Urban. W naszym składzie są liderzy. Tego samego nie mogą powiedzieć nasi rywale. Do Warszawy nie przyjechały największe gwiazdy nigeryjskiej reprezentacji.
21: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz.
18: Mówił nasz wahadłowy Nikola Zalewski. Nie zapominamy oczywiście też o wielkim sukcesie Mai Chwalińskiej, która tutaj przez stadionowego spikera została wskazana jako przykład dla naszych piłkarzy, jak zwyciężać. Nasza tenisistka nie przestaje zachwycać na paryskich kortach. Dzisiaj w 2 setach ograła Rosjankę Annę Kalińską. Jutro zagrał finał French Open z inną Rosjanką Dianą Schneider, która też sprawiła niespodziankę i ograła 2-1 liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę. Mecz Mai Chwalińskiej jutro, a nasi piłkarze swoje spotkanie zaczną o 20:40.
19: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
13: A co w pogodzie jutro? Boże ciało pod znakiem deszczu i burz. Więc z procesjami może być różnie. Nie wiem, co się wtedy robi, czy się odwołuje, czy się jakoś czeka na okienka pogodowe. No niestety, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, generalnie na zachodzie burzowo, a w pozostałych miejscach w kraju deszczowo, ale ciepło, nawet 25 stopni.
19: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Never.

0: Soler, El Mismo Sol w Radiu Z. Prawie kwadrans po 20. Czas na kolejną odsłonę wywiadu z Oliwią Dean.
1: Olivia Dean w Radiu Z.
0: A w zasadzie ostatnią część, jedynego w Polsce wywiadu z Oliwią Dean, którego udzieliła Radio Z i naszej dziennikarce Magdzie Barczyk.
2: Miliony fanów na całym świecie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Za chwilę zaczną też koncertować. More Talking za chwilę w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

przez to, że jutro pracuję, prawie byłbym zapomniał o tym, że wy jesteście w drodze na długi weekend. Czerwcówka tak zwana. Summer back to friends. Myślę, że tego się dobrze słucha, nawet jeśli utknęliście w jakimś korku, może na autostradzie przed jakąś bramką. Nie stresujcie się, zwłaszcza, że nowości też w Radiu Z. Propozycja do listy Calvin Harris i Jazzy. Utwór Satisfy. Satisfy, utwór, który może się pojawić w notowaniu, ale to jeśli zagłosujecie na Radio Z.pl, tam was zapraszam. A Calvin, gwiazdą tegorocznego openera, mam nadzieję, że będzie śpiewał swoje piosenki, bo on fajnie na żywo śpiewa.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Oby ten duet kiedyś się powtórzył. 20 minut do 21. A to oznacza, że za 5 minut startuje spotkanie towarzyskie Polska-Nigeria. Będzie Lewandowski, także chociaż kibice się ucieszą, mam nadzieję, że go nie zdejmą po 10 minutach. Będziemy to obserwować w Radiu Z na pewno. Jesteśmy też na stadionie. A za chwilę Damiano Dawid, Zombie Lady i Lady Punk. Ale tych Lady, jeszcze Lady Gaga była, 3 Lady w godzinie? Bożeż ty mój.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
4: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Olivier Rodrigo, Drop Dead w Radiu Z. Podsłucham dźwięk stadionu. Jakoś cichutko na tym Narodowym. 0:06 minuta. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest na miejscu i śledzi to, co dzieje się w spotkaniu Polska-Nigeria.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak!
2: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Środa, 3 czerwca. Trwa spotkanie Polski z Nigerią, a teraz czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
19: Zapraszam. Polska gra z Nigerią na Stadionie Narodowym. Posłuchajcie relacji z tego spotkania. W lasach bardzo sucho, będą specjalne patrole leśników. Lody za czerwony pasek na świadectwie. Rzecznik praw dziecka interweniuje. Na Stadionie Narodowym w Warszawie piłka poszła w ruch. Kwadrans przed 21. Nasza piłkarska kadra zaczęła towarzyski pojedynek z reprezentacją Nigerii. Na miejscu jest reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. Krzysztof, jaki wynik? Jestem. Jak nasi zaczęli to spotkanie?
16: Jest 0-0. Polacy zaczęli ten mecz dość niefrasobliwie, jakby nie do końca skoncentrowani. Sporo było niebezpiecznych strat w okolicach naszego pola karnego. Nasi wychodzili jednak za opresję obronną ręką i sami też mieli okazję do strzelenia gola. Jakub Kamiński zamykał dośrodkowanie, uderzył głową z bardzo bliska i piłka o centymetry minęła nigeryjską bramkę. Nigeryjczycy teraz właśnie uderzają na naszą bramkę. Na szczęście na posterunku był Kamil Grabara. Chwilę po okazji Kamińskiego, po rzucie rożnym, jeden z Nigeryjczyków właśnie mógł nam pomóc i sam skierował, był bliski skierowania piłki do własnej bramki, ale znów zabrakło niewiele. Minęła 10. minuta gry, Polska-Nigeria 0-0.
19: A więcej o meczu naszych piłkarzy po wiadomościach w sporcie Radia Z. Jest wyrok dla mężczyzny, który w marcu zeszłego roku przewoził kolegów w bagażniku. Doszło do wypadku, 2 18-latków zmarło. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Szymona C. na 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Prokuratura domagała się 14 lat. Zastosowano okoliczności łagodzące, mówi sędzia Marek Woliński.
17: Tam padają takie słowa, mamy pakę, czyli 100 km na godzinę. Jeden z panów siedzących w samochodzie cały czas w sposób wulgarny zagrzewa oskarżonego, aby jechał jeszcze szybciej. Na korzyść oskarżonego przemawiają młody wiek, jego niekaralność, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
19: Mężczyzna stracił dożywotnio prawo jazdy, wyrok nie jest prawomocny. Prawie 70 razy płonęły od początku roku lasy w województwie łódzkim. Leśnicy przypominają, że susza jest ekstremalna, a sytuacja bardzo poważna. W czasie wypoczynku w lesie trzeba być wyjątkowo ostrożnym, podkreśla Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
20: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Wystarczy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu, czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
19: Straż Leśna i Służba Leśna zapowiadają wzmożone kontrole podczas długiego weekendu. Nietypowa interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie lodziarni w Pszczynie na Śląsku. Chodzi o zaprzestanie rozdawania za darmo lodów uczniom, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Tak od ponad ćwierć wieku robi jedna z najbardziej znanych w tym mieście lodziarni. Sprawa szerokim echem odbiła się w internecie. Zajął się nią też reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
19: Jesteś po lekturze pisma od Rzecznika. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Będą w tym roku lody za czerwony pasek czy nie? I jak swoje stanowisko argumentuje Rzecznik Praw Dziecka.
21: Prawdopodobnie lodów nie będzie, bo właścicielka lodziarni nie chce mieć kłopotów. W piśmie od rzecznika czytam, że taka forma nagradzania, czyli lody za czerwony pasek, dzieli dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne. Dokument, który trafił do lodziarni, upublicznił m.in. na swojej stronie miejscowy radny Jacek Granda. Jak mówi Radiu Z, lody za pasek to już taka tradycja w Pszczynie i szkoda by było z nią zerwać.
22: Tak, to jest tradycja. Przypomnę, to trwa 25 lat. Te dzieci, wie pan, co roku przychodzą, dostają te lody. Nigdy nie miałem świadectwa z czerwonym paskiem, nigdy nie dostałem bezpłatnego loda. Nie czuję się dyskryminowany jako rodowity mieszkaniec tego miasta, tak?
21: Ja też nie miałem nigdy takiego świadectwa z czerwonym paskiem. Pismo od rzecznika nie jest nakazem, ale sugestią, ale mimo wszystko zrobiło spore zamieszanie. Krytycznie odniosła się do niego nawet ministra edukacji.
19: Szefowa resortu Barbara Nowacka w mediach społecznościowych napisała, że pracowitość, ambicje, talent uczniów i uczennic nic warto nagradzać. Fajnie, że robią to też czasami lodziarnie. A my wracamy na Stadion Narodowy. Wiadomości sportowe, Krzysztof Wilanowski.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Stadion Narodowy na chwilę przed momentem podniósł się z krzesełek, bo do tej sytuacji był Robert Lewandowski. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Nasz napastnik urwał się nigeryjskim obrońcom. Wybiegł tuż przed bramkarza, ale niestety niewiele zabrakło. Nie trafił w piłkę, a mógł być gol. Wynik bez zmian. 0-0. Minęła 14 minuta gry. Mecz toczony raczej w towarzyskim tempie. Niewiele tutaj się dzieje sytuacji jak na lekarstwo. Sporo podań i spokojnego budowania akcji. Głównie to nasi zawodnicy utrzymują się przy piłce i tylko sporadycznie próbują zagrozić nigeryjskiej bramce. Przyglądamy się grze naszych piłkarzy, ale też myślimy o tym, co będzie działo się jutro na korcie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra o półfinał French Open, a to wszystko w debiucie, w głównej drabince tego turnieju. Mimo wielkiego sukcesu nasza tenisistka stara się pozostać na ziemi.
24: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem, ale no, myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę, myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
16: mówiła Maja, jej półfinałowe starcie z Rosjanką Dianą Schneider jutro około 17, a w meczu Polska-Nigeria ciągle bez zmian. Teraz no to Nigeryjczycy są przy piłce, próbują rozgrywać akcję, ale nie zanosi się na jakiś szybki atak. Minęła 15 minuta gry, jest 0-0.
0: W pogodzie dziś w nocy 14 stopni w Warszawie, więc ciepło cały czas tutaj będzie. Najchłodniej w Zielonej Górze, 7, Wrocław z 9. Za to deszczowo i burzowo na południu kraju. Deszcz też w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku, jeśli chodzi o te inne miejsca. Mateusz Ptaszyński, ja już dziękuję za dzisiaj. Miał być tu z wami Michał Korościel, ale chyba za chwilę będzie wchodził na boisko w tym meczu, skoro go tutaj nie ma. No nie wiem, ale oczywiście w reprezentacji Nigerii, żebyśmy mieli jasność.

0: Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu Z. 17 minut po 21. To już jest ten czas, kochani.
1: Co za wieczór, co za noc.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: All right, Michał Korościel, kłaniam się. Nie ma dzisiaj Cinka, ale jest w pełni usprawiedliwiony. Dzisiaj, proszę Państwa, Cinkowi urodziła się druga córeczka. Zosia, zdrowa, także mamie, tacie, Zosi, Poli, siostrze, życzymy wszystkiego najlepszego. Cinek prosił mnie, żebym nie mówił nic głupiego, jak będę o tym informował słuchaczy. No więc powiem tylko tyle, że Pępkowe jest za tydzień i zaproszeni są wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Odbędzie się ono na chacie u Cinka. Zapraszam w jego imieniu. Z innych spraw istotnych, Polska gra z Nigerią mecz towarzyski na stadionie PGE Narodowym i przegrywamy w 28 minucie, przegrywamy 0-1. Może się odkujemy, co nie? No nic, Alex Warren, Fever Dream teraz w Radiu Z.

0: Sing Hallelujah. Dzisiaj Sing Hallelujah było śpiewane na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do półfinału, ale numer co? Kwalifikantka. Musiała przejść przez eliminację. To się zdarza naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No i jest w półfinale i wydawało się, że będzie grała z Sabalenką, a to masz. Sabalenka przegrała z Darią Schneider. To bardzo dobrze, że przegrała, bo myślę sobie, że w półfinale to ta nasza Pola, delikatna, grająca tak technicznie, nie siłowo, mogłaby polec w starciu z Sabalenką, a z tą Darią Schneider to powiem wam, wszystko jest możliwe. Jutro około 17 ten półfinał. Coś czuję, że mogą być rekordy oglądalności, bo dziewczyna rozkochuje w sobie naród i bardzo dobrze. The Bon Jovi, It's My Life, to będzie za moment w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

Isn't the view spectacular? Czy ten widok nie jest spektakularny? Jenny, tak się nazywa artystka i ona będzie w tym roku na Openerze i Radio Z też tam będzie. Radio Z jest też, proszę Państwa, na Stadionie Narodowym, ale na razie nie przynosimy szczęścia naszej reprezentacji, chyba że Krzysztof Wilanowski, który tam jest, kibicuje Nigerii, to wtedy tak. Bo Nigeria prowadzi 1-0 i kończy się pierwsza połowa. Może w drugiej będzie lepiej.

0: DJ Bobo, there is a party w Radiu Z. Małe piłkarskie party trwa też na Narodowym i hurra! Polacy wyrównali. Remisujemy w meczu towarzyskim z Nigerią 1-1. Strzeliliśmy im tak zwanego gola do tak zwanej szatni. Gola strzelił Kacper Potulski. Proszę Państwa, to jest 18-letni chłopak, gra w Mainz, jest obrońcą. To jest drugi mecz w reprezentacji. Właściwie dziecko, można by powiedzieć. No i to dziecko na razie ratuje nasz honor. Brawo dziecko. Dzień dziecka już był, ale on dzisiaj dał nam prezent. Za chwilę doda w Radiu Z.
1: Reklama. Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
11: Cześć, tu Doda. To jest mój nowy singiel Pamiętnik w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara?
4: No.
5: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicić wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Z w środę wieczorem. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
4: Ulewy i burze przeszły nad południem Polski, są podtopienia. Rosyjska korweta zniszczona, Ukraińcy trafili w ważną jednostkę. Biało-czerwoni grają z Nigerią. Posłuchajcie relacji prosto ze Stadionu Narodowego.
3: 22.
4: Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach. Tak wygląda południe Polski. To skutki ulewnego deszczu i burz, które przeszły nad tym regionem. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi Radiu Z rzecznik PSP Wojciech Gralec.
5: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
4: Burze powoli opuszczają Polskę, mogą wrócić w piątek. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków na Kramatorsk w obwodzie donieckim na Ukrainie. Miasto zostało 2 zbombardowane. Rosjanie uderzyli w zabudowę mieszkaniową. Ukraińcy też atakują. Według nieoficjalnych informacji zniszczone zostały 2 okręty wojenne. Wśród nich ma być korweta Bojki, która od kilku lat osłaniała flotę cieni na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, to już potwierdza trafienie?
6: Rosjanie o sprawie milczą, ale na filmach opublikowanych przez ukraińską armię widać bezpośrednie trafienie w jednostkę stacjonującą w porcie w Sankt Petersburgu, a następnie gigantyczny wybuch i płonącą korwetę. O drugim okręcie Ukraińcy jeszcze nie informują. Nieoficjalnie chodzić ma jednak o mniejszą jednostkę. Po ataku nad rosyjskim portem nad Morzem Bałtyckim unosi się wciąż gigantyczny słup dymu, a strażacy wciąż walczą z pożarem.
4: W nocy zaatakowane zostały także zakłady zbrojeniowe pod Moskwą i rafinerie na południu Rosji. Cele oddalone od ukraińskich granic nawet o 1500 kilometrów. Policjanci z Poznania zatrzymali 60-latka, który jest podejrzewany o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów zaparkowanych na ulicach Starego Miasta, Wildy oraz Jeżyc. W nocy lub nad ranem mężczyzna miał celowo uszkadzać karoserię pojazdów, mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
7: Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy ucierpieli, których samochody ucierpiały w wyniku tego zdarzenia, żeby zgłaszali się do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, tak żebyśmy poznali pełną skalę tego zjawiska.
4: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 8 więzienia. Do przerwy 1-1. Nasza piłkarska kadra w towarzyskim spotkaniu remisuje z reprezentacją Nigerii. To wszystko na Stadionie Narodowym, gdzie jest Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, jak nasi zdobyli bramkę?
8: No, nasi do siatki trafili tuż przed przerwą. Na boku pola karnego do piłki dopadł Nikola Zalewski i dośrodkował mocno, praktycznie nastrzelił najmłodszego w naszym zespole Kacpra Potulskiego. 18-letni obrońca tylko dostawił nogę, był ustawiony tuż przed nigeryjską bramką i nie miał wyjścia. Musiał do niej trafić. Ten gol wisiał w powietrzu. Nasi po stracie bramki na różne sposoby i z różnym skutkiem próbowali tworzyć sobie sytuację i w końcu dopięli swego. Zaczęła się już druga połowa. Polska-Nigeria 1-1.
4: A my zostajemy na Narodowym, a w Radiu Z wiadomości sportowe. Posłuchajcie.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: W meczu Polska-Nigeria, tak jak słyszeliście przed momentem, zaczęła się druga połowa, na którą biało-czerwoni wyszli w niezmienionym składzie. W bramce Grabara, w obronie Wiśniewski, Bednarek i strzelec gola Potulski. W pomocy Slisz i Zieliński, na bokach Zalewski i Kamiński. W ofensywie Szymański, Świderski i kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. W wiadomościach słyszeliście też, jak bramkę zdobyli nasi. To było trafienie wyrównujące. Biało-czerwoni musieli gonić wynik, bo ten otworzyli Nigeryjczycy. Nasi rywale bardzo łatwo ograli naszą defensywę. Gol podobnie do drugiego, który straciliśmy w niedzielę w meczu z Ukrainą, ale do tego za moment, bo teraz biało-czerwoni tuż przed polem karnym rozgrywają sytuację. Niestety niecelne podanie Sebastiana Szymańskiego i nic z tego, dlatego wracamy do gola Nigeryjczyków. Dzisiaj też rywale kompletnie rozmontowali naszą obronę. Mocne podanie wzdłuż linii bramkowej i Terem Mofi pokonał Kamila Grabarę. Trener Jan Urban i jego sztab będą mieli o czym myśleć przed kolejnym zgrupowaniem. Zegar pokazuje 50. minutę gry. Polska-Nigeria 1-1.
3: Co co będzie jutro w pogodzie, bo co jest dzisiaj, to wy wiecie, ale co będzie jutro? Jutro będzie ciepło, od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 w Warszawie, 25 w Poznaniu, do 26 w Legnicy i Wałbrzychu. Mogą być burze na północnym zachodzie naszego kraju, czyli Szczecin, Gorzów, a reszta kraju takie przelotne deszcze. Michał Korościel, dobry wieczór. To jest program Co za wieczór, co za noc i zapraszam do zabawy w Państwa Miasta. Nasz numer 321-321-321 do wygrania nagrody, także dzwońcie i słuchajcie. Michael Patrick Kelly.

0: Just give me the reason. Po prostu podaj powód. Pink śpiewa w Radiu Z. 14 minut po 22. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Jeden z panów to jest pan z bieguna zimna, czyli Suwałk. Adrian. Cześć, Adriano.
2: Witam, dzień dobry, cześć.
0: Ile jest stopni mrozu teraz w Suwałkach?
2: Minus 15.
0: No to norma, nic strasznego. Twoim rywalem będzie słuchacz Grzegorz. Grzegorz jest z Gogolina, prawda?
3: Oczywiście, zgadza się. Akurat u mnie aktualna pogoda to jest minus 23, także jest mroźniej.
0: No to nieźle. A Gogolin to jest tam, gdzie ta Karolina jest z Gogolina, poszła do Gogolina, tak?
3: Oczywiście, zgadza się.
0: Oczywiście. Panowie, dzisiaj odpowiedzi na literkę L jak lambada. Każdy dostaje swoje kategorie na odpowiedź 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła albo brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów, odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Adrian, a później Grzegorz. Czy wszystko jest jasne, panowie?
3: Oczywiście.
0: No to gramy. Literka L, przypominam, Adriano, kategoria twoja to jest można tym machać.
2: Latarka.
0: Latarką można machać, tak żeby zrobić takie zygzaki świetlne na przykład. Grzegorzu, czas na ciebie. Można się na to wspiąć.
3: Lina.
0: Lina, można się na linę wspiąć, można się dzięki linie wspinać, ale uznajemy. 1-1, wracamy do Adriana. Adrianie, coś lepkiego.
2: Listwa.
0: Listwa może być lepka, jak się jej nie myło, na przykład. No dobra, okej, uznajemy. 2-1 dla Adriana. Do Grzegorza wracamy. Coś, czym można się przemieszczać.
3: Linia jakaś.
0: Jaj, po czasie. Lokomotywa, limuzyna, tym można się przemieszczać, w związku z czym Adrian Suwałk wygrywa i może sobie wybrać nagrodę. Albo to będzie kubek Radia Z, albo legendarna butelka Duffy typu bidon. Jaka jest twoja decyzja, Adrianie?
2: Butelka Duffy typu bidon.
0: Wspaniała decyzja dla Grzegorza z Gogolina. Kubek Radia Z, też fajny.
3: A ja mam prośbę, czy mógłbym ten kubek zamienić na buteleczkę, bo tych kubeczków już od was

0: Mua, Lolita, Alize w Radiu Z. 23 minuty po 22:00 podniosłem głos, bo prawie gol był dla Nigerii w meczu towarzyskim z Polską. Jest 73 minuta na PGE Narodowym, na razie 1-1. Tymczasem tydzień temu rozpoczęła się trasa Lato Z. Już w najbliższą sobotę, to będzie za 3 dni, znajdziecie nas w Zgierzu. Zagrają tam m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim i Andrzej Piaseczny. Poza tym koncertem w Zgierzu też jest co robić. Można zobaczyć na przykład Park Kulturowy Miasto Tkaczy, w którym jest 30 drewnianych domków tkaczy zachowanych w stylistyce lat 20. XX wieku. Tych domków nie da się kupić ani nie da się sprzedać, także deweloperzy łapy precz, ale odwiedzić można. Polecamy serdecznie. W sobotę jesteśmy w Zgierzu.
1: Radio Z i już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Last Friday Night i Katy Perry w Radio Z. Za 21 minut 23 Polska przegrywa z Nigerią 1-2 w 88 minucie meczu towarzyskiego na Stadionie Narodowym. Nigeryjczycy strzelili z karnego przed chwilą. No nic, czas na bezużyteczną ciekawostkę. Cinka co prawda nie ma, ale całe szczęście zostawił nam dżingielek.
1: Radio Z. Bezużyteczna ciekawostka.
0: Piękny. Oto ona. Informacja o tym, że jesteśmy syci, dociera do mózgu dopiero po 15-20 minutach od zjedzenia. Czyli jeżeli jecie i wydaje wam się, że jeszcze jesteście głodni, poczekajcie z 15 minut. Być może już nie jesteście, ale mózg jeszcze tej informacji nie dostał. Także to jest cenna informacja, biorąc pod uwagę porę, bo o tej porze już raczej nie powinno się jeść. Sweet But Psycho, Ava Max, teraz w Radiu Z.

ATC Around the World w Radiu Z za 11 minut 23. Właśnie skończył się mecz Polska-Nigeria. Mecz towarzyski na stadionie PGE Narodowym. Nasi piłkarze zremisowali 2-2 w 95 minucie, strzelając z 40 metrów wyrównującego gola dla nas strzelił Wiśniewski. W ogóle dobrze nam szło w końcówkach, bo tego pierwszego gola strzeliliśmy w 45 minucie, jak już mieli schodzić na przerwę. Prawdziwych mężczyzn rozpoznaje się po tym, jak kończą, nie? A nasi kończyli dzisiaj wybitnie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
4: Polska, Nigeria 2-2. Relacja ze Stadionu Narodowego na początek wiadomości. W Bieszczadach będzie bezpieczniej. Gumowe kule odstraszą niedźwiedzie. Zaczyna się długi czerwcowy weekend. Sprawdzamy obłożenie w Zakopanem.
3: 23.
4: Na Stadionie Narodowym bez zwycięzcy. Piłkarze naszej reprezentacji w towarzyskim spotkaniu zremisowali z Nigerią 2-2. To spotkanie z perspektywy trybun oglądał reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. Krzysztof, remis, ale szczęśliwy.
5: Zgadza się, przed porażką uratował nas Przemysław Wiśniewski. To w ostatniej akcji meczu Polacy długo próbowali doprowadzić do wyrównania. Mieli swoje okazje, ale świetnie spisywał się nigeryjski bramkarz Maduka Okorze. W końcu wspomniany Wiśniewski wziął sprawy w swoje ręce. Przyłożył z 30 metra. Piłka poszybowała jak pocisk i zatrzymała się dopiero w siatce. Gdyby nie ten gol, czulibyśmy spory niedosyt. Drugą bramkę straciliśmy pechowo. W rękach polu karnym VAR i jedenastka, którą na bramkę zamienił Paul Onuachu. W meczu Polska-Nigeria remis. 2-2.
4: Kadra do gry wróci 25 września. W swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Strzelanie gumowymi kulami do niedźwiedzi będzie możliwe. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę. To krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom narażonym na ataki niedźwiedzi w Bieszczadach. Na nowe przepisy czeka grupa interwencyjna, która ma płoszyć zwierzęta zbliżające się do domów. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Do tej pory do płoszenia stosowano mało skuteczną amunicję hukową. Postrzał gumową kulą drapieżnik zapamięta na długo, tłumaczy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
7: Doświadczenia praktycznie z całego świata, tam gdzie jest problem konfliktu niedźwiedź człowiek, pokazują, że to jest chyba jedyny tak naprawdę skuteczny sposób.
6: Konieczne jest też ograniczenie wycinki drzew w ostojach niedźwiedzi, dodaje Marek Józefiak z Greenpeace.
8: Potrzebujemy, żeby w Bieszczadach Park Narodowy obejmował zdecydowanie większy obszar, aby dać tym dzikim zwierzętom odpowiednią przestrzeń do życia.
6: Bieszczadzka grupa interwencyjna ma już 5 członków, docelowo ma ich być 12. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Szacuje się, że w Bieszczadach żyje około 20 problemowych niedźwiedzi. Strefa z zakazem wstępu na polsko-białoruskiej granicy obowiązywać będzie do końca wakacji. Szef MSWiA podpisał dziś rozporządzenie w tej sprawie. To już 8 przedłużenie ograniczeń. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Strefa buforowa to przygraniczny pas, w którym nie wolno przebywać. Na blisko 60-kilometrowym odcinku jest szeroki na 200 metrów. W rejonie rezerwatów przyrody ma już 2 km szerokości i aż 4 w rejonach podmokłych. Ale to zdecydowanie najkrótszy odcinek, bo ma zaledwie niecałe 4 km długości. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Resort Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że utrzymanie strefy jest niezbędne, bo wszystkie tegoroczne próby nielegalnego przekroczenia granicy miały miejsce właśnie w tym chronionym pasie. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: MSWiA zaznacza, że w tym roku nie udała się żadna próba nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Nowe zasady w punktach karnych. Od dziś za najcięższe wykroczenia kierowcy nie będą mogli skasować punktów. Zredukują się one dopiero po roku od dnia opłacenia mandatu. Zmiany przewidują też surowsze kary, m.in. za nielegalne wyścigi. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Kierowcy, którzy przekroczą o 30 km na godzinę dozwoloną prędkość, nie będą mogli zmniejszyć punktów karnych za to wykroczenie, a dotychczas mogli to zrobić w ramach kursów w Ordach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
11: Chcemy dać jasny sygnał, że jeżeli ktoś naprawdę w sposób bardzo drastyczny przekracza prędkość, to znaczy, że w tym momencie to jest i granie ze śmiercią, i granie z potencjalnym zagrożeniem.
10: W sumie ponad 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych.
4: Dotyczy to m.in. jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku, czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Solidarność chce wybudować hotel tuż przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. Wniosek o zgodę na postawienie budynku trafił do ratusza. Chodzi o działkę kupioną przez związkowców kilka lat temu od dewelopera, który miał zakaz stawiania na niej dużych budynków. Łączymy się z Gdańskiem, gdzie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jak to możliwe, że w tak cennym historycznie miejscu stanie hotel na 6 pięter?
12: Okazuje się, że pod koniec rządów PiS konserwator zabytków, który zwykle wstrzymywał wszelkie tego typu projekty na
2: terenach postoczniowych wydał Solidarności błyskawiczną zgodę. Ujawniła to Gazeta Wyborcza. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak dziwi się, że związkowcy w tak ważnym dla historii Polski miejscu chcą prowadzić zwykły biznes.
12: Na pewno nie jest to coś, czego byśmy oczekiwali po tej przestrzeni. Wspólnie powinniśmy o tą przestrzeń dbać, a nie zabudowywać ją tego rodzaju hotelami.
2: Procedury w ratuszu trwają. Na razie urzędnicy zwrócili Solidarności ich wniosek, bo zawierał błędy. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Solidarność ma w Polsce kilka hoteli, między innymi w Kołobrzegu, Spale i Zakopanem. I właśnie do Zakopanego się przenosimy. Zapełniają się hotele, pensjonaty i prywatne kwatery w stolicy polskich Tatr. Zajętych jest ponad 70% miejsc na rozpoczynający się właśnie długi czerwcowy weekend, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda. Widzieliśmy gwałtowne zatrzymanie wraz z tymi opadami w całej Polsce i ochłodzeniem sprzed 2 tygodni przyrostu rezerwacji. Potem widzieliśmy gwałtowny wzrost, kiedy piękne słoneczko nad naszym wspaniałym krajem wyszło za chmurki.
4: Ceny noclegów w Zakopanem niższe niż przed rokiem. Kolejne wiadomości w Radiu Z o północy. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A jutro będzie bardzo ciepło, szczególnie na zachodzie kraju. W Wałbrzychu i Legnicy 26 stopni, 25 w Poznaniu i Toruniu, 22 w Warszawie, 18 w Zakopanem i 19 na Suwalszczyźnie. Na północnym zachodzie będą burze, a reszta kraju z takim delikatnym, niegroźnym, przelotnym deszczykiem. 6 minut po 23, to jest Radio Z, Michał Korościel, dobry wieczór, fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Wilki też się cieszą, co nie wilki? Wilki, urkę teraz.

Hello, hello, tu Radio Z, Beyoncé śpiewała. Dzisiaj jest, proszę Państwa, 3 czerwca i od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi albo nie, muszą jeździć w kaskach ochronnych. Jeśli takiego kasku nie założą, na opiekuna może zostać nałożony mandat w wysokości 100 zł. Tak więc, jeżeli opiekunowie nie pilnowali swoich dzieci i nie zakładali im kasków, po prostu to bagatelizując, to może bat finansowy ich zmobilizuje. Na szczerze, te kaski są czasami nawet bardzo ładne. Ja akurat bardzo atrakcyjnie wyglądam w kasku, choćby dlatego, że nie mam włosów, więc polecam serdecznie. Kaski są modne i są bezpieczne, także pilnujmy się tych kasków. New Religion i Bebe Rexha w Radiu Z, 16 minut po 23 już.

myśliwy. W Radiu Z 22 minuty po godzinie 23. Takim łowcą albo nawet łowczynią jest Maja Chwalińska, która bierze Paryż szturmem. Zaczynała od eliminacji, a jutro zagra w półfinale. Jutro zagra w półfinale, proszę Państwa, Rolanda Garrosa. Życie jej się zmienia, staje do góry nogami, ledwie wiązała koniec z końcem. Tam jej rodzice mówili, że ciężko było opłacać tę karierę, a teraz już zarobiła miliony. I będzie mogła wreszcie spokojnie skupić się na trenowaniu. O 17 mniej więcej będzie grała z Darią Schneider, także jutro oglądamy tenisa, a za moment słuchamy Swedish House Mafia, Wait So Long. Radio Z.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Po reklamie.

0: Ariana Grande, One Last Time w Radiu Z, za 25 minut północ, czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Każdy dzień w Radiu Z kończymy dowcipem dnia, tak będzie też teraz. Uwaga, uwaga, dwa małżeństwa spotkały się w restauracji. My z żoną jesteśmy już 2 lata szczęśliwi. Roman, jesteśmy małżeństwem już od 20. Tak, ale szczęśliwe były 2.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rząd zaczyna starania o budowę stałej bazy amerykańskiej na terenie Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że skierował w tej sprawie list do sekretarza wojny USA, Pita Hegseta. Minister obrony w piśmie do szefa Pentagonu jasno napisał, że Polska jest gotowa do utworzenia stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Oficjalna propozycja, którą resort obrony wysłał do Pentagonu, wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pitem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, te działania również naszej dyplomacji, to wszystko przynosi efekt.
0: Decyzja o tym, czy stała baza powstanie na terenie Polski, należy tylko do Amerykanów. Szef polskiego resortu obrony zaznacza jednak, że jako kraj przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że Polacy na temat utworzenia w naszym kraju nowej bazy amerykańskich żołnierzy są podzieleni. Ponad 43% ankiet jest za, prawie 41% przeciw, a ponad 15% nie ma zdania na ten temat. Oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków w kraju opublikowane. Okazuje się, że premier nieco zmniejszył swoje oszczędności, ale na brak gotówki nie powinien narzekać. Jaki jest stan majątkowy Donalda Tuska? Jego oświadczenie przeanalizował reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Donald Tusk najwyraźniej miał w ubiegłym roku trochę wydatków, bo jego oszczędności zmniejszyły się o jakieś 170 tysięcy złotych. Ma więc teraz blisko 50 tysięcy złotych i ponad 280 tysięcy euro na rachunkach bankowych. Na jego konto wpłynęło też w ubiegłym roku prawie 74 tysiące euro emerytury z Komisji Europejskiej i prawie 145 tysięcy złotych emerytury z ZUS-u. Do tego pensja premiera blisko 300 tysięcy i dieta poselska ponad 47 tysięcy złotych. Tylko w złotówkach daje więc to około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Jedyną cenną rzeczą, którą premier wykazał w oświadczeniu, jest zegarek na rękę o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Z kolei na konto Jarosława Kaczyńskiego w zeszłym roku trafiało średnio ponad 27 tysięcy złotych miesięcznie. Oświadczenia majątkowe polityków są na stronach Sejmu. A szef PiS stanie jednak przed sądem za słowa o Krzysztofie Brejzie. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejszą decyzję o umorzeniu sprawy i nakazał ponowny proces. Chodzi o prywatny akt oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej, którego Kaczyński oskarżył na Komisji do Spraw Pegasusa o odrażające przestępstwa. W styczniu sąd uznał, że szef PiS mijał się z prawdą, ale sprawę umorzył z powodu niskiej szkodliwości czynu. Uwagi prezydenta zostały uwzględnione. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało szczegóły nowego projektu w sprawie blokowania nielegalnych treści w internecie. Poprzedni projekt zawetował Karol Nawrocki, bo według niego przepisy zagrażały wolności słowa, a urzędnikom nadawały uprawnienia cenzorskie. W nowej wersji o blokowaniu treści ma decydować sąd, ale to całą procedurę wydłuży. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Blokowanie nielegalnych treści będzie trwało. Po zgłoszeniu posta, zdjęcia lub filmiku przez użytkownika platforma internetowa będzie miała 2 dni na jego usunięcie. Dopiero jeśli tego nie zrobi, urzędnicy państwowi będą mogli zgłosić sprawę do sądu, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Wiemy, że akurat te sprawy w innych państwach Unii Europejskiej są rozstrzygane zazwyczaj do 2 tygodni do miesiąca.
3: I dopiero wtedy treści dotyczące na przykład handlu ludźmi, przemocy lub dziecięcej pornografii zostaną ostatecznie zablokowane. Jan Kielak, Radio Z.
0: Nowy projekt został już przyjęty przez rząd. Niedługo trafi pod obrady Sejmu. Kolejny długi weekend wystartował. W szkołach wolne od zajęć aż do poniedziałku. Kto wziął urlop na piątek, ma 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać po rezerwacjach w hotelach i pensjonatach. Między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
5: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy 2 dużych festiwali. Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu 9 Festiwal. Spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Nieco mniejsze jest obłożenie miejsc noclegowych w Zakopanem. Tatrzańska Izba Gospodarcza podaje, że zajęcie zajętych jest około 70% pokoi. Uważajcie w lasach, apelują służby. Niemal w całym kraju jest bardzo sucho i każda iskra grozi pożarem. Od początku roku tylko w województwie łódzkim lasy płonęły już 67 razy. Właśnie w długi czerwcowy weekend w czasie wypoczynku na terenach leśnych warto być wyjątkowo ostrożnym, podkreśla Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
6: Prognozy na weekend zapowiadają wysoką temperaturę, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Wystarczy pozostawione ognisko, jakaś iskra z pojazdu czy rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, żeby doprowadzić do pożaru.
0: Straż Leśna i Służba Leśna zapowiadają w długi czerwcowy weekend wzmożone patrole. Załamanie przepisów przeciwpożarowych grozi nawet 30 tysięcy złotych kary. Listę czarnych punktów wodnych wspólnie przygotowują policja i władze Mazowsza. Chodzi o oznakowanie miejsc, gdzie są silne prądy wodne, nierówne dno i najczęściej dochodzi do utonięć. W regionie takich miejsc jest 114, w samej Warszawie 23. O tym, że woda nie wybacza błędów, reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Ofiarami niebezpiecznych kąpieli są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach i niestrzeżonych akwenach. Do tego dochodzi brawura, alkohol i częste przecenianie umiejętności pływania. Mówi Paweł Stefański z Radomskiego w Opru.
8: Przeważnie robią to ludzie w młodym wieku, ale też nie brakuje dużo starszych osób w wieku 30-40 lat, którzy też takimi cechami się posługują.
9: Chcemy się popisać przed innymi?
8: To jest też jeden z czynników, który wpływa na to właśnie, że jest dużo wypadków w wodzie.
7: W tym roku tylko na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Przy czarnych punktach ustawione są charakterystyczne żółto-czarne tablice, które wyraźnie ostrzegają przed wchodzeniem do wody w tym miejscu. To były premier Węgier Viktor Orbán osobiście podjął decyzję o zatrzymaniu ukraińskiego konwoju z pieniędzmi, donosi portal Telex. Stało się to na początku marca. Węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy jadące na Ukrainę z Austrii. Wiozły 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. W ten sposób Orbán chciał zmusić Ukraińców do wznowienia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja po wyborach parlamentarnych wygranych przez Tisę premiera Modiara. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Już czwartek, proszę Państwa, Boże Ciało, w związku z tym dziewczynki będą sypać kwiatki. No i może być tak, że te kwiatki będą mokre, dlatego że będzie padać w całym kraju. Na zachodzie to mogą być nawet burze, a reszta kraju tylko przelotne deszcze. Ale temperatury do spacerowania akurat od 18 na Podhalu, przez 23 w Łodzi, 25 w Toruniu, do 26 w Legnicy i Wałbrzychu.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Na początek gratulacje dla Mai Chwalińskiej. 24-letnia Polka nie zatrzymuje się na paryskich kortach w walce o półfinał French Open. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską. Świat tenisa zachwyca się naszą reprezentantką. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: To prawda, wyszła z tenisowego cienia. Przecież jeszcze przed startem paryskiej imprezy była na 114. miejscu w światowym rankingu. Teraz notuje gigantyczny awans, bo aż o 84 pozycje. Na ten moment jest już 30 i to oczywiście dla niej najlepszy wynik w karierze. Podobnie jak półfinał w Paryżu wcześniej na imprezach rangi Wielkiego Szlema, raz dotarła do drugiej rundy, to na Wimbledonie. To też dla niej ogromny przeskok finansowy. Zarobiła już 870 tysięcy dolarów, czyli ponad 3 miliony złotych. Zapłaci jeszcze oczywiście podatki, ale kwota robi wrażenie.
0: Dziś na kortach imienia Rolanda Garrosa dwie wielkie półfinałowe bitwy. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która sensacyjnie wyeliminowała wczoraj liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę. W drugim półfinale Rosjanka Mirra Andrzejewa zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Początek meczu Polki około 17. Co dalej z fałszywym alarmem w domu matki prezydenta? Służby mają pewne ustalenia, ujawnił w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Nie chciał powiedzieć więcej, zostawił to policji i prokuraturze w odpowiednim momencie. Na razie w sprawie innych fałszywych alarmów aresztowane zostały 4 osoby. Mają zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W podobnej sprawie zatrzymano też adwokata, który miał straszyć zamachami. Na tym etapie to dla śledczych osobna sprawa, wątek obok tamtej grupy. Ale jak mówi gość Radia Z, to sprawa naprawdę poważna. Mamy tu bardzo poważny kaliber działań przestępczych, które ten prawnik podejmował. Podszywał się pod innych, posługując się nie swoimi dokumentami, i wysyłał do służb fałszywe oskarżenia i informacje.
2: To były fałszywe informacje, które kierował do organów ścigania, próbując przypisać winę innym osobom. W związku z tym w tym śledztwie, które jest prowadzone, dowiemy się o wiele więcej, no bo tutaj policja zabezpieczyła bardzo dużo dowodów, materiałów, rzeczy, które przechowywał nielegalnie.
0: Wiemy, że warszawski adwokat zgromadził broń, pociski i materiały wybuchowe i to będą ważne dowody przed sądem, podkreślał wiceminister Mroczek. Minister energii podał stawki za paliwo na kolejne 2 dni. Dziś i jutro ceny benzyny będą niższe niż w środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,54, a oleju napędowego bez zmian 6,40. Drogowi piraci na celowniku policji, trwa akcja Bezpieczny Weekend i kontrole na najważniejszych trasach w kraju. Policja wypuściła nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Krzysztof Dymura.
3: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
0: Policjanci przypominają kierowcom o przepisach, które weszły wczoraj w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć liczby punktów karnych. A młodzież do 16 roku życia od wczoraj może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół częściej ma się pojawiać policja i sprawdzić, czy dzieci mają kaski. Młodzi ludzie ten pomysł popierają. Kaski to bezpieczeństwo, mówili reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi uczniowie z Lublina.
4: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
5: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
6: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
7: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnię muszą też mieć rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Rząd wypowiada wojnę fikcyjnej weryfikacji wieku w internecie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie dzieci przed treściami dla dorosłych. Po wprowadzeniu ustawy platformy będą musiały skutecznie sprawdzać wiek użytkowników, bo jeśli tego nie zrobią, dostaną karę, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych. Więc wszyscy, którzy te przepisy będą chcieli omijać, będą musieli mieć świadomość, że zapłacą karę.
0: Jednym z rozwiązań, które pozwolą skutecznie weryfikować wiek, będzie tak zwany europejski portfel tożsamości. To nowa, bezpłatna aplikacja mobilna, która pozwoli bezpiecznie przechowywać dokumenty takie jak dowód czy prawo jazdy i potwierdzać tożsamość w całej Unii Europejskiej. Do końca roku ma się pojawić w mObywatelu. Żona byłego mecenasa od trumny na kółkach, Pawła K., usłyszała zarzuty narkotykowe. Paulina K. została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wpadła w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Więcej o tym dochodzeniu wie reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
9: Paulina K. jest podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków, m.in. mefedronu i marihuany. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach usłyszała w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kobieta nie przyznała się do winy, nie chciała składać wyjaśnień. Prokurator nie wysłał do sądu wniosku i tymczasowe aresztowanie będzie odpowiadać z wolnej stopy. Paulina K. jest żoną byłego mecenasa Pawła K., sprawcy wypadku sprzed 5 lat, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna po wypadku mówił, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Kobieta została zatrzymana w śledztwie, w którym podejrzanych jest w sumie kilkadziesiąt osób. Zarzuty dotyczą handlu narkotykami i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczęśliwy finał dramatycznej akcji ratunkowej w masywie Mont Blanc. Dwaj Polacy utknęli w rejonie szczytu ząb giganta na wysokości 4000 metrów. Jednego z nich trafił piorun w rękę i obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Sama akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Polaków w dół sprowadzała piesza ekipa. Śmigłowiec nie mógł dolecieć z powodu pogody. Alpiniści zostali przetransportowani na badania do szpitala w Aoście. I jeszcze Kuba, tam coraz więcej protestów ulicznych przeciwko niedoborom prądu. Największe manifestacje odbywały się w Hawanie, w kubańskiej stolicy. Przerwy w dostawach energii trwają po kilkanaście godzin. Kubański dostawca prądu, spółka UNE, tłumaczy, że niedobór energii to efekt awarii sieci. To z kolei jest związane z wyłączeniem bloków w dwóch elektrowniach. W jednej z prowincji dostawy prądu będą ograniczone do 3 godzin dziennie. Przyczyną tej sytuacji jest odcięcie Kuby przez USA od dostaw surowców energetycznych, głównie z Wenezueli. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach. Tak późnym wieczorem wyglądało południe Polski. To skutki ulewnego deszczu i burz, które przeszły nad tym regionem. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi Radiu Z rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje. Jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
0: Burze opuściły już Polskę, mogą wrócić w piątek. Po sobotnim kataklizmie do poszkodowanych mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie trafiła pierwsza pomoc, rządowe zasiłki na najpilniejsze potrzeby, 8 tysięcy złotych. Rodziny będą też mogły liczyć na pomoc w odbudowie do 200 tysięcy złotych w zależności od stopnia uszkodzenia domu. Żywioł w sobotnie popołudnie zniszczył 18 budynków, do kilku z nich mieszkańcy nie mogli wrócić, inni dalej nie mogą. Tak jak pani Karina z rodziną, z którą rozmawiała reporterka Radia Z.
2: Dosłownie sekundę. Cały strop jest przesunięty, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
3: Na jaką pomoc liczycie?
2: Nie wiem, no pani wojewoda obiecała, że jakieś pieniążki będą. Ja mam dom ubezpieczony.
4: Wiadomo, że zostaje kwestia związana z indywidualnym ubezpieczeniem domów. To, że stała się tragedia, to chyba każdy widzi. Mam nadzieję, że takie same podejście jak nasze, bardzo profesjonalne i takie empatyczne będzie również ze strony ubezpieczalni.
0: Apeluje burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak przekazuje Radiu Z, szacowanie szkód powinno zakończyć się w piątek. Wtedy będą gotowe wnioski o wypłaty zasiłków na odbudowę. Ukraina reaguje na aferę z nazwaniem oddziału imieniem UPA. Szef tamtejszej dyplomacji próbuje łagodzić napięcie między Warszawą a Kijowem. Andrii Sybicha w internetowym wpisie tłumaczy decyzję prezydenta Zełenskiego, co napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy. O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Według Andrija Sybichy to sami żołnierze spod oddziału wybrali takich patronów, ale jak tłumaczy minister, nie mieli i nie mają w najmniejszym nawet stopniu antypolskich intencji. Tylko ukraińską armię powstańczą utożsamiają z największym wrogiem Rosjan. Jak dodaje Sybicha, od kilku lat trudne historyczne kwestie między naszymi narodami są w końcu rozwiązywane. Trwają poszukiwania ofiar i ekshumacje na Wołyniu i w końcu ta kwestia jest sprawą dla historyków, a nie polityków. Eskalacja sporu dobra jest tylko dla Rosjan, dlatego dyplomata apeluje o dialog i dogłębne wyjaśnienie sprawy.
0: Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki chce odebrania mu orderu Orła Białego. Odznaczenie 3 lata temu przyznał ukraińskiemu prezydentowi Andrzej Duda. Rząd planuje kolejne ruchy prowadzące do ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Z Radia Z wiecie, że chodzi m.in. o odebranie politykowi PiS statusu uchodźcy przyznanego przez Węgry Viktora Orbana. O następnych krokach mówił w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Jak przekazał szef MSWiA, Marcin Kierwiński będzie wkrótce rozmawiał ze swoim nowym węgierskim odpowiednikiem. Chodzi nie tylko o szybkie odebranie Ziobrze i jego byłemu zastępcy Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy, ale też o zebranie dodatkowych informacji.
6: W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia. O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim.
0: Informuje wiceminister Czesław Mroczek i dodaje, że zwłaszcza los Romanowskiego, który nie dostał parasola ochronnego w USA, jest niewesoły, a szanse na jego szybkie zatrzymanie ostatnio bardzo wzrosły. Przygotowywany jest też wniosek o ekstradycję Ziobry. Decydować o niej będą amerykańskie sądy. Wojna USA i Izraela z Iranem napędza sprzedaż aut elektrycznych, aż w 37 krajach ich sprzedaż pobiła historyczne wyniki, między innymi w Australii, Wielkiej Brytanii, Brazylii i na Filipinach. Powodem jest oczywiście wysoka cena paliw. Polakom coraz trudniej.